Deska Iława. Ain't no hesitation.

0: wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

gone, back to yours. I've been fighting, I've been fighting.

0: Deska Iława News.
1: Władze Iławy zmieniły limity na ilość koncesji alkoholowych wydawanych przedsiębiorcom. Z jakiej przyczyny i jak teraz wyglądają limity? Posłuchajcie dyskusji na Komisji Rady Miasta w Iławie. Mówi Agnieszka Łapińska, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie.
2: Impulsem do tego, żeby ten projekt przedstawić teraz Państwu, jest obecnie trwająca w Urzędzie Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli i rozmowy z kontrolującymi, i faktycznie oni także zwrócili uwagę na to, że te limity są bardzo wysokie. Na ten moment limity według uchwały obecnie obowiązujące, jeżeli chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kupujemy alkohol, a nie możemy go spożywać, czyli sklepy, chodzi o detal, limity mamy łączne 250 takich zezwoleń. Na dzień dzisiejszy wydanych tych zezwoleń jest 212, więc jest spory zapas. To, co teraz proponujemy w uchwale, limit będzie 235, czyli o 5 zmniejszamy w każdej kategorii. Na piwa, na alkohole do 18%, czyli powiedzmy kolokwialnie wina, no i na alkohole mocne też o 5 zmniejszamy. Taka jest nasza propozycja. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, gdzie alkohol jest przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży, na ten moment i przy obecnie obowiązującej uchwale mamy limit 130 zezwoleń. Wydanych mamy zezwoleń 77 i proponujemy, aby tych zezwoleń, ten limit był 100 sztuk tych zezwoleń. Tak? Czyli tutaj zmniejszamy tak naprawdę najwięcej w obszarze słabych alkoholi, tam gdzie jest piwo, bo limit tutaj był 65, proponujemy 45, na dzień dzisiejszy wydanych jest 34 zezwoleń.
1: Mówi Tomasz Woźniak, radny miejski.
3: Ten temat był poruszany nam podczas pracy przy uchwale dotyczącej wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu albo ograniczenia sprzedaży w godzinach wieczornych. Pamiętam, że ta dyskusja była również w tym obszarze podejmowana. Dokładnie. Cieszę się, że ta uchwała jest teraz podejmowana. Ona była wynikiem, ja tylko nie pamiętam właśnie tej analizy, która była przeprowadzana. Dlaczego jeszcze nie mniejszy ten limit, tylko...
2: Wówczas my właściwie Państwu na komisjach mieliśmy dwie propozycje, czyli to takie bardzo rygorystyczne i te niskie limity i trochę tą opcję taką, która zakładała ten zapas, który został ostatecznie uchwalony. Wówczas na komisjach Państwo stwierdziliście, że mamy przyjąć te wyższe, górne granice, tak?
3: Okay.
2: Natomiast no myślę, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że i tak tych limitów nie osiągniemy. Poza tym, no w Iławie jest bardzo dużo punktów,
3: no właśnie
2: można...
3: o to Pani Agnieszko chciałem poprosić, bo wiem, że taka była podawana, przepraszam, że słowo, taka statystyka.
2: Na pewno dużo więcej sklepów przypada na jednego mieszkańca niż chociażby aptek, także no tutaj właściwie gdzie się nie obkręcimy, tam możemy kupić w sklepie alkohol. A myślę, że jak negatywne skutki spożywania alkoholu są, to wiemy wszyscy, jak kosztowne społecznie i finansowo.
3: Czy stąd też jakby intencja mojego pytania, czy tych limitów jeszcze nie możemy zmniejszyć, skoro i tak nie osiągniecie, czy tutaj nie warto jeszcze się
2: pewnie
3: zastanowić?
2: Pewnie możemy, to jest Państwa decyzja. Nasza propozycja była, no, żeby zmniejszyć je tak, jeżeli jest Państwa wola taka, no to możemy jeszcze zaproponować niższe te limity.
4: Możemy zgłosić na pewno poprawkę do tego projektu, więc...
3: Przynajmniej z dyskusji, którą prowadziliśmy takich roboczych, wynikało, że jakby no pewne nadużycia się pojawiały, przepisywania koncesji z jednego na drugiego, na żonę, na kogoś tam i to dawało taką dosyć dużą furtkę tak naprawdę w dalszym stop kontynuowania tej prowadzenia tej
2: to
3: działalności.
2: Prawda. Łącznie, jeżeli chodzi o alkohol, który kupujemy, ale nie możemy go spożywać w miejscu sprzedaży, czyli w sklepach. Limity w obecnie obowiązującej uchwale 250, nasza propozycja teraz 235,
3: a wykorzystanych
2: 212.
1: Mówi wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
5: Tutaj NIK przyszedł troszkę z pomocą w wywołaniu po raz kolejny tematu, dlatego że to i tak mamy bufor, a ma to pełnić taką rolę trochę ostrzegawczą dla osób, które nie traktują powierzonych koncesji, umówmy się tak skrótowo, poważnie, bo nadal mamy sytuację, w której Miejska Komisja odnotowuje sytuację sprzedaży alkoholu nieletnim. I w momencie, kiedy osoba koncesjonowana, to tak trochę kolokwialnie mówiąc, traci taką koncesję, to zawsze z tyłu głowy będzie miała przy zmniejszonych limitach, że może jej nie odzyskać.
2: Też trzeba pamiętać, że alkohol nie jest zwykłym produktem, prawda? To nie jest chleb, to nie są bułki, to nie jest pomidor, tylko to jest substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca i bardzo szybko uzależniająca.
5: Nie było żadnych głosów wtedy, kiedy traciliśmy apteki nocą.
1: cisza.
3: Co więcej, nawet o 20 na basen nie można iść, bo jest zamknięty i to też jest ograniczenie swobody.
2: Dokładnie.
4: Można zawsze iść biegać.
2: My jako członkowie komisji zdecydowanie rekomendujemy obniżenie tych limitów. Na takim poziomie, na jakim prezentujemy to dzisiaj, czy jest to ograniczenie swobód i wolności, ja bym tutaj dyskutowała, bo właśnie mówię, czyją swobodę i czyją wolność ograniczamy. No, ja bym śmiała twierdzić, że tych osób, które w domu czekają na tego delikwenta, który wróci pod silnym działaniem alkoholu. Tak, mamy zakaz nocnej sprzedaży. Nie wolno sprzedawać alkoholu w Iławie od godziny 22 do 6 rano. Od 2024 roku.
1: Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
6: Ja tu jestem zgodny z, jeżeli dobrze odczytuję pana Tomka, radnego Woźniaka, intencje zwiększenia tego cięcia, że tak powiem. A ta propozycja oczywiście, tak chciałbym, żeby państwo wiedzieli, my mieliśmy w komisji oczywiście takie głosy, między sobą też dyskutowaliśmy, ale punktem zapalnym, czy też takim prowodyrem tego była kontrola ratuszu, gdzie pan kontrolujący spotkał się ze mną i wyraził takie oczekiwanie, porównując oczywiście naszą sytuację z innymi samorządami, z tą statystyką ogólnopolską, którą tutaj pani Agnieszka, pani kierownik przytaczała. Mieliśmy sytuację w Iławie, gdzie w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowym naruszono pewne przepisy. Tutaj dziękuję też po raz kolejny już pracownikom na komisji naszego urzędu, że sygnalizowali. Weszliśmy w kontakt z właścicielem i była, kolokwialnie mówiąc, krótka piłka z naszej strony, że albo zostanie to unormowane, tak jak powinno być, z przepisami, albo niestety będzie gorzej to wszystko wyglądało. I sklep naprawił oczywiście swoje postępowanie, mam nadzieję, bo tam już długo nie byłem, ale byliśmy na kontroli takiej już po i zadziały się pozytywne rzeczy. Po prostu idąc do kasy, czy wpadało się na półki z alkoholem.
2: Nie wolno sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, więc to jest ewidentne. Osobom, których stan wskazuje ewidentnie na stan spożycia. No i nie wolno sprzedawać alkoholu na kredyt, czyli na zeszyt, na kreskę.
1: Do dyskusji dołączyła radna Ewa Jackowska.
7: Ja tylko krótko chciałabym powiedzieć, że nie każdy pijący jest osobą problemową, bo alkohol jest dla ludzi i w rozsądnych ilościach jest dla wszystkich. Jestem ostrożna w wyrywaniu takich wyroków, że skorzysta na tym rodzina, która zostaje, która oczekuje na takiego delikwenta, dlatego że osoba, która robi problem, ten, myślę, że ta uchwała wcale nie pomoże, bo on będzie problemem. Ja myślę zawsze progospodarczo i proprzedsiębiorczo. Czyli dla mnie jest ograniczenie działalności gospodarczej, zmniejszenie wpływów, bo alkohol jest, jeżeli chodzi o marżę, jest bardzo wysoka marża na alkohol. I tym samym zysk i podatki do miasta, których tak głęboko oczekujemy.
2: Do członków komisji zaczynają docierać informacje o tym, że zdarza się sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Dlatego będziemy tutaj zwiększać kontrolę i myślę, że ponowimy audyt taki. W tamtym roku robiliśmy taki audyt. Była osoba bardzo młoda, która wchodziła do sklepu, wyglądała na osobę, która może nie mieć ukończonego 18 roku życia, ale była pełnoletnia i próbowała kupić alkohol. Jak sprzedawca sprzedał ten alkohol bez legitymowania tej osoby, wówczas wchodziła osoba, która przeprowadzała szkolenie. Kilka sklepów takich było.
1: Przewodnicząca Rady Aneta Rychlik.
8: To może warto byłoby jakoś nagłośnić podejmowaną tą uchwałę, żeby ci przedsiębiorcy, właściciele sklepów mieli świadomość. Chodzi tutaj w to, moje myślenie idzie w kierunku tego, żeby oni się bali zwyczajnie, albo żeby ostrzegali swoich pracowników. Słuchajcie, jest limit, jest tylko tyle możliwości uzyskania koncesji. Jeżeli stracimy tą koncesję właśnie sprzedając alkohol młodym osobom, to stracicie pracę. To my nie będziemy mieli, może pójdźmy właśnie, jeśli to ma być prewencyjne działanie, profilaktyczne.
2: Zawsze przed wydaniem zezwolenia w sklepie, czy też w restauracji, która się ubiega o to zezwolenie, pojawiają się członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i każdorazowo instruują, jakie są zasady sprzedaży.
5: Często spotykamy się z taką sytuacją, że ta odpowiedzialność się przenosi na osoby trzecie, a przychodzi rodzic zapłakany, bo mówi, że jego 16-letnie dziecko dostało alkohol i nie miał z tym żadnego problemu.
3: To chodzi tak naprawdę o dobro ludzkie, o tych właśnie rodzinę też między innymi.
1: Zmniejszeniu limitów na alkohol sprzeciwiał się radny miejski Andrzej Rykaczewski.
9: Większe ograniczenia bardziej wpłyną na to, że tych pozwoleń na prowadzenie handlu alkoholem nie dostaną mali przedsiębiorcy, bo przecież nie ograniczymy ani sieciówkom, ani marketom, jakby gdyby powstawały. Oczywiście ja nie mówię o zabieraniu, tylko o kolejnych tych punktach. czy marketów, czy sieciówek i boję się, że takie jest w tej uchwale brak równości dla prowadzenia działalności gospodarczej.
6: Jak pan postrzega tą nierówność, o której pan mówił? Z czego ona może wynikać? Bo nie bardzo wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Mógłby pan doprecyzować?
9: Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało właśnie, dlatego nie bardzo wiedziałem, jak to powiedzieć, że jako zarzut, że pan jako burmistrz nie da jednemu lub drugiemu. Bardziej, bo i tak mamy ograniczenie i tak, więc jeszcze bardziej jakby niedostępność dla małych przedsiębiorców. Natomiast podejrzewam, że sieciówka czy każdy market, który nowy by przyszedł, oby nie, do Iławy, takie pozwolenie dostanie zawsze.
6: Są takie procedury w ratuszu, które wynikają oczywiście z przepisów nadrzędnych, z rozporządzeń czy też z ustaw, które mimo tego, że wydajemy pozwolenia i one się tak na przykład nazywają, czy uzgodnienia, czy pozwolenia, to nie ma tam mojej dobrowolności. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca czy mieszkaniec spełni wszystkie kryteria wynikające z ustawy, to choćbym ja nie chciał, to ja muszę to podpisać. Jeżeli przedsiębiorca to spełni, to czy mi się to podoba, czy nie, muszę to zrealizować. Tak samo jest z pozwoleniami innymi. To jest bardziej bad dla tych, którzy

0: wszystkie wykorzystane.
1: Dokładnie, tak, tak, tak. Jest tam zapas, tak. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli przyszedł do mnie do gabinetu i stwierdził, że porównując inne samorządy, tę nadwyżkę mamy na wysokim poziomie. I zarekomendował, żebyśmy podjęli z Państwem rozmowę jako radnymi Rady Miejskiej, którzy mają tutaj ostateczny głos, zarekomendował obniżenie tych limitów, nie zlikwidowanie ich w całości, stąd też ta propozycja, która jest przed Państwem, zawiera jeszcze ten bufor bezpieczeństwa, jeżeli go dobrze tak rozumiemy, a domyślam się, że o to właśnie Panu chodzi.
2: Tomasz Woźniak,
3: ponieważ
2: więc proszę.
3: Pozwolę Panu Krzysztofowi pierwszemu powiedzieć, to całe moje przygotowania do dzisiejszej wypowiedzi szlak trafi, więc chciałem mieć szansę powiedzieć, co mam do powiedzenia, ewentualnie poprosić autorytet, jakim jest Krzysztof, żeby mnie zweryfikował. Czy możemy się tak umówić, Panie Burmistrzu, że spróbuję, ponieważ ja chciałbym też pewną rzecz odczarować w kontekście tej uchwały, bo mnie zaniepokoiło w niej sposób jej interpretowania. Właśnie mówi się o ograniczeniach swobód obywatelskich, mówi się o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie mówię, Andrzej, do Ciebie absolutnie. Mówię o przestrzeni publicznej, z tej strony ja się zderzyłem od czasu trwania komisji do dnia dzisiejszego i chciałem trochę z perspektywy mieszkańca o tym powiedzieć, a nie tylko fachowca, jakim jest pan Krzysztof Panfil, bo my tutaj w tej uchwale nie mówimy o zabieraniu nikomu niczego. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i prowadzą sprzedaż alkoholu, nie zostanie im odebrana ta możliwość. To jest pierwsze primo. Ograniczamy limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, to prawda, natomiast nie zabieramy nikomu tejże możliwości. Jedyne ograniczenie, jakie się pojawia, to ograniczenie, że jakby bez końca będziemy otwierać kolejne sklepy alkoholowe. Tak? Tu mamy pewien limit. No i na to jest to moja próba odczarowania tej sytuacji, ponieważ biorąc pod uwagę standardy zarówno WHO, jak i standardy europejskie, jak i nasze miasto również, biorąc pod uwagę ilości sklepów przypadających na jednego mieszkańca, to szanowni Państwo, ja naprawdę bym wolał, żeby się przedsiębiorczość rozwijała, ale niekoniecznie na tej płaszczyźnie gospodarczej. Jeśli my mówimy, że standardy WHO mówią o 1000 do 1500 mieszkańców, inaczej, o jednym sklepie na 1000-1500 mieszkańców, średnia w naszym kraju jest około 300 osób na jeden sklep przypadająca, a w Iławie mamy 270 osób, czyli na jeden sklep przypadających, no to szanowni Państwo, umówmy się, że na wyciągnięcie ręki każdy, nie wychodząc daleko z domu, ma go pod ręką. To ja wolałbym, żeby i oczywiście kibicuję temu, żeby się ten biznes rozwijał na wszelkich niwach. Natomiast nie mam przekonania, czy akurat rozwijanie kolejnych sklepów monopolowych jest tym, czym powinniśmy się skupiać. Dlatego ja mam propozycję uchwały, którą Państwu przedkładam, która jeszcze większe ograniczenia nakłada. Nie w kontekście, tutaj mamy rozbite to jakby na dwa obszary i to też, żeby było jasno wyartykułowane. Mamy podział na detal, czyli na sklepy i na działalność handlowo-gastronomiczną. I jeśli chodzi o działalność gastronomiczną, czyli restauracje, punkty sprzedaży, koncesje, które są wydawane okazjonalnie z tytułu, nie wiem, okazji organizowania imprez i tak dalej, nie proponuję żadnych zmian, bo uważam, że te limity są wystarczające i one ewentualnie mogą tutaj spowodować, że miasto w jakiś sposób mogłoby ucierpieć, tak? Bo latem są i wydarzenia, ktoś wiadomo, że na wydarzeniu chciałby prowadzić sprzedaż, więc tego tematu w propozycji mojej uchwały nie ruszałem. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, to zaproponowałem zmniejszenie tych limitów, tej nadwyżki limitu do 5 więcej, a nie tak jak zaproponowanej w uchwale, w zależności od tego, jak ta tabelka o tym mówi. Nie jest to podyktowane w żaden, absolutnie w żaden sposób i nie ma związku z jakimkolwiek ograniczaniem czegokolwiek, komukolwiek. Istniejące sklepy nadal będą funkcjonowały. Wpłynie to, i też już to wybrzmiało z ust pana burmistrza, jedynie na to, że ten, nie wiem, jak to kolokwialnie nazwam, bacik na tych, którzy nie do końca przestrzegali przepisów prawa, czyli nie respektowali zasad, jakie powinni w punktach handlowych prowadzić, czyli sprzedawali na przykład alkohol osobom niepełnoletnich i tak naprawdę nic sobie z tego nie robili. Albo niewiele sobie robili, bo tracili koncesję i otwierali i dostawali nową koncesję na kogoś innego. I sytuacja była tak naprawdę bez końca, mogła się powielać. W tym momencie, w mojej opinii, jeśli będzie bardziej radykalne ograniczenie, to ten przedsiębiorca się 10 razy zastanowi, czy będzie ryzykował zamknięcie sklepu, czy jednak tak zbriefuje swoich pracowników, żeby jednak tego alkoholu nieletniemu nie sprzedali. I czy to nie jest warte?

0: wartość dla nas jako osób, które mają na to wpływ. Myślę, że kluczowa. Zdrowie i życie mieszkańców naszych, a już o skutkach jakby związanych z nadużywaniem alkoholu, no to myślę, że tutaj pan Krzysztof mógłby dużo, dużo powiedzieć, a o kosztach związanych z nadużywaniem alkoholu, no to już nie wspomnieć, bo wpływy z tytułu tak zwanego kapsulowego, a koszty, które my ponosimy, to jest jakaś przepaść, nie? To jest jakiś naprawdę niewielkie minimum tego, jakie konsekwencje finansowe my jako Polacy ponosimy. Więc chciałbym gdzieś tam odczarować to ograniczanie komukolwiek czegokolwiek, bo myślę, że to nie o tym jest ta uchwała.
1: Nie zależy mi na tym, żeby tych sklepów alkoholowych było w mieście więcej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki sklep, załóżmy osiedlowy, który nie ma jakiegoś tam alkoholu, nawet tego niskoprocentowego, to ciężko mu powalczyć, i tak ciężko z marketami, i tak, ale tu jakby jeszcze bardziej trudno mu powalczyć na rynku, pohandlować. Taki dział w sklepie no, powoduje to, że jednak coś tam zarabia. I dlatego jakby moje obawy, żeby nie ograniczać tego. Natomiast nie jest moją jakby intencją, żeby monopolowych było więcej.
2: Mówi Krzysztof Panfil z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni kierownik Ośrodka Psychoedukacji w Iławie.
3: Inicjatywa wyszła, tak jak pan burmistrz powiedział, od kontrolującego, który powiedział, że mamy za wysokie, ale to jest i prawda, i nieprawda. Bo wszystko to, o czym mówimy, czyli limity, trzeba rozpatrywać w danym czasie. Można powiedzieć, że 3 lata temu my bardziej ograniczyliśmy niż teraz. Zobaczcie państwo, że przez 3 lata ubyło nam trochę mieszkańców i ubyło też sklepów. 3 lata temu ograniczaliście państwo do 85% na przykład sprzedaż piwa, już mówiąc w skrócie, tam dłużej powinno się powiedzieć alkoholu z taką mocą, prawda? Ale wiemy, o co chodzi. To jest piwo, wino, wódka, tak w skrócie. A, B, C. I wydanych było 81, a ograniczyliśmy do 85, czyli zostawiliśmy tylko 4. Obecnie wydanych jest 71, to jest trochę odpowiedź na pana niepokój, że to się właściwie wszystko zmniejsza, a nie zwiększa. I teraz jest wydanych 71, a zmniejszamy do 80, czyli zostawiamy 9. Można powiedzieć, panu znikł, proszę pana, pan proporcjonalnie mniej proponuje niż kiedyś. Nie można rozpatrywać tych spraw w jakimś oderwaniu od teraźniejszości, porównując 3 lata temu, 4 lata temu. Wtedy były inne liczby i mieszkańców, i wydanych zezwoleń. Czyli limit musi jednak spełniać swoją rolę, więc tak jak Tomek mówił, no faktycznie ma to być trochę taki straszak. W Iławie my bardzo solidnie, Urząd Miasta, Komisja, od wielu lat kontrolujemy sklepy. Wiele spraw się odbyło pomiędzy sprzedawcami a urzędem, a komisją, gdzie za sprzedaż nieletniemu, za sprzedaż na kredyt. No właśnie te dwa przypadki, bo jeszcze awantury w obrębie sklepu, no to trudno z tym iść do sądu. Przedsiębiorcy jakby wiedzą, że również traktujemy sprawy poważnie, tak jak i oni swojego biznesu powinni traktować poważnie, czyli nie łamać prawa. Ale mimo wszystko trochę no jednak się zdarza i taki pewien limit jednak ogranicza to, że no, ktoś się 2 razy zastanowi, przeszkoli personel, żeby nie było właśnie łamania prawa. Poza tym ten limit też jest po to, proszę państwa, też o tym Tomasz wspominał, że no, zdrowo myślącemu państwu, przepraszam, że tak powiem, nie powinno zależeć na tym, żeby sprzedaż alkoholu wzrastała. Przed wojną limit w Polsce obowiązywał 2,5 tysiąca mieszkańców. To zobaczcie państwo, jak my przeszliśmy, jaką drogę, opatrznie rozumiejąc też różne ograniczenia, no i tą tak zwaną wolność, czy no nie tak zwaną wolność. Limity są wszędzie. Zdrowo myślące społeczeństwo musi ograniczać pewne sprawy, bo skoro wolność, no to ja pojadę sobie kościuszki 100 km na godzinę. Nie, jest limit, bo niektórzy tego nie rozumieją, a znowu niektórzy w przypadku chorób od alkoholu, no mogą zrozumieć to za późno. Na przestrzeni ostatnich lat, o tym też mówiliśmy 3 lata temu, badania udowodniły niesamowity wpływ dużego spożywania, znaczy udowodniły właściwie każdą ilość, że wpływa negatywnie. Czym więcej, to gorzej i czym większy procent, tym gorzej. Dlatego my z myślą o rozwoju społecznym, o przyszłości powinniśmy zawsze iść w tę stronę. Tutaj pan burmistrz zawsze i tak patrzy, żeby broń Boże nikomu za chwilę nie odebrać. Zawsze ten limit jednak ma ten swój margines. On się zmniejsza, bo tak jak powiedziałem, zmniejsza się też sama ilość wydawanych zezwoleń. I tak jak państwu powiedziałem, w tych dwóch kategoriach 85, ale wydanych było 81 w winie i tych alkoholach drinkowych, 85, a wydanych było 81 i 80, czyli C, wszystkie alkohole, a wydanych było 76. To zobaczcie, wszędzie zostało po 4. Teraz jest A, 71, limit proponowany uchwale 80, 74, limit proponowany 80 i 67, limit proponowany 75. Czyli tak naprawdę ten margines jest jeszcze większy, no bo może warto się przyjrzeć, czy te chwilowe spadek tych sklepów, no nie jest właśnie jakoś tam chwilowy. Czyli chodzi o jakieś wypośrodkowanie, żeby jednak tego alkoholu było mniej, a zarazem, no żeby trochę nie ograniczać, tylko no tak jak mówimy, to o inną trochę działalność gospodarczą bardziej by chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż w restauracjach, czyli do spożycia na miejscu, tutaj wówczas mieliśmy taką filozofię, że no cały czas to miasto się rozwija, zostawmy trochę większe te limity i wtedy tutaj troszeczkę więcej, proszę, w gastronomii, tak. Tu schodzimy do 100, wtedy było 130, ale w poszczególnych kategoriach wygląda to w ten sposób, że w piwie 34 jest wydanych 45 limit, w B, czyli te trochę mocniejsze alkohole, 22 wydane koncesje, limit według uchwały 30 i C 21, limit 25. To są już te restauracje, gdzie wszystko jest, łącznie z wódką.
2: Radny Michał Młotek.
4: Dziękuję. Na komisji dzisiaj wraca do nas sprawa kontroli NIK-u. Natomiast jakby nie usłyszeliśmy do tej pory, czy ta uwaga, sugestia ze strony kontrolera, czy to była tylko taka pewien wniosek, który się pojawił w dyskusji, czy on już się pojawił w, nie wiem, w zaleceniach, w protokole pokontrolnym. To pierwsze pytanie. A drugie, taka hipotetyczna sytuacja, bo to chyba nas najbardziej interesuje. No wyobraźmy sobie, już gdzieś tam poniekąd o tym mowa była. Mamy w Iławie osiedla, które się rozwijają, bo co prawda liczba mieszkańców spada, tutaj mamy pełną zgodność, natomiast jeśli chodzi o rozwój taki terytorialny Iławy, no to ta Iława się rozlewa. Jednak powstają nowe osiedla i za tym z czasem dopiero idzie rozwój pewnej infrastruktury. I są osiedla, gdzie tych sklepów mniejszych, do których mieszkańcy chcieliby mieć dostęp, nie ma. Proszę powiedzieć, co w sytuacji, jeśli ten limit zostałby już osiągnięty, a byłaby potrzeba otwarcia nowych sklepów, po to małych sklepów, czy to prywatnych, czy sieciowych, najlepiej prywatnych, po to, żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp. Co wtedy? Co jako samorząd w takiej sytuacji wtedy zrobimy?
3: Jeżeli limit zostanie wyczerpany, burmistrz nie może udzielić zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rada może się zwołać wbrew polityce alkoholowej. Państwa jest wola, państwo uchwalacie prawo lokalne. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby radni w tych sprawach wystąpili z inicjatywą.
5: To było oczywiście tylko zalecenie Najwyższej Izby Kontroli. Pan kontroler przyszedł i z taką refleksją, porównując inne samorządy, się ze mną podzielił i zawnioskował o takie działanie.
2: Zadaję zatem pytanie, panie radny Tomaszu, jaka decyzja?
6: Już. Ja bym chciał zaproponować państwu, tak żeby uporządkować, propozycja uchwały pana burmistrza jest zmniejszenie limitu do 80, jest 85, pan burmistrz proponuje 80, ja proponuję 76. W przypadku piwa, w przypadku alkoholi powyżej 4,5% jest aktualnie 85, limit. Pan burmistrz zaproponował 80, ja proponuję 79. W przypadku alkoholu powyżej 18% jest 80, pan burmistrz proponuje 75, ja proponuję 72. Czyli mniej więcej po 5 tego zapasu, powiedzmy, do każdej z kategorii w przypadku prowadzenia punktów handlowych, czyli sklepu. Jeśli chodzi o gastronomię, to jakby tutaj nie proponuję żadnej zmiany, zostawiłbym to, co zaproponował pan burmistrz, czyli w przypadku punktów gastronomicznych dla piwa z 65 do 45, co i tak jest sporą nadwyżką, ale to tu chodzi o to, żeby ta jednak turystyka gdzieś tam i restauracje się miały szansę otwierać i kręcić. Te limity są tutaj większe. W przypadku wina z 22 wydanych na 30, czyli limit 8 zostałby, i w przypadku twardego alkoholu powyżej 18% 25, czyli 4 jakby dodatkowo. Taka jest moja propozycja.
7: I jeszcze radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
8: Dziękuję, ja się przysłuchuję, choć mam już dość jasno sprecyzowany moment głosowania w swojej głowie i wiem, jak zagłosuję, ale przy okazji chciałabym wspomnieć, że my tak naprawdę poruszamy się w kwestii alkoholu, ale dość znaczącym problemem, który istnieje i nad którym uważam, że należałoby pochylić się w najbliższej przyszłości, jest sprawa narkotyków i dostępności narkotyków, bo w chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, z tego co ja rozmawiałam ze służbami mundurowymi, to jest poważny problem narkotyzowania się młodzieży. Oni już nie sięgają po alkohol, oni sięgają po narkotyki i tym samym możemy zapytać służby mundurowe, zarówno ratownictwa medycznego, jak i służb mundurowych policji, co ta młodzież wyprawia po narkotykach. Myślę, że my tu mamy problem i tu pole pełne do rozmów i panel dyskusyjny. A co do alkoholu, ja mam swoje dookreślone zdanie i szanuję każdego, kto ma inne.
6: Ewa, takie samo zło wyrządza alkohol, jak i narkotyki. Na alkohol masz wpływ, na narkotyki nieszczególnie, nie? Więc masz możliwość zadbania o te dzieci, o tą młodzież, w pewnym sensie wprowadzając jakieś ograniczenia. I to jest nasza rola, nie? Na to spójrz w ten sposób, bo a narkotyki czy alkohol to jest to samo zło, to są tak samo substancje psychoaktywne, jedno i drugie, więc tutaj decydujmy o tym, na co możemy mieć wpływ.
3: To nie do końca tak, że my nie mamy wpływu na narkotyki. W 99% ja w sumie nie spotkałem, dla mnie jest w 100%. Wszyscy ci, którzy sięgali po alkohol, po narkotyki, zaczynali od alkoholu. To jest kwestia tylko taka, jak długo komuś wystarczył alkohol. Ale wszyscy, z którymi ja osobiście rozmawiałem, narkomani rozpoczynali od alkoholu, czyli profilaktyka wczesna, dlatego też właśnie tak wczesną profilaktykę w szkołach prowadziliśmy, nie różni się od siebie, to nie jest oddzielna profilaktyka alkoholowa, narkotykowa, gier, tylko to jest uczenie takiej umiejętności radzenia sobie z emocjami, zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych, relacji z ludźmi, i ci ludzie, jest prawdopodobieństwo mniejsze, że sięgną po alkohol, a ci, co nie sięgną też po alkohol, bardzo rzadko sięgają, dopiero w życiu dorosłym sięgają po narkotyki. Większość zaczyna od alkoholu.
6: Tak, chciałbym zgłosić te poprawki, nawet pozwoliłem sobie przygotować projekt uchwały z poprawkami. Ja bym chciał, żeby w tej kategorii detal, czyli sprzedaż w sklepach, limit był 5 nadwyżki, żeby było.
2: Po głosowaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest w Iławie mniej, choć i tak ta zmiana nie rozwiązuje problemu, jak podkreślają specjaliści od uzależnień.
9: SK Iława News.
10: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony mikrofonu
11: Kamila Osowska,
12: Marta Milewska-Haska.
10: A my przenosimy się teraz tematycznie do Kaczego Bagna. Myślę, że nazwę wszyscy słuchacze z powiatu iławskiego, nowomiejskiego i ościennych kojarzą. Tam będzie się działo, bo w tym roku wielka rocznica. Opowiedzmy, cóż za rocznica, co tam się dzieje u was?
11: Tak, w tym roku Kacze Bagno, miejsce inicjatyw pozytywnych, świętuje 20 lat funkcjonowania ośrodka. Także mieliśmy już pierwszą część tych właśnie obchodów we kwietniu. Natomiast teraz szykujemy się do kolejnej części świętowań. Też z racji tego, że tych instytucji, osób, ośrodków, które na przestrzeni tych ostatnich 20 lat współpracowały z Kaczym Bagnem, jest tak dużo. Stąd też była taka potrzeba, żeby podzielić właśnie to świętowanie na dwie części. I taka oficjalna była właśnie w kwietniu, natomiast teraz jest taka bardziej rozrywkowa część. W październiku planujemy koncert. Będzie to koncert rockowy z zaproszeniem dla wszystkich obecnych i byłych pracowników oraz bliskich współpracowników Kaczego Bagna.
10: Tych, którzy nie czytali rocznicowego artykułu na ilawa.sk.pl, przypomnijmy w skrócie, jak to wszystko się zaczęło. Od czego?
11: Zaczęło się od marzenia. Od marzenia właściciela Michała Opińskiego i od jego takiej potrzeby, żeby stworzyć miejsce, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale w głównej mierze młodzieży i dzieciakom, do rozwoju, do nauki, współpracy, takich wartości bardzo potrzebnych we współczesnym świecie, a których szkoła niekoniecznie jest w stanie im zawsze zaoferować. Więc tak, zaczęło się od marzenia, powiedziałabym.
10: Do tej pory jak to się rozwinęło? Coś się rozbudowało? Czy to był budynek już jakiś zastany i go tylko przerobiliście? Jak to wyglądało technicznie?
11: Technicznie prace remontowe rozpoczęły się 21 lat temu, 22 nawet. Pierwszym budynkiem, który był remontowany, była to obora. Dlatego my też roboczo nazywamy ten główny budynek warsztatowy właśnie oborą, ponieważ tam mieszkały krowy, świnie. U góry była obecnej sali, gdzie jest teraz sala noclegowa. Było składowane siano. Także to był pierwszy krok do remontu. Ten budynek był oddany właśnie 22 lata temu i tam zaczęto przyjmować pierwsze grupy. Więc pierwsze grupy, które w ogóle przyjeżdżały do Kaczego Bagna, to były grupy w dużej mierze na wolontariat. To były grupy młodzieży, które pomagały Michałowi i Kamili, założycielce, remontować po prostu tą przestrzeń.
10: Było sielsko i countryside takie, a teraz już pewnie trochę mniej.
11: Myślę, że było sielsko również, ale był też tam ogrom pracy takiej fizycznej, fizycznej, ale też logistycznej, jak to wszystko spiąć w całość i jak tą wizję, żeby z miejsca, które jednak było gospodarstwem, które było wielką łąką niezagospodarowaną i oborą, jakby nie patrzył, stworzyć ośrodek rozwojowy. Także wiele osób jednak pukało się w czoło, delikatnie powiedziawszy, słysząc Michała, kiedy on o tym mówił, ale jego wizja była tak jasno narysowana, że on faktycznie wiedział dokładnie, co to ma być, jak to ma funkcjonować i to mu się pięknie udało. Więc Kacze Bagno na przełomie tych 20 lat rozbudowało się o kolejne budynki. Kilka lat później była oddana pracownia ceramiczna i kolejne miejsce noclegowe w miejscu garażu. Natomiast przez ostatnie 5 lat oddaliśmy kompleks ekodomków ze słomy i gliny, także są to kolejne miejsca noclegowe dla już bardziej indywidualnego klienta. No i staramy się również łączyć w Kaczym Bagnie tą ekologię z działalnością gospodarczą i to jest bardzo ważny element, więc jakby ten kierunek ekodomków właśnie, budownictwa ze słomy, z gliny, ogród permakulturowy, Eggmobil, czyli taki mobilny kurnik, który jest na przyczepie i można go przewozić z miejsca w miejsce. To jakby wszystko się spina w taką jedną spójną całość, że Kacze Bagno jest w dużej mierze samowystarczalne i też naturalnie przez to, że jakim miejscem jest i jak jest położone, grupy, które się u nas znajdują, mogą doświadczyć, ale też uczyć się takiej ekologii po prostu w bezpośrednim działaniu, w praktyce, nie w teorii.
10: No właśnie miałem zapytać, trochę mnie ubiegłaś, jakie typu zajęcia tam się odbywają, czy tylko plastyczne, manualne, czy właśnie takie wychowawcze z sielskiego życia?
11: Kacze Bagno jest niezależnym ośrodkiem kultury animacji, natomiast jest ośrodkiem, gdzie prowadzi się warsztaty rozwojowe, więc wszystko, co w Kaczym Bagnie się odbywa, ma przemycać rozwój i całą jakby z bazę umiejętności miękkich dla dzieciaków, dla młodzieży, dla grup od przedszkolaka do seniora tak naprawdę, więc zajęcia mamy różnorakie. Są to bębny afrykańskie, chodzenie na szczudłach, taniec z ogniem, ceramika, zajęcia również manualne, typu makramy, plastyczne, eksperymenty, cyrkowe zajęcia. Dużo jest takich zajęć, które angażują półkulę, które jakby wspomagają rozwój mózgu. Natomiast te wszystkie warsztaty, nawet bębny, nawet szczudła, czyli takie, które są też rozrywkowe, powiedziałabym, w ogólnym rozumieniu, jakby mają na celu też to, żeby te grupy, które biorą w nich udział, uczyć współpracy w grupie, pewności siebie, przełamywania swoich barier i jakby to wszystko jest tam wplecione, więc nawet taki warsztat cyrkowy, który jest zabawą, który jest formą fajnego, spędzonego czasu, również bardzo fajnie działa właśnie na półkulę mózgu, na tą pracę, na takie manualne umiejętności ruchowe, czynnościowe, ale też na taką pracę i na wgląd na drugiego człowieka, który jest też obok, któremu trzeba czasami pomóc, z którym trzeba pożonglować, jakoś się trzeba zgrać w tym wszystkim, więc to jest chyba takie główne założenie Kaczego Bagna, żeby ta przestrzeń sprzyjała, cokolwiek by tam się nie działo, to ma to sprzyjać temu, żeby ten czas dla siebie i własny rozwój budować, ale też z uwagą i troską na drugą osobę.
10: To życie takie wiejskie i coś z tej początkowej obory przetrwało, czy to raczej są teraz zajęcia takie kulturalno-plastyczne? W sensie, nie wiem, jakieś hodowanie ogródka, zajmowanie się zwierzętami też? Czy to
11: tak,
10: niestety
11: mamy
10: nie?
11: Ogród permakulturowy, ale on jest nowym tworem, więc pewnie tam kiedyś był też ogród na większą skalę. Natomiast ten ogród, który jest teraz w Kaczym Bagnie, jest założony od kilku dobrych lat. Też formuła jego jest celową taką projektem ekologicznym. Od tego się zaczęło, więc to nie jest taki ogród z grządkami równymi. Mhm. Natomiast jest to ogród, który trochę wygląda, jakby tam nikt nie zaglądał, ale on tak ma wyglądać, bo tam się sadzi rośliny, które się wzajemnie wspierają, których się nie pieli tak standardowo, więc tam są też wały zrobione z kartonów, z takiej ściółki, która zostaje po sezonie, suchych gałęzi, także to może nie wygląda na jesieni, natomiast wiosną i w lecie, kiedy jest w rozkwicie, jest tam przepięknie i faktycznie jest to taka forma uprawy ekologicznej, która bardzo się sprawdza nam.
10: Te zajęcia, które się odbywają, to się odbywają w jakichś turnusach, czy nawet osoba, która nie jest zapisana na takie zajęcia regularne, może się zjawić i coś tam porobić?
11: Generalnie przyjmujemy grupy na co dzień. Są to grupy przedszkolne, szkolne, grupy dorosłych również. Natomiast również osoby indywidualne mogą zadzwonić, zapisać się na takie zajęcia zupełnie prywatnie, w godzinach dopasowanych do ich potrzeb. Natomiast na co dzień przyjmujemy głównie jednak grupy szkolne, zielone szkoły, wiele grup na takie zajęcia półdniowe, które kończą się ogniskiem, wspólnym czasem i są to zajęcia dla dzieciaków takie właśnie integracyjne, więc zielone szkoły, czy to z nocowanką, czy bez, jakby są u nas w tym celu, żeby jednak tą grupę integrować w głównej mierze.
10: Mówiłaś, że będzie rocznica i trochę tych pracowników się przewinęło, udało się ich policzyć, jakie to tłumy zajmowały się tymi ludźmi przez te lata?
11: Dużo. Na pewno przeszło 100, natomiast myślę, że było ich znacznie więcej, takich nieformalnych nawet osób, bo dużo osób przewinęło się na zasadzie nawet nie takiej współpracy czy pracy oficjalnej, ale w ramach wolontariatu, wspólnego czasu, nawet jeśli ktoś czasu nie miał na początku, jak zwłaszcza Kacze Bagno było remontowane, no to co mógł, to pomógł, więc tych osób, które pomogły na starcie i przyłożyły swoją cegiełkę, było bardzo, bardzo dużo. Natomiast to jest takie miejsce, które nie funkcjonowałoby bez ludzi, bo ono jest dla ludzi, ale też jakby dzięki tej pracy, które każda z osób, która tam jest, wkłada i jednak cząstkę siebie, to miejsce ma szansę na rozwój i na bycie tym, czym właściwie jest, bo wiele grup, które u nas są, przyjeżdża i mówi wprost o tym, że jest dla atmosfery, że jest rodzinnie, że czują się tutaj zaopiekowani, że czują się bezpiecznie i że chcą naturalnie brać udział w tych zajęciach, które proponujemy, no bo właśnie mają taką sferę, gdzie mogą eksperymentować, doświadczać i się nie boją, że odniosą jakąś porażkę, to jest bardzo ważne i to by się nie udało, nawet z największą i najfajniejszą i najpiękniejszą ideą, bez osób, które tam pracują, więc jest taka duża potrzeba, żeby podziękować wszystkim i każdemu z osobna.
10: Wolontariat cały czas się odbywa, cały czas można do Was się zgłaszać i pomagać?
11: Można. Zapraszamy, umawiać się. Nawet była teraz latem grupa dziewczyn, które faktycznie brały udział w ramach wolontariatu i pomagały przy takiej grupie. To była grupa Family Campu, tam były zajęcia dla dzieciaków, dla dorosłych, z rodzicielstwa świadomego, ale też z naszych warsztatów i tam dziewczyny pomagały. Dostały zaświadczenie oficjalne do szkoły, także im się to liczy później w takiej punktacji do zachowania bodajże. Indywidualnie na każdą inicjatywę, która jest pozytywna, jest mile tutaj w Kaczym Bagnie widziana.
13: I ja także w Kaczym Bagnie znalazłam się w ramach wolontariatu, na samym początku tak naprawdę naszej współpracy.
10: No to tak patrząc wstecz, co Ci dała praca tam, praca, wolontariat, obcowanie z ludźmi?
13: To tak naprawdę był fundament pod to, co robię do tej pory, w czym się rozwijam, czyli szeroko rozumiana praca z ludźmi, animacja, praca edukacyjna też z dziećmi, ale tak naprawdę z grupami w każdym wieku, bo to tam zdobywałam swoje pierwsze doświadczenia w takiej pracy warsztatowej, edukacyjnej, kreatywnej, animacyjnej z grupami właśnie od przedszkolaka do seniora i tak naprawdę to robię po dziś dzień. W Kaczym Bagnie częściowo nadal, bo przyjaźnimy się przez cały czas, więc ja tam z przyjemnością wracam. Kacze Bagno to był fundament w moim tak naprawdę naprawdę rozwoju na ścieżce zawodowej, który trwa do teraz i tak naprawdę to pokłosie, które w Kaczym Bagnie miało swój początek, to teraz zbiera żniwo w moich różnych działalnościach właśnie dotychczas. To zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą i z dorosłymi, dlatego że nadal prowadzę także terapię zajęciową z seniorami na przykład.
10: Najwięcej dało ci pewności siebie w komunikacji z osobami ogólnie, czy coś więcej byś postawiła na miejscu pierwszym?
13: Ja w Kaczym Bagnie pojawiłam się jako bardzo młoda dziewczyna, więc tam tak naprawdę w pierwszej kolejności to dostałam w ogóle jakby wskazówkę do tego, w jaki sposób rozpocząć tą pracę z ludźmi, dlatego że pojawiłam się tam jako uczennica liceum i tak naprawdę nie miałam jeszcze określonej ścieżki, pomysłu na swoje życie, więc tak naprawdę dzięki Kaczemu Bagnu ten pomysł się klarował i ta ścieżka jakoś robiła się coraz bardziej wyraźna.
10: Też przydało się do obecnej pracy, współpracy w fabryce.
13: A, zdecydowanie, tak. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, bardzo ważny teraz element mojego życia, tutaj lokalny.
10: Trochę pokrewny tamtej działalności.
13: Tu inicjatywy, tam inicjatywy, tak. Tam inicjatywy pozytywne, tu inicjatywy obywatelskie.
10: Także uważajcie, jak zarazicie się wolontariatem i działaniem z ludźmi, to już może to u was zostać.
13: Może tak zostać i będziecie to przeplatać po prostu w każdym możliwym otoczeniu, w każdej przestrzeni, w której się znajdziecie. No bo to po prostu ma się do tego smykałkę i ma się wtedy potrzebę działać z ludźmi i robić coś pożytecznego też.
10: To teraz przechodzimy do ważnej daty, tej rocznicowej, drugiej rocznicy, jak już ustaliliśmy, bardziej hucznej. To kiedy się będzie działo i co się będzie działo?
11: 16 października, czyli w piątek tego roku, zapraszamy na koncert rockowy. Wystąpią 4 zespoły. Jest to koncert, który w zamyśle jest organizowany właśnie jako forma podziękowania dla byłych pracowników oraz obecnych Kaczego Bagna. Natomiast też z takiej potrzeby tego, żeby to wydarzenie wykorzystać przy okazji w jakimś jeszcze celu, dołożyliśmy do tego cegiełkę w postaci akcji charytatywnej i zbiórki dla Jasi, dla córki właśnie Marty, która siedzi obok mnie. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że Kacze Bagno właśnie jest miejscem inicjatyw pozytywnych, więc my nie tylko te grupy, które są u nas, tym zarażamy i staramy się im pokazywać, natomiast też faktycznie Kacze Bagno, jeśli tylko ma okazję, to często włącza się w różne takie inicjatywy charytatywne. Marta, która pracowała u nas, często była też również pierwszą osobą, która przychodziła z takim pomysłem i wyszukiwała różne akcje, w których my bardzo chętnie braliśmy udział. Często jako po prostu wystawca dawaliśmy swoje warsztaty, zaplecze animatorskie i zbieraliśmy na różne potrzeby, więc jakby ta część pomocowa to nie jest coś nowego. To jest jedna rzecz, natomiast druga jest taka, że ta potrzeba, żeby to wydarzenie od razu wykorzystać też w takim celu szerszym, więc otwieramy ten koncert dla osób wszystkich, które będą miały ochotę przyjść pobawić się z nami za symboliczne 20 zł do puszki. Będziemy zbierać jakby całość tej sprzedaży biletów będzie do skarbonki dla Jaśminy, która też jest częścią załogi, jakby nie patrzył, ponieważ w Kaczym Bagnie naturalnie, że 20 lat jakby ten ośrodek funkcjonuje, to duża część instruktorów czy młodzieży, która rozpoczynała swoją przygodę i karierę zawodową w Kaczym Bagnie, teraz obecnie są to osoby, które mają swoje rodziny. W dalszym ciągu są z Kaczym Bagnem 15, 10, 8 lat, kilkanaście, więc tych kaczych dzieci zrobiło się całkiem sporo. Także faktycznie większość z nas to są osoby, które mają teraz dzieciaki w wieku kilku do kilkunastu lat maksymalnie i te dzieci nasze są w przestrzeni Kaczego Bagna bardzo naturalnie codziennością Kaczego Bagna, powiedziałabym, bo one bardzo często są z nami w pracy, korzystają z oferty, które Kacze Bagno ma dla dzieciaków, czyli z półkolonii, z obozów letnich, z różnych wyjazdów świątecznych, integracyjnych, weekendowych również, także te kacze dzieci, mam nadzieję, że żyjąc i dorastając w takim środowisku, będą również tutaj beneficjentami tego miejsca, więc my jako pracownicy też włączamy w działania dzieciaki, więc na różnych frontach. Niektóre korzystają w taki sposób, a Jaśminka jeszcze jest bardzo mała, więc nie może inaczej, także chcemy tutaj cegiełkę dołożyć i pomóc jak możemy.
13: Z oferty mikołajkowej korzystała już osobiście, była uczestniczką warsztatów, co prawda bardziej towarzyszą, co przy starszym bracie, ale Kacze Bagno też jest część częścią jej życia.
10: Trochę tych kaczorów, kaczek i kaczuszek się odchowało przez
13: jest.
10: Lata.
13: Tak.
10: To teraz opowiedzmy o Jaśmince. Na co tak naprawdę najwięcej jest potrzeba pieniędzy?
13: Mhm. Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze. No i to wiąże się z opóźnionym rozwojem ruchowym. Ta diagnoza, ten uraz jakby neurologiczny jest konsekwencją rozległego krwawienia dokomorowego, którego przyczyny nie znamy tak naprawdę i nie wiemy, nie mamy też wiedzy o tym, kiedy się wydarzyło. Więc jest to dla nas trudne doświadczenie do pogodzenia, trudne do zaakceptowania też, ale chyba nie ma sensu po prostu rozmyślanie nad tym, bo najważniejsze dla nas jest mierzenie się z konsekwencjami tego po prostu i walka, troska o samodzielność naszej malutkiej córeczki. Jaśmina ma teraz skończony rok i 9 miesięcy i tak naprawdę od 3 miesiąca życia, jeszcze zanim w ogóle uzyskaliśmy diagnozę, jest pod opieką fizjoterapeuty. Wtedy była to jedna fizjoterapeutka, która przeprowadziła nas tak naprawdę przez cały proces diagnostyczny i dzięki niej tak naprawdę zyskaliśmy jasną informację na temat stanu zdrowia Jaśminy i wiedzieliśmy też, jak postępować z nią dalej. Teraz to jest też szereg specjalistów, już nie tylko jedna fizjoterapeutka, więc na to właśnie są potrzebne fundusze. Jesteśmy pod opieką fundacji, tak naprawdę od razu po uzyskaniu diagnozy zgłosiliśmy się o wsparcie do fundacji i tam też jest założona zbiórka na Jaśminkę. Limit tej zbiórki ustawiony jest na 50 tysięcy i to jest kwota taka wyliczona w oparciu o nasze jakby wydatki, które ponosimy w związku z rehabilitacją, właśnie ze wspieraniem takim terapeutycznym Jaśminy na różnych obszarach. Dlatego, że ta diagnoza wiąże się głównie z konsekwencjami w rozwoju ruchowym, ale ośrodki na przykład odpowiadające za rozwój mowy znajdują się bardzo blisko ośrodków ruchu w mózgu. Dlatego też Jaśmina jest już wspierana logopedycznie i neurologopedycznie, dlatego, że jeszcze tak naprawdę nie mówi. Wydaje z siebie rozkoszne dźwięki, potrafi się z nami komunikować, manifestować swoje emocje i potrzeby, ale jeszcze niewerbalnie, nie w jasny sposób dla otoczenia. Jaśminka też jeszcze na przykład nie chodzi. Od kilku miesięcy próbuje już stawać na nogi, próbuje przemieszczać się przy meblach, no ale to tak naprawdę Jaśmina nie podlega standardowej ocenie i tego też się nauczyłam, bo diagnoza na początku ścięła mnie z nóg i jako rodzic ma się chyba taką ambicję, taką potrzebę, żeby to dziecko było zaopiekowane i tak wzorowo prowadzone, ale trzeba odpuścić perfekcjonizm w takiej sytuacji i my cieszymy się teraz każdym postępem Jaśminy. Jaśmina jest tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonującym dzieckiem, biorąc pod uwagę, jak rozległych obrażeń doznała. Więc to, w jaki sposób funkcjonuje, jest bardzo optymistyczne i dobrze prognozuje też na przyszłość. A naszym największym zadaniem jako rodziców jest po prostu nieustanna praca, ciągłe wspieranie ją w dążeniu do jak największej sprawności i samodzielności. I na to też ta zbiórka, dzięki której będziemy w stanie po prostu korzystać ze wsparcia bardzo dobrych specjalistów. Teraz Jaśmina jest pod opieką fizjoterapeutów i mówię w liczbie mnogiej, bo faktycznie korzystamy z osób specjalizujących się różnymi metodami. I to tak sobie całościowo po prostu łączymy. Z różnych frontów po prostu wspieramy Jaśminę. Są to logopedzi, neurologopedzi, ale także ortopedzi i specjaliści do spraw właśnie rozwoju ruchowego, więc te spotkania kontrolne i te konsultacje odbywają się też w różnych miejscach, na szczęście w Polsce, ale jednak to jest Poznań, to jest Warszawa, to jest Trójmiasto, więc temu poświęcamy środki, które zbierane są na zbiórce.
10: To teraz wysyłamy Was do Kaczego Bagna na tą imprezę w październiku, by dorzucić trochę do puszki. Jeszcze raz przypomnijmy, którego i od której otwieracie bramy.
11: 16 października o godzinie 18 rozpoczynamy koncert, także możecie przybyć śmiało. Troszkę wcześniej wystąpią 4 zespoły. Będą to zespoły zarówno lokalne z naszego rynku tutaj nowomiejskiego i w takim przekroju odrapujących zespołów porokowych i mocno rokowych, także...
13: Ja się teraz ożywiłam, bo nie wiedziałam o wszystkich, więc nie było widać mojej miny, ale jestem zachwycona i też chcę podkreślić, że ci wszyscy ludzie, którzy wystąpią na tym koncercie, to są także sympatycy Kaczego Bagna i nasi przyjaciele po prostu. I wykorzystując moje 5 minut na antenie, bardzo wam wszystkim dziękuję, że jesteście i wspieracie i zachęcam was, którzy nas słuchacie, przyjdźcie, pobawcie się razem z nami.
10: A w studiu z Kaczego Bagna gościliśmy
11: Kamila Osowska, manager Kaczego Bagna,
13: Marta Milewska-Haska, kiedyś instruktorka w Kaczym Bagnie, teraz mama Jaśminy.
9: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia Eska przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat, okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
14: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością, z czego 25% to są osoby z otyłością, czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
11: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
14: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać, rozwijać się. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komórki tkanki tłuszczowej magazynują energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, te komórki zaczynają się rozrastać, zaczyna się zwiększać ich ilość. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili takie pudełeczko z takimi kulkami żelowymi, które nabierają wody, jak im dostarczymy tej wody. One zaczynają puchnąć i tak samo puchnie nasza tkanka podskórna tłuszczowa. W momencie, kiedy ta tkanka tłuszczowa przestanie prawidłowo magazynować ten nadmiar tłuszczu, dochodzi do takiego momentu, że szuka sobie innych miejsc w całym organizmie i powstają takie ektopowe skupiska tkanki tłuszczowej, które otaczają serce, wątrobę, śledzione, jelita, organizują się pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi. Ta tkanka tłuszczowa dodatkowo przestaje prawidłowo funkcjonować. W niej magazynują się bardzo duże ilości cytokin, czyli takich substancji, które są dla naszego organizmu niedobre. Ten nadmiar tych cytokin prowadzi do powstawania wielu powikłań, wielu groźnych powikłań dla naszego zdrowia.
11: Mówimy tutaj o chorobie otyłościowej. Moim gościem jest Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym.
14: Ja nie używam takich określeń jak otyłość. Bardziej mówię o chorobie otyłościowej, bo jest to choroba. Te osoby nie są grube, nie są pulchne, nie są tłuste. Te osoby mają chorobę otyłościową.
11: Stygmatyzacja jest bardzo duża w społeczeństwie zresztą takich osób, prawda? Mówi się bardzo brzydko najczęściej właśnie. Tutaj niektóre łagodniejsze określenia pani wymieniła. Ta stygmatyzacja na pewno nie pomaga w wyjściu z tej choroby.
14: Nie, stygmatyzacja nie pomaga, dlatego że to nasila tą chorobę, robi się takie błędne koło, bo te słowa nie wspierają. Są słowa, które mogą wesprzeć pacjenta w tym procesie leczenia, a są słowa, które bardzo mocno zamykają takiego człowieka, taką osobę i potem bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej osoby i właściwie nawet nakłonić do tego, żeby zaczęła inaczej myśleć o sobie, żeby zaczęła leczyć się, żeby podjęła leczenie. Te słowa zostają w pamięci tych osób, myślę, że na zawsze, bo wielu pacjentów mówi o tym i przytacza wiele różnych, bardzo przykrych epitetów na temat swojego wyglądu. A jest to bardzo powszechne, no bo któż kiedyś z nas nie nazwał osoby chorej na otyłość w jakiś taki przykry sposób? Myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło.
15: Nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że te słowa mogą ranić po prostu i bardzo trudno potem pozbyć się tej osobie, tych słów z głowy i tym bardziej trudno wtedy właśnie spróbować nawet wyjść do ludzi i spróbować wyjść do lekarza.
14: Tak, zdecydowanie tak jest. To nawet nie jest tylko pójście do lekarza, ale też pójście gdziekolwiek, wyjście z domu. Te osoby przestają wychodzić. Są stygmatyzowane też w taki sposób, że zatrudnienie na przykład takich osób jest zdecydowanie mniejsze, bo patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Nie dostrzegamy nic więcej, poza tym, że ta osoba jest osobą troszkę inną, czyli chorą na chorobę otyłościową. Też takie osoby mają problem z tym, żeby pójść na przykład gdziekolwiek na siłownię. Ja chyba nie widziałam nigdy w jakimś klubie czy na jakiejś siłowni osoby naprawdę bardzo mocno otyłej, bo myślę, że to nie jest jeszcze ten czas w naszym społeczeństwie, żeby taką osobę zaakceptować, a tym bardziej pomóc jej w naprawdę bardzo trudnym procesie rozpoczęcia aktywności.
15: Porozmawiajmy o diecie. Tutaj już pani ten temat zaczęła. To temat rzeka, domyślam się, pełna mleka, miodu, czy to już nie, bo miód to cukier, to może nie. Jak to z tą dietą jest?
14: Tak, to jest temat rzeka. Ja nie jestem dietetykiem, więc może nie wszystkie aspekty potrafię wyjaśnić, ale obecne zalecenia są takie, że właściwie nawet nie tylko w chorobie otyłościowej, też może powiedzmy w profilaktyce choroby otyłościowej, czyli w zdrowym życiu jest ważna zdrowa dieta. Zdrowa dieta to znaczy taka, która nam służy i nie powoduje właśnie wzrostu wagi, która nie spowoduje chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, bo to są choroby, o których się dużo mówi, bo je widać. Bo są oddziały, jest oddział kardiologii, który leczy serce.
15: Są też takie, których nie widać.
14: Tak, są też takie, których nie widać i dlatego ta zdrowa dieta jest tak bardzo ważna. Co to jest ta zdrowa dieta? W ogóle, czy osoby z chorobą otyłościową powinny być na diecie? Dieta, ja rozumiem przez słowo dieta, rozumiem zdrowe żywienie, bo diety restrykcyjne, wszelkie, które możemy znaleźć w internecie, to są diety redukcyjne, gdzie uważa się, że no one dadzą efekt utraty wagi. To tak nie działa.
15: Co my sobie tam zredukujemy przy takiej diecie redukcyjnej?
14: Co my zredukujemy?
15: Składniki odżywcze?
14: Energię. Przede wszystkim energię i chęć do stosowania zdrowego jedzenia. Ja jestem zwolennikiem diety zdrowej, czyli zdrowego żywienia, a zdrowe żywienie w tej chwili opiera się na talerzu żywieniowym. Talerz żywieniowy, czyli to jest takie koło, kiedyś była piramida żywieniowa, teraz jest talerz żywieniowy, który w 50% swojego składu zawiera warzywa i owoce z przesunięciem w kierunku warzyw. 25%, czyli 1/4, kolejna część talerza zawiera białko. Jest to białko i roślinne, i zwierzęce, kto co lubi, kto co preferuje.
15: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się umawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym, a tutaj z misją w temacie otyłości bez wstydu i bez presji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
16: SK Iława News.
17: Jesteśmy w Iławskim Sanepidzie, a z drugiej strony mikrofonu dyrektor Iławskiego Sanepidu Maciej Mikołajczyk.
18: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
17: Sezon na grzyby w pełni. Lasy powiatu Iławskiego nimi bardzo obrodziły ostatnio. No i czasem pojawia się problem, bo już ludzie nie chodzą z podręcznikami i nie sprawdzają sobie na bieżąco, czy to jadalne, czy to niejadalne. A z pomocą przychodzi klasyfikator grzybów dostępny praktycznie codziennie w Iławskim Sanepidzie. Jak to działa?
18: Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście codziennie od poniedziałku do piątku jesteśmy dostępni do państwa dyspozycji. Klasyfikator grzybów, który pomoże ocenić, czy grzyb jest jadalny i zdolny do spożycia w tym zakresie, więc można naprawdę korzystać z naszej wiedzy. Jest to pani z Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Ukończyła również specjalistyczny kurs, ale także zapraszamy do naszej gabloty grzybów, którą wykonywaliśmy własnoręcznie na drukarce 3D. Grzyby trujące, grzyby jadalne. Przedstawiamy również zasady bezpiecznego grzybobrania, bo o tym należy pamiętać, a przede wszystkim zbierać i spożywać tylko te grzyby, które przede wszystkim znamy i co do których mamy absolutną pewność, że są gatunkami jadalnymi. Mieliśmy ostatnią sytuację, że we wtorek przed naszym tutaj budynkiem rosła duża pieczarka i mieliśmy również zagwozdkę. Czy jest to pieczarka zwykła, czy też karobowana, którą można bardzo łatwo pomylić. Nie zbieramy tych grzybów bardzo młodych, które nie mają jeszcze wykształconych owocników, bo jest łatwo o pomyłkę, ani także starych, przejrzałych. Mogę powiedzieć, że w tym roku w marcu do szpitalnego oddziału ratunkowego trafiło dziecko, które miało epizod zjedzenia grzyba. Również i nasz klasyfikator pomagał w ustaleniu rodzaju tego grzyba. Nie należy zbierać grzybów wokół terenów przemysłowych, które łatwo wchłaniają zanieczyszczenia. Zbieramy całe owocniki, zbieramy grzyby do przewiewowych łubianek i koszyków, ale także pamiętać należy, że potrawy z grzybów są ciężkostrawne i nie należy ich podawać małym dzieciom. Tu też apelujemy, bo mogą być problemy gastryczne, a dzieci jeszcze nie mają tak ukształtowanego układu pokarmowego jak dorosły. To dotyczy też również osób starszych czy cierpiących na choroby układu pokarmowego. Nie należy identyfikować grzybów na podstawie ich smaku oraz ograniczamy korzystanie z aplikacji AI, która jest coraz częściej wykorzystywana i która często na podstawie zdjęcia i jego ujęcia może dać fałszywie dodatni wynik.
17: Podsumowując, ten klasyfikator to żywy ludź, jak to mówią, wspomagany nauką książkową.
18: Zdecydowanie. Mamy jeszcze specjalistyczne atlasy, które również pokazujemy. Nie ukrywam, że moim marzeniem, ponieważ klasyfikator grzybów jest dopiero w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej od 2024 roku, ale moim marzeniem jeszcze jest mieć osobę, która będzie grzyboznawcą. I osoba taka będzie mogła wydawać również certyfikaty w tym zakresie. Zobaczymy, czas pokaże. Dużo działań. Na pewno będziemy gotowi, żeby sprostać tym oczekiwaniom.
17: Chcieliśmy się upewnić właśnie, jak to działa, czy to jest osoba, czy to no mamy XXI wiek, czy to są jakieś elektroniczne testy może na toksyczność grzybów, czy coś takiego w ogóle istnieje.
18: Są rzeczywiście, ale też w szpitalnych oddziałach ratunkowych sprawdza się toksyczność. Jeżeli jesteśmy na temat toksyczności grzybów, chciałbym zaapelować, szczególnie do osób, które będą nas słuchały, żeby sprawdziły, co zamawiają ich dzieci. Zaczyna być w Polsce pomału zakup, oczywiście na razie dla celów kolekcjonerskich, suszonych muchomorów. Są to składniki, które nie są jadalne, mogą powodować halucynacje i należy się z wielką ostrożnością obchodzić z tego typu produktami, które mogą być jako pewna forma używek.
17: Wakacje to był bardzo intensywny czas dla Iławskiego Sanepidu, bo co chwilę mogliśmy obserwować, że chwalą się państwo kontrolami. Tych kontroli naprawdę było sporo. Z każdej chyba dziedziny życia społecznego mieszkańca Iławy i powiatu. Gdzie te kontrole się odbywały?
18: Przede wszystkim rzeczywiście wakacje dobiegły końca i w ślad za tym również ruszyliśmy z różnymi nowymi programami, do których serdecznie zapraszamy, czy na stronie internetowej, czy też na naszym fanpage'u Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ławie, jeżeli chodzi o Facebooka. Natomiast co do wakacji, proszę państwa, myśmy kontrolowali przede wszystkim szeroko rozumiany wypoczynek. Turyści bardzo często do nas przyjeżdżający za pośrednictwem platformy. Mamy bardzo dużo kanałów łączności od maila poprzez portal e-Sanepid, żeby można było złożyć ewentualnie swoje zastrzeżenia i tam składać również nieprawidłowości w zakresie wypoczynku, co do warunków lokalowych, etc. Natomiast tych skarg z roku na rok jest coraz mniej, ponieważ my edukujemy przedsiębiorców. I my przed sezonem tak naprawdę wypoczynkowym już piszemy, na co powinni przedsiębiorcy zwracać uwagę. To jest takie wyjście z ukłonem, żeby przedsiębiorca miał do tego świadomość, do czego później podczas kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, a dokładnie upoważniony przez niego pracownik może mieć zastrzeżenia do protokołu, skutkujące czasami postępowaniem mandatowym. Kontroli było bardzo dużo, były ośrodki wypoczynkowe, były letnie kolonie, które były również z Państwową Strażą Pożarną, z Komendą Powiatową Policji w Iławie. Prowadziliśmy szereg działań, również edukacyjnych w tym zakresie. Szczególnie wykazywaliśmy na temat substancji psychotropowych, opaleniu. Mamy ten przykład chociażby nawet z e-papierosami. To jest duży problem wśród młodych. Każdy kupuje tylko dla dymka, a tak naprawdę później okazuje się, że jest to uzależnienie dość silne. Więc byliśmy naprawdę bardzo dużo tych kontroli w okresie letnim. No i ja jestem tutaj też chcę podziękować wszystkim organizatorom, bo ta współpraca jest na coraz wyższym poziomie. poziomie.
17: Były też kontrole w po prostu firmach. Co wtedy jest kontrolowane?
18: W zakresie to w zależności od złożonego zawiadomienia o wszczęciu kontroli na podstawie artykułu 48 ust. 1 prawa przedsiębiorców jesteśmy zobowiązani do złożenia takiego zawiadomienia i tam wykazujemy wstępną listę rzeczy, które będą podlegały kontroli. To w zależności od tego, czy była to kontrola interwencyjna, czy też w zależności od działań naszych. Natomiast my chcemy pokazać, że jesteśmy dzisiaj kontrolerem, ale partnerem do rozmowy z przedsiębiorcą. Czasami przy tym stole zapraszam przedsiębiorców, którzy chcą złożyć swoje zastrzeżenia do protokołu i rozmawiamy, bo ja rozumiem efektywność, ja też rozumiem sytuację finansową danego przedsiębiorcy, ale warto rozmawiać rzetelnie, a nie tylko pisać pismo o przedłużenie terminu, żeby się kontrola jakoś zakończyła i żeby to tak mniej więcej wyglądało, natomiast my stoimy na stanowisku, że z przedsiębiorcą chcemy rozmawiać.
17: A jakie są czynniki kontrolowane, bardziej ludzkie pod kątem BHP bezpieczeństwa, czy coś innego?
18: W zależności od sekcji, która prowadzi, na przykład sekcja nadzoru nad chemikaliami i środowiskiem pracy, będzie całe też i BHP, ale też systemy kosmetyków, które są dzisiaj dość mocno, które używamy, chociażby nawet współczynniki, które są jako detergenty używane do różnych prac, czy też nawet wykonywanych czynności domowych. My mamy szeroki wachlarz, naprawdę od żywności, poprzez przychodnie i punkty szczepień, w których również jesteśmy, sprawdzamy u kosmetyczek w całej formie beauty, tak już korzystając z tej okazji, to już 16 października specjalne mamy szkolenie dla strefy beauty, które będzie przeprowadzone przez naszego prelegenta, który do nas przyjeżdża z Katowic na 4 godziny, żeby właśnie akurat widzimy już duże zainteresowanie, żeby tej strefie beauty też pomóc, żeby też osoby, które korzystają z salonów kosmetycznych czy też fryzjerek, mogły czuć się tam bezpiecznie. I to jest też moim priorytetem. Gastronomia jest na wysokim poziomie, natomiast jest też dużo skarg, których było, dotyczyły na ogół osób przyjezdnych, którym coś nie smakowało, wskazywały, natomiast nie było w tym okresie zatruć pokarmowych.
17: To czy posypały się mandaty?
18: No, działalność represyjno-kontrolna wiąże się z tym, jeżeli są nieprawidłowości. To rzeczywiście w tym okresie były. Szczegółowy wykaz będzie w naszym stanie sanitarno-epidemiologicznym, stanie sanitarnym powiatu i na pewno w sekcji represyjnej będzie ujęcie w poszczególnych latach, a także i w tym roku.
17: A jeśli chodzi o wodę, no bo przed sezonem kontrolujecie dopuszczenie kąpielisk, miejsc tymczasowo dopuszczonych do kąpieli. Jak w tym sezonie to wyglądało? Bo chyba zdaje się, akurat w powiecie iławskim wyjątkowo nie mieliśmy chyba do czynienia z sinicami.
18: Tak, rzeczywiście. Pod koniec wakacji przyszła do nas informacja z Urzędu Miejskiego w Kisielicach o możliwym na akwenie pojawieniu się sinic. Myśmy to we własnej kompetencji przekazali do ochrony środowiska, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, który podjął zgodnie z własną kompetencją na podstawie artykułu 65 KPA czynności. Natomiast tak, ja mogę powiedzieć, że miejsca tymczasowe wykorzystywane do kąpieli, czy też kąpieliska nie były narażone na sinice i to też jest dobry sygnał. My prowadzimy takie działalność wraz z burmistrzami. W miesiącu maju wysyłam do wszystkich włodarzy powiatu iławskiego informacje, jeżeli życzą sobie, żeby przebadać i rzeczywiście taki odzew jest. My mamy tutaj dwa miejsca w Iławie przygotowane, więc tak naprawdę jest wszystko na wysokim poziomie.
17: A czy da się, patrząc na historyczne badania, powiedzieć, że na przykład jeziorak się oczyszcza albo pracuje mocniej z upływem lat?
18: To jest woda. Woda cały czas płynie. Ona nie, w żaden sposób nie jest. Są możliwości wyzbrania jej bardziej, na przykład po ulewnych deszczach, takich intensywnych, które by trwały kilkanaście dni. Natomiast można powiedzieć, że ona jest tak naprawdę stała. Ani nie idzie do przodu, ani nie jest bardziej poza normą. My akurat wskazujemy, ponieważ inne normy są dla wody przeznaczone do spożycia, a inne normy w zakresie wody w kąpieliskach, ich nie można w żaden sposób przedkładać. Natomiast nie zauważyliśmy jakiegoś takiego niebezpiecznego wzrostu.
17: Trwają prace na poddaszu iławskiego sanepidu, który jest leciwy. Zaraz przypomnijmy, ile ma lat i ile mają lat krokwie, które właśnie są wymieniane. Zdaje się, że w samą porę.
18: Tak, rzeczywiście. Właśnie akurat zanim się spotkaliśmy, to byłem na dachu. Od strony oczywiście naszego strychu, gdzie jest rozebrane. My będziemy publikować później taki krótki film na temat tego, jakie prace zostały szczegółowo wykonane. Tutaj dostaliśmy akurat wsparcie od wojewody warmińsko-mazurskiego, który przekazał pieniądze na pilny remont dachu. Powiem szczerze, że no, wymieniana krokwia, ten dach jest z 1901 roku, bo taki jest budynek. No, to jest bardzo zabytkowy budynek, który tak naprawdę wymaga dużej pielęgnacji. Oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień. To potrzebowałoby systematycznej i potrzebował wcześniejszych latach systematycznego działania. Natomiast my dzisiaj robimy taką najbardziej pilną krokię w koszową, która polegała na tym, że groziła już niebezpieczeństwo życia i zdrowia. Nawet powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przyszedł do nas, wydał decyzję, żebyśmy wykonali pilny remont w tym zakresie, więc zostało to wykonane. No i właśnie trwają te prace. Dach jest tak naprawdę zabytkowy. Między innymi pokazałem to na nocy muzeum, gdzie wielu mieszkańców Iławy po raz pierwszy mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, cały budynek. Mam taką zasadę, jak tu przyszedłem, zresztą mówiłem moim pracownikom, czasami wymagamy od przedsiębiorcy, żeby w ciągu kilku godzin dokonał tak naprawdę diametralnego porządku u siebie w zakładzie pracy, ale musimy dać przykład i my też musimy pomagać sami sobie. Ja nie uchylałem się nigdy od tego, między innymi sam malowałem ściany, czy też układałem podłogi. Były to czy to w weekendy, czy po godzinach pracy, z uwagi na to, że to jest dobro wszystkich mieszkańców całego

0: taki punkt kulminacyjny podsumowań naszych inwestycji, które były między rokiem 2022, kiedy tu przyszedłem jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, a zakończeniem tego roku.
1: Kącik edukacyjny? Coś w tym stylu?
0: Jest przygotowanie prawdziwego zdarzenia sali konferencyjnej, która będzie potężną wizytówką. Zresztą, panie redaktorze, ja pana na tą część, która jest dzisiaj bezpieczna, zaprowadzę po naszym spotkaniu i pan sam zobaczy, że to miejsce ma potencjał.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Iławskiego Sanepidu Maciej Miłkołajczyk.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Radna Ewa Jackowska pytała podczas sesji Rady Miasta w Iławie o dalszy ciąg skweru Żeromskiego i ewentualnych zmian w tym miejscu.
4: Chciałabym się dowiedzieć o pokłosie spotkania kierownictwa Wydziału Inwestycyjnego w sprawie modernizacji skweru Żeromskiego. Co państwo nowego ustalili w tej sprawie?
3: Odpowiada burmistrz Dawid Kopaczewski.
5: Tak, rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ dokumentacja, którą posiadamy w Ławskim Ratuszu, dokumentacja projektowa, w naszym przekonaniu nie będzie mogła być użyta przy kolejnych konkursach, które być może będą ogłaszane w przyszłym roku. Zakładamy, że będą ogłaszane takie konkursy i wszystko wskazuje na to, że z uwagi na to, że tam nie ma na tej działce retencji związanej z wodą, to trzeba będzie przebudować dokumentację, żeby zwiększyć szansę naszego samorządu w pozyskiwaniu środków na ten cel. Wszystko wskazuje na to, że będziemy szli w tym kierunku, że zwiększymy tam ilość zieleni, która jest, bo niestety nawet po tych zmianach, które dokonaliśmy w poprzedniej kadencji, gdybyśmy teraz proporcjonalnie przyjęli zieleń, która jest, a która będzie po tym projekcie, to niestety w myśl tego projektu tej zieleni będzie mniej, więc tutaj kolejny taki zarzut ze strony na pewno mieszkańców, że betonoza się pojawiłaby w tej przestrzeni, a nie chcemy tego zrobić, więc biorąc pod uwagę konkursy, które mogą się pojawić, musimy tam pomyśleć o rozwiązaniach związanych z retencją wody. Tego w tych projektach niestety do tej pory nie było. W związku z tym będziemy musieli zaangażować jakieś środki, żeby z jednej strony zwiększyć ilość zieleni, a z drugiej strony, żeby też zaproponować rozwiązania związane z retencją.
4: W związku z odpowiedzią pana burmistrza proszę o przekazanie mi informacji, jaki był koszt tamtego projektu i jaki państwo planujecie koszt aktualizacji tego projektu. Ile pieniędzy proponujecie przekazać na ten cel?
5: Jeszcze nie mamy propozycji dotyczącej kwoty na przyszły rok w kwestii modernizacji tego, a ta dokumentacja, szanowni państwo, była robiona za poprzedniego burmistrza. Nie? To nie jest jakby nasza praca.
3: Pierwotna koncepcja powstała w 2016 roku. Miasto pozyskało te plany przez otwarty konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Łączna kwota nagród wyniosła wtedy 25 tysięcy złotych. Później jeszcze powstała dokumentacja dotycząca zagospodarowania samej zieleni na skwerze Żeromskiego i ona kosztowała 7,5 tysiąca złotych.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski. W Iławie odbywał się cykl spacerów przyrodniczych Dzika Iława. Idziemy w przyrodę. Iławę odwiedziła m.in. Emilia Wasielewska. Opowiadała o dzikich zapylaczach. Okazuje się, że są nimi nie tylko pszczoły, a owady zapylające można spotykać w przeróżnych miejscach. Nawet na cmentarzach w godzinach porannych.
6: Że mamy ją dopiero chyba od 2 czy 3 lat stwierdzono w Polsce. I ona lubi bluszcz. Ona najbardziej lubi ten bluszcz kwitnący cmentarny. Dlatego, że tam ma spokój. Nikt jej nie przeszkadza. I ona też jest specjalistką. Jej nazwa łacińska końcówka brzmi hedera i bluszcz w botanice też ma łacińską nazwę hedera. To są dwie rzeczy powiązane ze sobą. Bluszcz bardzo lubi lepiarkę bluszczówkę, która go zapyla, a ona żywi się tak jak o tej żmijowcowej mówiliśmy tylko i wyłącznie właśnie na tym bluszczu. My też czasem możecie zobaczyć dziwnych ludzi z pudełkami po cmentarzach, to nie kradną niczego. Co najwyżej jakąś pszczołę szukają, tak? Albo moi koledzy od chrząszczy też bardzo lubią, bo tam są te wszystkie nekrofilne gatunki chrząszczy. Dość rzadkie, więc zdarza się, że i bywamy na cmentarzach. Oczywiście za pozwoleniem władz komunalnych, żeby nie było, tak? I robimy to często wczesnym rankiem, kiedy nie ma jeszcze odwiedzających. Ale tak, zdarza się, bo lepiarki, bluszczuki są też o tyle ciekawe, że bardzo wcześnie rano już latają. Także od 6 rano. Tak samo jak ta obrostka letnia, o której wam opowiadałem, a którą zaraz wam pokażę, czyli taka pszczoła, która uwielbia cykorię podróżnik i najczęściej ją tam możemy spotkać. Cykoria podróżnik to jest taki kwiat, który zamyka się koło południa już. Bardzo często swoje kwiat zamyka po prostu koło południa i tyle pszczoły widziały, nektaru i pyłku. Natomiast uwielbiają go obrostki letnie, bo to jest wczesnoporanna pszczoła. Ona lata bardzo, bardzo wcześnie rano. Już ją wam pokażę.
1: Czyli pszczoły tak samo jak ptaki mają swoje godziny wstawania i snu.
6: Dokładnie tak. I teraz tak, chyba, że to są czmiele, to nie pan nie ustrzeli. Bo one różnie. Jak im się zachce polecieć. Ale teraz sobie zobaczcie, jaka to jest świetna pszczoła. Po angielsku nazywamy ją pantalon bee, dlatego, że ona ma takie pantalony po prostu. Ona ma bardzo gęste, grube włoski.

0: swoich odnóżach i tu jak jej się przyklei pyłek, no to wygląda jakby miała co najmniej jakieś spodnie narciarskie. I kocha cykorię podróżnik. Także jak ktoś jest, słuchajcie, porannym, lubi pobiegać, pojeździć na rowerze albo wyjść z psem, to szczerze, ja w drodze o 8 rano do fryzjera właśnie ją spotkałam. Także tak, to jest pod blokiem na osiedlu w Poznaniu. Nie żadna łąka, tylko normalnie przy drodze rosnąca cykoria. Przepiękna pszczoła, prawda? Obrostka letnia. Tak, obrostka, bo obrasta, ale ta angielska nazwa pantalumbi ładniejsza, nie? Pantalonowa pszczółka, świetna. Po prostu też żywią się nektarem, jakimiś cukrami właśnie z owoców, czy tam z naszych cukrów prostych.
1: Nie widzieliśmy, nie?
0: Nie, z cukrów prostych, natomiast ich larwy żywią się mięsem, czyli są mięsożerne. I w tej sytuacji ta osa musi znaleźć takiego chrząszcza, inną pszczołę, czy no, jakiegokolwiek owada, który do gatunku jest przypisany, bo w zależności od gatunku też osy zbierają różne owady i ona go zabija i karmi tym larwy. W przypadku grzebaczowatych to jest jeszcze bardziej drastyczne, bo to są owady predatory. Czyli to są owady, które polują na inne owady, przeważnie na chrząszcze i robią to w bardzo precyzyjny i specyficzny sposób. A mianowicie łapią takiego chrząszcza, trzymają i nakłuwają swoim żądłem w trzech miejscach, dokładnie wiedząc, gdzie jest układ nerwowy tego chrząszcza. Jednym ukłuciem paraliżuje, drugim ukłuciem znieczula i trzecim paraliżuje cały układ nerwowy. Zabiera do swojej norki, którą wykopuje, składa na tym chrząszczu jajo i to jajo przetwarza się w larwę i ta larwa przez 3 miesiące tym żywym chrząszczem się żywi. Ten chrząszcz niestety umiera ze świadomością, że jest posiłkiem dla takiego predatora owadziego. Ale no w przyrodzie, jak to w przyrodzie, nie bójmy się o te chrząszcze, ponieważ te wszystkie smukwy i grzebaczowate pojawiają się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest zdrowe środowisko, czyli gdzie jest zachowana równowaga. Mamy 494 gatunki pszczół, w tym jeden to jest pszczoła miodna, a cała reszta to są te wszystkie dziko żyjące pszczoły lub mniej lub bardziej hodowlane, bo jeszcze hodujemy też murarki i czmiele, to Państwo pewnie wiecie. Lubicie pomidory? A borówki? To nikt tak nie zapyla borówek i pomidorów jak czmiele. Nie ma drugiego takiego owada poza bzygiem. Bzyk to taka mucha. To są takie ładne, wyglądające trochę jak osy muchy z rodziny Serfida i to są muchy, które tak jak czmiele potrafią zapylać w doskonały sposób pomidory i borówki. A z czego to wynika? Czmiel to jest ten taki duży, puchaty, kudłaty, fajny owad. Po prostu pszczółka, która potrafi zapylać wibracyjnie. Czyli to jest pszczoła, która jakby przyczepi się do kwiata i mocno nim potrząsa. Ale czmiele to są moje ulubione pszczoły, więc trochę będę dzisiaj marudzić wam o tych czmielach. Mamy 32 gatunki czmieli w Polsce i około 5 czmielców. Słuchajcie, to są takie w ogóle też śmieszne pszczoły, bo to są pszczoły, które są wygodne. Nie lubią mocnych upałów, nie lubią jak jest za gorąco i lubią jak jest wygodnie i łatwo. To wszystko zależy z jakiego regionu te pszczoły pochodzą. Ale tak, na przykład na południu, gdzie dłużej jest słońce, prawda? Dłużej wszystko kwitnie, no to ta pszczoła miodna jest właśnie taka większa, silniejsza, tylko dlatego, że musi więcej oblecieć i że dłużej lata. Natomiast u nas, my mieliśmy takie rasy, czy ja mówię rasy, wszyscy mówią podgatunki, takie mamy rasy pszczół jak kraińska, czy środkowoeuropejska, czy na przykład augustowska linia i to są pszczoły takie drobniejsze, trochę mniejsze i mniej agresywne. A u pszczół miodnych jest tak, że jak ona jest jakby mniejsza i mniej agresywna, to też trochę mniej tego miodu robi. I tym samym dla pszczelarza, no dla pszczelarzy, to są biznesmeni, było im potrzebne matki, które stworzą rodziny silne, które dużo latają i noszą dużo miodu. Bo ta wydajność miodowa roślin, czyli ta pożytkowa, którą zbierze pszczoła miodna i potem przetworzy na miód, to jest, mówimy tu o różnicy nawet kilkunastu kilogramów na jednym ulu. Dla takiego pszczelarza to jest dużo pieniędzy. Jeżeli on ma 20 uli, no to przemnożmy, tak? 20 przez 13 na przykład. No i mamy o wiele więcej kilogramów tego miodu. No i my sami sobie to zrobiliśmy, bo żeśmy sobie od lat wczesnych ubiegłego wieku sprowadzali, skąd można było te matki. Pomieszaliśmy, mamy bakwasty, mamy różne, które są silne, długo, daleko latające pszczoły, agresywne, zbierające dużo nektaru. No i właśnie to jest słowo klucz, czyli to, żeby te znaturalizować tę pszczołę miodną, to trzeba by było wrócić do tych naszych tutaj miejscowych pszczół, które po prostu w danym środowisku sobie lepiej poradzą z patogenami. No bo tym samym te więcej noszą te obce matki, znaczy obce, one już są z nami tyle lat, że już nie są obce, ale więcej noszą tego miodu te robotnice ich i tak dalej. Ale w tym wszystkim jest to, że ta odporność na warozę, czy na zgnilca, czy na inne choroby jest po prostu słabsza. I tym samym puszczenie ich w naturę byłoby skazaniem je na śmierć zwyczajnie. Dlatego próbuje się naturyzować gdzieś tam właśnie w Kampinosie, czy pszczoła kampinoska, czy w Augustowie. Wraca się do tych już naszych tutaj rodzimych gatunków, subgatunków, ale to wszystko jest jeszcze takie trochę jak z niepylakiem Apollo w Karkonoszach, że coś się trochę uda, za chwilę się nie uda, więc myślę, że to jest kwestia wielu lat, bo to też musi postąpić ta ewolucja.
2: Edukatorka zwróciła też uwagę na coraz poważniejszy problem przepszczelenia miast.
0: Idziemy tu już spory kawałek. Jakiej pszczoły było najwięcej. Czyli sami to zaobserwowaliście, nie muszę nic mówić. No właśnie, a z czego to wynika? Jak myślicie? Dlaczego tej miodnej jest najwięcej? A nie czmieli na przykład. To jest tak, mamy, załóżmy, że mamy miasto, tak? Wyobraźcie sobie, że teraz mamy tutaj ten fragment łąki. Już nie musicie go nawet sobie wyobrażać, on jest. Ale zamiast KFC postawionych mamy tu 10 uli. W jednym ulu mieszka 50 tysięcy pszczół w sezonie. 10 uli to ile pszczół? A ile widzieliśmy czmieli? 7, 8, 10, 12? Załóżmy, że jest ich tu 300, bo tak naprawdę jest tu ich 300, bo taka przeciętna rodzina czmiela w sezonie w szczycie to jest 150 do 300 osobników, zależy od gatunku, ale mamy jeszcze pszczoły samotne. Mieliśmy tą murarkę żmijowcową. Jej będzie tu z 5 sztuk. No to teraz powiedzcie mi, kto wygra w konkursie na zdobycie jedzenia? Pszczoła miodna. I to jest to właśnie, do czego ja zawsze zmierzam i mówię. Jedno to to, że mamy problem z tym, że kosimy za dużo, albo kosimy źle, albo w nieodpowiednim terminie. Drugie to mamy to, że zabudowujemy wszystko, co się da, co jest zielone. A trzecie to jest pszczoła miodna. Wprowadzamy ją wszędzie, gdzie możemy. Miasta są bardzo przepszczelone. Ja mieszkam w Poznaniu, gdzie jest przepiękny park Sadela, na którym, uwaga, 102 gatunki pszczół stwierdzone, dziko żyjących, z tych 490, tak, o których Wam mówiłam. Mniej więcej 2 lata temu. W tej chwili 90 parę, a było ich 112. A wiecie, co mamy wokół? 7 pasiek. To wystarczyło, bo tam się nie zmieniło. To jest park Sadela Natura 2000, obszar chroniony przez nietoperze. Chodzi o to, że nie zmieniliśmy tam siedlisk, mamy kserotermiczne skarpy, mamy zmiennowilgotne łąki, mamy bardzo dużo pożytków. Jest tam taka fajna restauracja Umberto, która robi ziołowe ogrody, ale słuchajcie, tam są ziołowe ogrody naprawdę, że okiem sięgniesz, to szałwia, lebiotka, wszystko. Więc nie zabrakło pożytku, nie zabrakło miejsc do gniazdowania. To co się stało? Ze 112 gatunków 93. Co się stało? Ano stało się to, że powstawione jest 7 pasiek, to mniej więcej 6 uli. 7 razy 6? Razy 50 tysięcy?
1: Dużo.
0: Dużo. No to zobaczcie, ile mamy pszczół wokół tej stadeli, czyli wokół zasięgu oblotu. I co się w tym momencie stało? Nie mamy tam kilku gatunków, które były bardzo, bardzo charakterystyczne dla tego parku. Był właśnie ten czmiel tojadowy, był cenne smukliki, złotawy, większy, zadrzechnie. Tych cennych gatunków już nie ma. A teraz powiedzcie mi jeszcze, co się stanie, jak mamy tu zamieszkałą 5 osobników, 5 pań murarki żmijowcowej i mamy te 5 uli. Ona się żywi tylko na żmijowcu. Przyleciała miodna, zjadła ze żmijowca. I co się dzieje? Tamta nie zje z nikąd indziej. Ta specjalistka, ta pszczoła specjalistka nie ma kompletnie już wtedy co zjeść. Bo dla niej to, że tu jest krwawnik, że została koniczyna, już nic nie będzie znaczyło. Dlatego, że ona może tylko i wyłącznie pobierać z tego żmijowca na przykład. Tak jest z wieloma pszczołami. Mamy też, słuchajcie, no chodzi o to, że są pszczoły, które się albo żywią tylko z grupy kwiatów, na przykład z astrowatych, o, tak jak zbierki, które dzisiaj widzieliśmy, czyli te pszczolinki małe, albo właśnie z jednego gatunku kwiata. No i w tym momencie, jak ta miodna, która jest wszystkożerna, przyleci i wyje, no to tamte po prostu zwyczajnie zanikają, bo nie mają miejsca do rozwoju. To jest bardzo duży temat. Ja jestem w takiej grupie do spraw zapylaczy właśnie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo się wylało na nas ostatnio od środowiska pszczelarskiego. Już pomijając, że oskarżyli nas o to, że my jesteśmy ekooszołomami, bronimy tylko dzikich pszczół, nie lubimy miodne i robimy zamach na miodną. No ja w życiu takiego zamachu nie zrobię, bo ją uwielbiam. I to nie o to tu chodzi, tylko że ratując części środowiska i ograniczając zagęszczenie uli, też robimy dobrze miodnej. No bo teraz popatrzcie, mili Państwo, pszczoła miodna bardzo często choruje na nosemozę, na warozę, bywa i zgnilec amerykański. To są naprawdę ciężkie choroby pszczele. I teraz jak my postawimy jedną pasiekę zdrową, obok niej drugą niezdrową, no to ta pszczoła miodna też się zarazi od tej drugiej pszczoły. No i pszczoła miodna też zostawia te wszystkie wirusy, bakterie i pasożyty na kwiatach i inne, na przykład czmiele, które są bardzo bliskie genetycznie pszczoły miodnej, też się zarażają. To, nad czym my chcemy popracować i co wymaga jakiejś regulacji, czyli zmniejszenie stawiania ilości pasiek w miastach i w parkach narodowych, czyli cennych przyrodniczo miejscach, to jest tak naprawdę dobry ruch w kierunku przyrody i samej pszczoły miodnej. Dlatego no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i jak to dalej postąpi, bo nasza 3-letnia praca na ten moment skończyła się tym, że zostaliśmy bardzo mocno zrugani jako grupa, że chcemy zabić pszczołę miodną, lobby pszczelarskie mocno się za to wzięło, byli wszędzie, gdzie mogli. Przecież było nawet wotum nieufności dla pani minister, więc no, to się skończyło tak, że nie przeszło, ale sama ta burza no, spowodowała, że te prace są póki co wstrzymane, co uważam bardzo dużym błędem. Jesteśmy daleko za Czechami, za Niemcami, za Finlandią i innymi krajami europejskimi, które w wyniku Nature Restoration Law, czyli takiego prawa wchodzącego Unii, są jakby też zmuszone do poczynienia kroków w kierunku bioróżnorodności, co jest tak naprawdę dobre dla nas wszystkich. Bo ta bioróżnorodność, o której mówię, to nie są tylko pszczoły, ale to też jest dla Państwa dobre. Bo jak Wam by tu zgolili tą łąkę i postawili parking, to mielibyście wyspę ciepła, prawda? Nie byłoby małej retencji, nie zatrzymywałaby się woda, bo łąki świetnie zatrzymują wodę. Nie byłoby też oddawania węgla i magazynowania w glebie. To wszystko, słuchajcie, ma znaczenie dla nas także jako ludzi, więc no, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Jest to smutne i przykre. przykre. Unia wymaga, do 2030 roku te rzeczy muszą być zrobione, ale czy to będzie i jak, trudno mi powiedzieć.
1: A w innych krajach jest limit zagęszczenia uli na metr?
0: Owszem, kraje może jakby nie, bo trochę jest w innych krajach jak u nas. Krajowe prawo nie reguluje ilości uli, czy w ogóle prawo miejscowe reguluje. Tak jak u nas, regulują to zawsze ustawy o śmieciach albo ustawy o hodowli zwierząt. Tutaj tak samo jest podobnie, że na przykład części Włoch już mamy, że oni zrobili limit na przykład 3 rodzin na kilometr kwadratowy pszczelich. Chwilowo w Unii Europejskiej dopuszczalne jest w większości krajów między 5 a 7. Też we Francji idą w tym kierunku, bo zauważyli, że Paryż strasznie przepszczelili. Stracili bardzo dużo cennych gatunków i motyli, i pszczół. Takie rzeczy na pewno czynią od dawna Skandynawia, ale tam to w ogóle, wiecie, my jesteśmy bardzo daleko. To jest kraj, słuchajcie, jednak historycznie mocno związany z naturą i oni nie dali sobie tego wykorzenić po prostu, tak? Nie dali sobie cywilizacyjnie tego wykorzenić. Natomiast u nas w Polsce to jest samowolka. To znaczy my mamy literaturowo 5 do 7 uli na kilometr kwadratowy, ale robimy co chcemy. Są miasta, w których jest 20 uli na kilometr kwadratowy, więc mówimy tu i też w tych miastach nie chodzi o to, że tych uli jest, mieli państwo, wiecie, co 500 metrów, tylko chodzi o to, że są miejsca, jak parki czy inne tego typu rzeczy, gdzie jest napchane tych uli. I to miasto jakby całościowo nie jest przepszczelone, tylko lokalnie. Czyli gdzieś w jakiejś dzielnicy, w jakimś parku.
3: Wiem, Emilka, do 2 kilometrów pszczoła miodna poleci.
0: Nawet do 7, jak nie ma
3: co
0: jeść.
3: Do 7. Natomiast wiele gatunków dzikich pszczół, ich zasięg jest na przykład 200 metrów, tak? 250.
0: Tak. Więc jeżeli... ten mały pangarus, ta mała pszczolinka, którą dzisiaj widzieliśmy, ona leci maksymalnie do 150 metrów. No.
3: Więc
0: nie poleci dalej.
3: W tym momencie, jeżeli my postawimy ogromną konkurencję z pszczołą miodną, która wyje w danym miejscu, powiedzmy tak, pokarm ze żmijowca, to ten dziki gatunek nie poleci sobie 5 czy 7 kilometrów,
0: bo
3: tak,
0: tam
3: żeby.
0: Jest żmijowiec, nie?
3: Dokładnie, bo tam jest żmijowiec. Ona zginie, bo dla niej areał to jest powiedzmy 200 metrów.
0: A i samce w ogóle nie mają żądeł. To jest też takie słowo klucz, nie mają żądeł. Tutaj samice zdecydowanie mają żądła, one bronią gniazd. Samiec jest tylko od jednego, od kopulacji, więc ma po prostu kopulator, którym zapładnia, jakby na rzecz żądła w ewolucji wykształcił mu się kopulator. Role są jasno podzielone, ale...
1: A jedzenie kto przynosi?
0: Tak naprawdę tutaj jest fajnie u pszczół samotnych, nie tak jak u miodnej, że trutnie są karmione do momentu wypuszczenia z ula, a potem niech sobie radzą, a truteń pszczoły miodnej w ogóle nie umie pobrać nektaru z kwiatu, więc tak naprawdę umrze, albo zapłodni i umrze z samicę pszczelą, dlatego, że matka pszczela pszczoły miodnej wyrywa mu jego kopulator i zostawia u siebie. Jako taki swoisty korek zatykający no nie wiem jak to nazwać, spermator to się nazywa, czyli po prostu zbiornik, którym ona sobie gromadzi nasienie samców po to, żeby później przez 5 lat w tym ulu składać te jaja, cały czas zapłodnione. Natomiast u pszczół samotnych mamy coś innego. Tutaj nie ma takiego czegoś, że pszczoły samotne, właśnie samce są zaraz, nie wiem, wyrzucane albo umierają. Żyją ciutkę krócej niż samice, no bo mają mniejsze jakby role w przyrodzie, ale z drugiej strony żyją i też zapylają.
4: Eska i Ława News.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Stowarzyszenie Przygotowana i Ława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Dzisiaj w takim okrojonym składzie, a przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z Przygotowaną i Ławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
6: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się niecałe 3000, 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
5: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
7: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak, to był drugi atak, bo ten pierwszy był w 1993 roku. I to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży, ale spowodował coś ciekawego, spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
5: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
7: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
5: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
6: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
5: Mhm. Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
6: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczb, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy około 90 tysięcy. To i tak jest dużo, dużo mniej niż mieszkańców powiatu. Czyli jaki z tego płynie wniosek, że jednocześnie w jednej chwili wszyscy mieszkańcy powiatu nie otrzymają tej pomocy. Mhm. Dlatego warto zacząć od siebie, od przygotowania od przygotowania siebie, od przygotowania rodziny, swoich najbliższych.
5: Mhm. No właśnie, i bardzo znacząca jest wasza nazwa, Przygotowana Iława. Do czego wy chcecie przygotować mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego? Do najgorszego.
6: To na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wodą, tak?
5: Dokładnie.
6: To również jest swego rodzaju kryzys.
5: Pan już nie jest w strukturach Straży Pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
6: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie, myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
5: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły, i rzeczywiście komentarzy w internecie wtedy w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Krząszczyk.
7: No, my tutaj, rozmawiając w Przygotowanej Iławie i obserwując też całkiem niedawny kryzys, który który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lublinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, no, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, no, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
5: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google, podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa i ławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
6: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
5: Co trzeba mieć?
6: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, no. Tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
5: Cierpliwości, zaraz dojdziemy.
6: Ale właśnie w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem czy pieszo.
5: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze, ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
7: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
5: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
7: Ja myślę, że to, co robię...
5: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przykazane, że trzeba, że dzieci
7: nie.
5: W programie nie ma czegoś takiego?
7: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam, sam kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą i że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
5: Wracamy do tematu. W takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
6: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowo światło i albo, nic więcej.
5: Albo go nie ma.
6: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, który nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
5: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest czteroosobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
6: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też. A inaczej przygotowujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
5: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
6: Tak, gotówka jak najbardziej i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. Mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100, 200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale. Nie możemy zapłacić kartą. I co wówczas? Mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
5: Takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu. Przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Chrząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę. która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu?
6: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie survivorowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
5: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
7: Ja się czasem czuję jak głos wojącego na pustkowiu. Mhm. Czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślą o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach. Ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
6: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoje rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast to taka grupa
5: Środek
6: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
5: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia, no i jaka to jest właściwie różnica?
6: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony. I tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze niewyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób, jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, to co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien, szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
5: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka Wam idea przyświeca. Od ilu lat już rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
7: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł tam pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów pada poza granice naszego państwa i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
6: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przeżyć, przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych. To będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać. Ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
5: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? W takiej nawet atmosferze piknikowej i wakacyjnej. Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z Waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
7: To ważne pytanie, ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu, ale może być to błąd. Dlatego jest jakby takie są 2 etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi i oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany. Czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. To jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica powstania warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. Że to nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje, potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te 3 komunikaty i jesteśmy w stanie je zebrać razem, odczytamy tam jasną informację. będzie to informacja typu pozostań w domu, ukryj się w miejscu bezpiecznym, lub będzie to informacja do ewakuacji. I należy postąpić zgodnie z tym komunikatem, który odczytaliśmy, który jest tam właśnie podany nam jako mieszkańcom Iławy czy powiatu. I to są takie dwa etapy, które należy przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj alarmu, to jest alarm odwołujący dany stan kryzysu, dany stan alarmowy. Jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko dwa rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
6: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak, i możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby, i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej, to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
5: I uważać na fake newsy.
6: Dokładnie.
5: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
6: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
7: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie jako przygotowana Iława, właśnie razem z Radią Eska to robiliśmy. Tak. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj no, to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które no, w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
5: Ale tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada. Wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że no raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
6: Tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny, kilkunastorodzinny.
5: Tam było wzorowo.
6: I do tego dążmy.
5: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
6: Dziękuję.
4: Eska Iława News.
2: Dawid Jakubowski, w studiu Eski Iława gościmy Beatę Furmanek z Powiatowego Urzędu Pracy, a dokładniej z Inkubatora Technologicznego.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: A spotykamy się, bo trochę nowości się pojawiło. W zasadzie to jedna kluczowa nowość, czyli w inkubatorze nie będziecie się co prawda bawić menzurkami, kolbami, ale jednak to laboratorium będzie.
8: Tak, zakończyliśmy okres wakacyjny, w czasie którym były zawieszone tak zwane szkolenia i konsultacje grupowe ze względu na to, że nasze przestrzenie inkubatora były wykorzystywane przez osoby, które pracowały zdalnie i wypoczywały także w Iławie. Tu ta forma takiej współpracy cieszy się bardzo dużą popularnością w okresie wakacyjnym czy też feryjnym, ale od września wróciliśmy na tory szkoleń grupowych, szkoleń indywidualnych, doradztwa, takiego wsparcia osób, które są gdzieś tam w procesie zmiany, bo albo poszukują tej pracy, by ją stracili, albo chcą zmienić swoje zatrudnienie, zatrudnienia, albo no po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, a nie do końca wiedzą, od czego zacząć. Po takim dużym przeanalizowaniu się potrzeb poprzedniego roku, co najczęściej było potrzebne w tych naszych szkoleniach, bo je dopasowujemy indywidualnie, stworzyliśmy cyfrowe laboratorium pracy. Jest to takie grupowe szkolenie dla maksymalnie 5-6 osób, bo tyle mamy komputerów i to jest taka grupa, na którą możemy się nad każdą osobą indywidualnie pochylić i poświęcić mu czas, które w modułach 10 spotkań w przeciągu miesiąca, maksymalnie 1,5 miesiąca, przychodzi na zajęcia i uczymy się wszystkiego od podstaw. Są to przede wszystkim osoby, które chcą zmienić swoją pracę. Całe życie pracowały gdzieś może na liniach produkcyjnych, czy w sklepach, bądź w ogóle nie pracowały, bo zajmowały się tu w tym, myślę o kobietach, które większość swojego czasu spędziły na pracach domowych, co też jest ciężką pracą, ale chciałby teraz wyjść troszeczkę porobić coś zawodowego, coś innego. Uczymy od podstaw, od obsługi komputera, od najprostszych edytowania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, wysyłania maili, spotkań zdalnych. Wszystko to, co jest istotne w tą chwilę w pracy takiej biurowej, czyli w pracy z komputerem. Uczymy się także bezpieczeństwa w sieci, uczymy się także zasad bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji do pracy swojej, tak żeby było to zgodne z AI Act, czyli z tymi zasadami, normami przyjętymi do wykorzystywania sztucznej inteligencji. Uczymy się pisać CV-ki, rozmów kwalifikacyjnych, przejścia przez te rozmowy kwalifikacyjne, jak szukać pracy, jak przygotować się do takiej rozmowy, więc to wszystko mamy w tym jednym laboratorium, które zaczynamy takim minim testem, ale minim testem dla siebie, kompetencji cyfrowych, którym określamy swój poziom na dziś i teraz, swoich kompetencji cyfrowych, umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii i tych nowych narzędzi, które daje nam doba sztucznej inteligencji, a także te wszystkie aplikacje, które w życiu się pojawiły, których praktycznie używamy na co dzień w naszych komputerach czy też w naszych telefonach. I kończymy też ten cykl takim testem, tym samym, z którym sprawdzamy, jak te nasze kompetencje poszły do przodu.
2: A jak nie poszły?
8: Pójdą na pewno. Proszę mi uwierzyć, jesteśmy już po pierwszym module i naprawdę widać duże zaangażowanie i dużą ciekawość tego, więc jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że te moduły będziemy cyklicznie powtarzać. Na kolejny moduł będziemy robiły nabór w okolicach 20 października, więc proszę być gdzieś tam na bieżąco z naszymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi.
2: Kolejna rzecz, która ciągle działa i ciągle się przydaje, właśnie pisanie CV, pomaganie, co tam warto podkreślić, wytłuścić, albo czego lepiej nie pisać.
8: Tak, jest to problem odwieczny. Bardzo często widzimy i analizujemy CV, które osoby, czy też bezrobotne, czy te, które chcą gdzieś poszukać nowej ścieżki zawodowej, do nas przynoszą i widzimy, że jest ogromna potrzeba wsparcia w tym zakresie. Nie chodzi o to, że one są złe, ale chodzi o to, że one nie działają. A jeżeli już coś wysyłamy i chcemy, żeby to było zauważalne, żeby nasza oferta pracy, nasza oferta, czyli nasza osoba do tej pracy zadziałała, to my musimy te CV tak przygotować, żeby ona zadziałała od pierwszego nawet zdjęcia, pierwszego tekstu w zakładce o mnie. O to chodzi, żebyśmy Państwu pomogli w tym, jak przygotować te CV, żeby to nie było kolejnym CV wygenerowanym przez generatory CV, bo to nie działa. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś myślał, że to działa, to niestety nie. Później się dziwimy, że one gdzieś giną w świecie CV, które zostały przesłane do danego pracodawcy. Dzięki współpracy z naszymi doradcami zawodowymi, a mamy już ich w Urzędzie Pracy aż 2, raz w miesiącu robimy takie indywidualne konsultacje, bo także mamy z tyłu głowy to, że nie każdy chce o swoich kompetencjach, o swoim CV rozmawiać na spotkaniach grupowych, więc mamy cały dzień przeznaczony na indywidualne konsultacje. Wystarczy się zapisać do naszego doradcy zawodowego. Najbliższy termin jest już 23 października. Od 7:15 do godziny 14:30 można sobie zarezerwować czas i porozmawiać o swoim CV, o swoich kompetencjach, o tym, co można by było zmienić, żeby było się bardziej skutecznym podczas rekrutacji.
2: Nawet można wtedy jakieś ukryte umiejętności, o których taki delikwent nie pomyślał, jakieś zbieranie znaczków, to się przekuwa na regularność, zawziętość i tak dalej, cechy osobiste.
8: Tak, ja muszę powiedzieć, że im więcej pracuję z naszymi doradcami zawodowymi, z Anią i z Anetą, tym większym zafascynowaniem patrzę na ich umiejętności i możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu wszystkiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. One potrafią to wyciągnąć, wyłuszczyć, obrać bardzo ładnie tak, żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym kandydatem. Pamiętajmy także, że świat rekrutacji trochę się zmienia. Już nie do końca te nasze twarde kompetencje są istotne. Istotne są właśnie najbardziej istotne, są te kompetencje miękkie, z czego mamy także przykład ostatnio z mojej rekrutacji w inkubatorze, gdzie stawiliśmy praktycznie w 90% na kompetencjach miękkich. Twarde okej, ale twarde jesteśmy zawsze w stanie się douczyć, rozwinąć, przeszkolić. To jesteśmy w stanie nabyć, ale tym, kim jesteśmy i czym się charakteryzujemy i jakie są dla nas najważniejsze wartości w życiu, tam w pracy, w działaniu w grupowym, zespołowym, to jest najbardziej istotne.
2: Także takie ukryte cechy jak, nie wiem, łagodzenie konfliktów albo nadzwyczajna praca w grupie, albo jakieś przywódcze aspekty też mogą się przydać i wyłuszczone być.
8: Jak najbardziej, w zależności na jakie stanowisko startujemy, a to też o tym rozmawiamy, jak dopasować swoje CV, co jest istotne z punktu widzenia miejsca, do którego rekrutujemy. Już czasy, gdzie piszemy CV na 15 stron, a takie mieliśmy okazję zobaczyć.
2: I ten kurs znowu zawidłowy oczywiście.
8: Dokładnie, to te czasy się już skończyły. Teraz dopasowujemy CV do danej rekrutacji, do danej oferty pracy, tak żeby one przemówiło za nas, żeby było tym najlepszym ze wszystkich kandydatów.
2: To jeszcze porozmawiajmy o przekwalifikowaniach, bo no jakby Powiatowy Urząd Pracy zawsze, od zawsze w tym pomagał. Tutaj macie pakiet pomocowy, tym razem dla osób poszkodowanych, że tak powiem, zwolnieniami na przykład grupowymi.
8: Tak, są to osoby, które są z tak zwanych zwolnień monitorowanych, czyli te, które zostały zgłoszone, bo liczba tych osób zwolnionych była znaczna, a także dla wszystkich osób, które w tym roku straciły pracę, ale co jest istotne, straciły tą pracę z winy pracodawcy, czyli chociażby jest to redukcja etatów. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które są właśnie w takim punkcie życia, że straciły pracę nie z własnej przyczyny, nie wiem, zamknął się sklep, warsztat, redukcja etatów, przeorganizowanie całej firmy i mają to w swoich świadectwach pracy, że to jest związane z winą pracodawcy, a nie danego pracownika, zapraszamy do naszego Urzędu Pracy. Pozyskaliśmy na ten cel fundusze z rezerwy ministra. Mamy 604 tysiące do rozdysponowania wśród mieszkańców powiatu iławskiego właśnie na aktywizację tych osób, na powrócenie ich do rynku pracy. Zapraszamy także firmy, które chciałyby takie osoby zatrudnić, bo w naszych środkach są też dotacje dla tych firm, które na przykład chcą otworzyć miejsce, stanowisko pracy w swoim zakładzie pracy i dostaną dofinansowanie, jeżeli zatrudnią tą osobę, która gdzieś została z innego miejsca pracy zwolniona. Więc są także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tych osób. Czyli jeżeli stwierdzam, dobra, już etat mam z głowy, już nie chcę wracać do pracy u kogoś, chcę pracować na swój własny rachunek, to zapraszamy także do naszego urzędu, żeby pozyskać dotacje na rozpoczęcie takiej działalności gospodarczej. Można zyskać nawet 55 tysięcy takiej dotacji bezzwrotnej na start. Więc jeżeli jak ktoś chce rozpocząć działalność, a został zwolniony przez pracodawcę w tym roku, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, jakie są możliwości, podpowiedzieć, jak uzupełnić wniosek, żeby ten proces tego pozyskiwania tych środków, które właśnie mamy dla Państwa do rozdania, przebiegł jak najszybciej, jak najsprawniej. No i oczywiście, jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, bądź przekwalifikować się, całkowicie zmienić swoje umiejętności, zdobyć jakieś nowe, to zapraszamy także do skorzystania, do finansowań, do różnego rodzaju szkoleń. To wszystko w naszym Urzędzie Pracy. Jeżeli Państwo byście chcieli z tego skorzystać, wystarczy zadzwonić bądź przyjść do nas i na pewno otrzymacie Państwo pełen pakiet informacji. Jeżeli nie do urzędu, to ja zawsze zapraszam do inkubatora. Także wyjaśnimy i także powiemy, gdzie, z kim, w jakim zakresie należy rozmawiać.
2: To wszystko brzmi tak ładnie, pięknie, że cudem by było wyjść z Urzędu Pracy nadal bezrobotnym. A jednak tych bezrobotnych jest, aczkolwiek nastał mały cud, bo po pracach sezonowych i zazwyczaj po lecie jest wysyp znowu do Waszej bazy bezrobotnych, to tutaj aż takiego dużego skoku tym razem nie ma.
8: W tym roku jest w ogóle jakaś taka bardzo dziwna, nienormalna, można powiedzieć nawet, sytuacja. Zawsze w miesiąc wrzesień był taki takim miesiącem, gdzie odnotowywaliśmy duży wzrost bezrobocia, bo jednak te prace sezonowe się kończyły. W tym roku odnotowaliśmy duży spadek i co najbardziej nas cieszy, że jest to spadek, który nie jest wynikiem właśnie wykluczeń z rejestru bezrobotnych, tylko to jest spadek, który jest wynikiem podjęcia zatrudnienia przez te osoby, co jest bardzo fajne i tu od razu chcielibyśmy się pochwalić, bo mamy czym. Dzięki pracy naszych pracowników w Urzędzie Pracy jesteśmy pierwsi w województwie pod kątem liczby ofert pracy, którą mamy. Mamy ponad 350 ofert pracy. Za nami jest zaraz Lidzbar, który ma 170, więc jaka jest różnica? Praktycznie połowę tyle. A to jest tylko i wyłącznie związane tą taką ciężką pracą poszukiwania kontaktu, współpracy z przedsiębiorcami. Tutaj nasi pośrednicy i doradcy zawodowi, a także pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami wyszukują każdą najdrobniejszą ofertę pracy, tak żeby można było wrzucić ją w naszą bazę, żeby nasze osoby bezrobotne, które korzystają z naszej bazy miejsc pracy i ofert pracy, miały jak najszerszy dostęp do jak najszerszej liczby ewentualnych możliwości dla siebie rozwoju zawodowego.
2: To najwięcej wakatów w jakiej branży jest w tej licznej bazy ofert?
8: Bardzo różnorodna. Mieliśmy pod koniec wakacji wysyp, że tak powiem kolokwialnie, w edukacji. Nauczyciele, była bardzo, bardzo szeroka gama możliwości od językowych po nauczycieli matematyki i wspomaganych. Było bardzo dużo ofert dla nauczycieli

0: Mówiliśmy o wyprawach kajakowych i nieco bardziej szczegółowo omawialiśmy poszczególne odcinki Drwęcy. Warto sobie wysiąść i pozwiedzać, popatrzeć, popodziwiać, a tym razem skupimy się na Drwęcy ogólnie, bo ona rozpatrywana jest w wydawnictwach wszelakich pod różnymi kątami.
1: Tych wydawnictw o Drwęcy popełniono naprawdę sporo, pod różnym kątem, i historycznym, i archeologicznym. Przytoczmy tytuły, jakie do tej pory się ukazały, a które warto przeczytać, poznać.
2: Niedawno ukazały się do doktora Skrobota książki Ekomuzeum Doliny Rzeki Gizeli do rzeczy Drwęcy i w krainie wędrujących głazów. Piesze i rowerowe wycieczki po okolicach Iławy, Ostródy, wzgórz Dylewskich. Na Drwęcy od lat 90. powstało Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Naddrwęcznych i oni zdecydowali się wydać ze swoich funduszów niegdyś książkę z biegiem Drwęcy, wydana po polsku i po angielsku. Była rozprowadzana, potem przyszło wznowienie w trochę poręczniejszej wydanej formie. No a dzisiaj stowarzyszenie nic więcej nie zrobiło w tym kierunku. Z naszej inicjatywy kiedyś uczciliśmy powstanie 150-lecie kanału Elbląskiego i z lokalną grupą Kanał Elbląski nas łączy. Doszło do wydania książki przewodnika kajakowego Od Wisły do Wisły. Pokaźna książka prawie kilogramowej wagi, dużą ilością zdjęć i dokładną mapami, opisująca jak przepłynąć z Elbląga do Torunia, omijając Wisłę. I można dzięki kanałowi Elbląskiemu i pochylnią, nie płynąc ani razu pod prąd, przepłynąć Elbląg-Toruń i Toruń właściwie nawet do już Wisłą, do z powrotem do Elbląga. Szlak liczy niemal 500 kilometrów. Czasami kajakarze się na to decydują, ale nie za często. Inną książka wyszła ze 2 lata temu. To była w Olsztynie Wojtka Olejarczyka Drwęca. Wydał piękny album na znakomitym papierze gruby, który opisuje górną i środkową Drwęcę na starych widokówkach z opisami głównie Orłowicza, przedwojennego polskiego dziennikarza, podróżnika. A najnowszą książką jest właśnie doktora Artura Traprzyca z Muzeum Etnograficznego Karta Kulturowa Rzeki. Tu na przykład świetna mapka jest, która pokazuje nam, jak wyglądała kiedyś w średniowieczu Drwęca. A jeszcze wcześniej, nawet w czasach wcześniejszych, Drwęca chroniła właściwie Prusów przed kontaktami z Mazowszanami. To była granica, bagienna dolina Drwęcy, jeszcze wzbogacona pojezierzem Brodnickim, spowodowała, że to była taka bariera geograficzno-przyrodnicza, trudna do przejścia w naturalny, obronny teren, utrudniający przekroczenie jej. Dużo przed Krzyżakami, na przykład Bolesław Krzyżowulsty próbował na tereny te wkraczać, podbijać Prusów, nie wiedział, jak się tam dostać inaczej niż zimą, kiedy zamarzało wszystko i wtedy po lodzie organizował te wyprawy. U ujścia Brynicy nad Drwęcą zbudował potężne grodzisko w Grążawach, założył grodzisko, skąd ruszały wyprawy na Prusów, na ziemię lubawską i na północ bardziej. Jego, potem jego synów, Mieszka Starego, czy Bolesława Kędzierzawego, Henryka Sandomierskiego, jego 5. najmłodszego syna, odbył 2 krucjaty z Polski do Jerozolimy, do Ziemi Świętej, na 3. wyruszył na Drwęcę i tu już został. Do dzisiaj nie odnaleziono jego zwłok.
1: Czego możemy się dowiedzieć jeszcze z tego najnowszego wydawnictwa? Jest ta książka na jakieś działy takie wyraźne poszatkowana, podzielona, rozdziały?
2: Tak, jest podzielona oczywiście. Odcinki, bo Drwęca sama jest długa, zależy jak ją policzyć, od 200 do 253 kilometrów, ale sama książka jest dodatkiem do wystawy, jaka powstała w zeszłym roku w Muzeum Etnograficznym. Jest to 15 dwustronnych kart, metr na metr, które pokazują różne odcinki Drwęcy i ciekawostki związane z tą rzeką. Ta wystawa była prezentowana przed Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Obecnie jest zwinięta i jest do wypożyczenia. Rozmawialiśmy, że na miesięczne wypożyczenia pojawia się będzie w kolejnych miastach od wiosny nad Drwęcą. Wypożyczają to zainteresowanym miastom czy instytucjom. Także myślę, że w Ostródzie, Nowym Mieście, Brodnicy, Golubiu zostanie ukazana, a może też i w Lubawie, Lidzbarku czy w Iławie, bo to też jest do rzeczy Drwęcy. Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Traprzycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych, bo doktor Traprzyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
1: Wszystko jest umowne.
2: Tak. I sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 kilometrów. Ale jak jest naprawdę, nie wiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swoje bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i starorzecze powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, a powstała nowa wyspa na Drwęce, a starorzecze powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała. Nad Drwęcą też

0: mieliśmy fajne znaleziska, bo w Nowym Mieście w 1996 roku znaleziono no, 100 metrów od Rwęcy skarb garście złotych monet, dożów weneckich z połowy XV wieku i zostały znalezione w rynku kamienicy Nowego Miasta. Monety kilka, które udało się odzyskać, trafiły do Muzeum Eskenu w Toruniu i tam są do obejrzenia. W naszym muzeum niedawno uruchomionym parafialnym możemy zobaczyć dobrej jakości zdjęcia tych monet. Niestety o ich pochodzeniu trudno coś więcej powiedzieć. Sam uczestniczyłem bodajże 3 lata temu z konserwatorem zabytków z Elbląga w poszukiwaniach pod Bratianem, gdzie był potężny zamek krzyżacki blisko Drwęcy nad Welem. Znaleźliśmy 7 drobnych monet krzyżackich srebrnych szelongów. Trafiły do Elbląga.
1: A obecnie są jakieś wykopaliska albo poszukiwania aktywne?
0: Większych prac nie ma. Była próba na przykład pozyskania z Polskiego Ładu pieniędzy przez kurzętnik na zagospodarowanie fantastycznego wzgórza z ruinami zamku. To się nie powiodło. Na razie trwają zakończenie prac archeologicznych w klasztorze w Łąkach Bratiańskich. Tam są pochowani wojewodowie, biskupi w kryptach podziemnych. One były zaniedbane, zapomniane. W tej chwili trwają prace wykańczające, żeby udostępnić przynajmniej te ruiny w jakiś sposób turystom. Jeszcze czekamy na zakończenie tych prac. Niezwykłych spraw to było znalezienie monet króla Franków, ale to już w powiecie nowomiejskim koło Biskupca, gdzie znaleziono 131 monet z 840-45 roku Ludwika Pobożnego. To były lata, kiedy Ragnar Lodbrok napadł na Paryż, spalił przedmieścia, dostał okup 3 tony srebrnych monet i wrócił z nimi, dzieląc je na 120 okrętów wikińskich, które brały udział w tej wyprawie. Prawie nic nie znaleziono w całej Europie z tak ogromnego skarbu i znaleziono je w powiecie nowomiejskim, między Nowym Miastem a Iławą, 131 monet.
1: Albo po drodze gubił, albo gdzieś jest wielki skarb.
0: Ja to bym się skłaniał ku temu, że pod Elblągiem był wielki port wikingów Truso i że być może wystawili jakieś okręty do tej wyprawy i swoją część upowiedzieli, a potem któryś z nich może wybrał się lądem na południe w jakichś handlowych czy łupieszczych sprawach i te monety zakopał właśnie w okolicach Nowego Miasta i Ławy i nie wrócił po nie.
1: Ale to chyba trzeba szukać jednak blisko wody.
0: Blisko wody, bo też tu blisko rzeki podobno były te monety znalezione. Gospodarz zaczął głębszą rolkę i zaczął rozwlekł po polu setki monet. To jest największe znalezisko tych monet, jakie znaleziono. Nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład nad Drwęcą rośnie najdroższe drzewo świata. Jest to tak zwana sosna taborska, niegdyś bardzo poszukiwana na maszty okrętowe. Płacono 1,5-3 kg złota, żeby dostarczyć ją do zachodniej Europy. Nad Drwęcą znaleziono mumię. Jedyną w Polsce mumię dziewczynki sprzed 2600 lat, prawdopodobnie złożona w ofierze. Została znaleziona w lipcu 1939 roku, trafiła do Królewca i tam była najciekawszą ekspozycją do 1945 roku, kiedy całe muzeum niestety spłonęło. Nad Drwęcą zdarzały się cuda. Jednym z cudów na przykład był cud nad Drwęcą, obrona Pomorza przed Sowietami i bitwa pod Brodnicą z 18 sierpnia 1920 roku. Był cud nad Wisłą, pod Warszawą, ale był też cud nad Drwęcą. Tutaj najdalej dotarły zagony bolszewickie i doznały klęski po 4-dniowym zdobyciu Brodnicy. Zresztą kajakami przez Drwęcę przedostali się zapomniane kajaki przez polską obronę. Przyjechały pociągi pancerne z Poznania. 4000 żołnierzy przepędzili bolszewików z Brodnicy. Brodnica dysponuje takim nawet pomnikiem. O tym zostało wydane nawet kilka książek. Brodnica, 18 sierpnia 1920 roku. Cudą innym było na przykład powstanie klasztoru w Łąkach Bratiańskich nad Drwęcą koło Nowego Miasta. Tam była bogini, według biskupa Piszcza, jego pracy magisterskiej, bogini Majuma, czczona przez Prusów. Kiedy nastały czasy chrześcijańskie, cały czas Prusowie odbywali pielgrzymki do tego miejsca, żeby czcić swoją boginię i krzyżacy biskupi nie wiedzieli, co na to poradzić i wreszcie zdarzył się cud. Na Drwęcy pojawiała się figurka cudowna Matki Boskiej. Pastuszkowie wyłowili i przekazali do kościoła w Nowym Mieście, ale ona nocami znikała, pojawiała się ponownie w tym samym miejscu na rzece i w pewnym momencie zrozumieli miejscowi, że to chce zamieszkać w tym miejscu i zbudowali kaplicę, potem klasztor. Tam zamieszkała ta figurka, która była czczona i jest do dzisiaj zachowana w kościele w Nowym Mieście. Klasztor niestety władze pruskie próbowały zniszczyć go i wreszcie w 1872 władze pruskie, wojsko z Iławy przyszło, zamknęło klasztor, wyrzuciło polskich franciszkanów. Klasztor w rękach wojska spłonął. Natomiast figurka została uchroniona, uratowana i jest do dzisiaj w ołtarz montowana kościoła w Nowym Mieście, jest czasami odsłaniana. Słynęła uzdrowieniami i ogromną ilością ilością wotów dziękczynnych za uzdrowienia. Na przykład rocznicę bitwy pod Górznem ze Szwedami. Król szwedzki Gustaw Adolf toczył 3-letnią wojnę o Pomorze 1626-29. Tu próbował coś zwojować. Przeciwko niemu stanął znakomity polski hetman Stanisław Koniec Polski. Próbował z nim walczyć. Niestety miał 2 razy mniejsze wojska od znakomitego wodza Gustawa Adolfa i prowadził z nim wojnę partyzancką. I go strasznie męczył, ale pokonać nie był w stanie. Gustaw Adolf w pewnym momencie nie był w stanie zdobyć Grudziądza, gdzie na wzgórzach okopał się Koniec Polski wcześniej. Nocami odskoczył, zdobył Brodnicę po 4-dniowym oblężeniu, wysadzając jej mury. Przez ponad pół roku trzymał ją. Polacy potem oblegli ją, nie mogli jej zdobyć. W słabym momencie wysłał generała swojego Wrangla, który miał udzielić pomocy Brodnicy i odblokować ją i dostarczyć żywność. I to była zima i przez Lubawę, Lidzbark ruszyły kolumny właśnie z Ostródy. Doszło do zablokowania przez rewery Potockiego pod Górznem Szwedom drogi. Niestety Stanisława Koniec Polskiego wtedy zabrakło, ponieważ brakowało pieniędzy na opłacenie wojska. Wyruszył na Sejm przekonywać szlachtę, natomiast jego zastępca nie poradził sobie z tym i przegrał tą bitwę. Kilka tysięcy Polaków zginęło. Wtedy dopiero szlachta otrzeźwiała i uchwaliła wysokie podatki, ale wojna już miała się w tamtym roku ku końcowi. Ciekawa historia jest w okolic Brodnicy Golubia Dobrzynia, bo tutaj mieszkał w XIX wieku młynarz, którego młyn do dzisiaj można zobaczyć w Lisewie między Brodnicą a Golubiem. I on zostawił po sobie pamiętniki, które znalazł jego syn. Ten syn napisał w latach 1960 książkę pod tytułem Młyn Lewina o swoim dziadku na podstawie tych notatek. I to jest historia dwóch młynarzy. Otóż wtedy na Drwęcy, w tamtej okolicach była granica między zaborcą rosyjskim i niemieckim. Z zaboru rosyjskiego przyszedł Żyd, który założył mały obok młyn i zaczął robić konkurencję temu Niemcowi. Sprzedawał na kredyt, sprzedawał na kilogramy, czego nie robił tego Niemiec. Niemiec wściekły, myślał nad zemstą i kiedyś po prostu zebrał dużo wody, otworzył śluzę i mały młyn Żyda drewniany popłynął Drwęcą i go zniszczył. Powstał na podstawie tego znakomita książka. Niedawno wyszło wznowienie. W Niemczech nakręcono film i też powstała opera. Prawie nieznana u nas. Nie wiem czemu, szkoda, bo pokazuje kapitalny obraz z 1871 roku. Prawdziwej mozaiki ludzi społeczeństwa w tym czasie, jaka tu była. Byli tu Polacy, byli tu Niemcy, Żydzi, Cyganie, katolicy, judaiści, byli protestanci, baptyści. I to jest bardzo bogaty obraz społeczeństwa, jakie było w XIX wieku nad Drwęcą. Coś jak skrzypek na dachu. U nas ciągle mało znany. Ciekawy jest początek tej książki, bo mówi, że w tamtych latach, w XIX wieku nad Drwęcą Niemcy nazywali się Kosakowski, Tomaszewski, Bobrowski, a Polacy nazywali się Henczke, Hintzmann, Neumann, Perszke i tak to do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Sam pisarz nazywał się, jak typowy Niemiec na Drwęcy, Johannes Bobrowski, jak jego dziadek Johann Bobrowski. My eksponujemy historie polskie, a są bardzo ciekawe historie Prusów czy historie niemieckie z tych czasów, czy krzyżackie, czasami nieco pomijane. Jeśli mamy na przykład, to mówimy o Hindenburgu, który w ogranicu pod Iławą miał swoją siedzibę, okazało się, że była druga część tej rodziny, która miała największy majątek w powiecie lubawskim, w Katlewie, 626 hektarów. I inny Hindenburg był 21 lat starostą powiatu nowomiejskiego, lubawskiego. I się nawet pozytywnie zapisał w pamięci, bo chronił przed zamknięciem klasztor polskich franciszkanów. W galerii starostów do dzisiaj jakoś władze nie mają odwagi powiesić jego wizerunku. Innym ciekawostką jest rodzina Urszuli von der Leyen, a właściwie jej męża, miała majątek w Szramowie nad Drwęcą. Jest nawet potężny głaz pamiątkowy, który wyciągnęli kiedyś z Drwęcy. Jest pomnikiem przyrody i można znaleźć ślady von der Leyenów nad Drwęcą. Też się pozytywnie zapisali jako przyjaźnie nastawieni i współpracujący z Polakami. Ciekawostką z najbliższej okolicy. Wrodzony mamy most między Iławą a Lubawą. Okazuje się, że był ważnym mostem już w średniowieczu, kiedy te tereny zajęli krzyżacy, to ustanowili prawo dla Lubawy i Iławy wspólnie, że mają wspólnym kosztem, wspólny ze współpracy razem utrzymywać, zbudować i, utrzymywać most nad Drwęcy Wrodzonym. Słabo ta współpraca szła. Miasto albo jedno miało pieniądze, albo drugie i nie mogły się dogadać. Kłóciły się ze sobą. Most czasami był w lichej sytuacji i dopiero w czasach polskich król Zygmunt August nowo musiał królewskim sądem wyrokiem wydał Salomonowy wyrok, że od tej jego decyzji ani Lubawa, ani Iława nie będzie odpowiedzialna za naprawienie mostu, tylko będzie to książę elektor i ma z własnej kasy naprawiać ten most.
1: A obecnie? Przez to rozgraniczenie i nałożenie obowiązków nie popadł w ruinę?
0: Teraz już są inni władcy tego mostu, zarząd pewnie dróg i mostów i oni dbają o to już z innej puli. Natomiast ciekawe, że kilka lat temu na plebanii w Nowym Mieście znaleziono 23 dokumenty z czasu średniowiecza wielkich mistrzów krzyżackich i królów polskich, które dotyczyły Nowego Miasta. One zostały przekazane do Torunia i tam z programu unijnego je zabezpieczono, odczytano i tam na przykład pojawia się prawo do połowu ryb dla mieszkańców Nowego Miasta, nadane przez wielkich mistrzów krzyżackich. Niektórzy się zastanawiają, czy może do dzisiaj nie obowiązuje. W kościele w bazylice dzwoni 5 dzwonów. 2 zostały ostatnio niedawno dodane, ale najstarszy z dzwonów jest podarowany jeszcze przez wielkiego mistrza i niedawno po remoncie znowu dzwoni. Mamy takie pamiątki po wielkim mistrzu krzyżackim.
1: Czyli polecamy odwiedzić Nowe Miasto Lubawskie.
0: Tak, bo mamy już muzeum, tak jak jeszcze Iława niestety nie dała rady, tak parafialne muzeum w Nowym Mieście i w Lubawie już działają. Niewielkie muzea, ale można się umówić i spotkać się. Wiele zabytków, które były ciekawych, z Nadrwęcy wyjechało. Na przykład nad Drwęcą w Bratianie znaleziono kamienną babę pruską z czasów przedchrześcijańskich, sprzed pewnie 1000 lat. I ta baba przed pierwszą wojną wyjechała do muzeum w Toruniu. Jest to rycerz pruski. W jednym ręku dzierży miecz, w drugim róg. Spory głaz, który znaleziono przed pierwszą wojną u gospodarza Prybisza, który dzierżawił wtedy Bratian i do dzisiaj jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Można ją tam zobaczyć. Dużą ciekawostką w Nowym Mieście jest jedyny zachowany oryginalny nagrobek wielkiego komtura krzyżackiego, zastępcy Jungingena. 1,5 na 2,5 metra tablica mosiężna, murowana filar kościoła Nowego Miasta i jest do oglądania. Zresztą kościół w Nowym Mieście należy do 100 najwybitniejszych zabytków, jakie zachowały się z średniowiecza w Polsce. Kilka tygodni temu zakończono prace konserwatorskie pod sufitem kościoła w Nowym Mieście, a tam jest wizerunek z 1628 roku, kiedy Nowe Miasto oblegali Szwedzi. Nowe Miasto się obroniło po tygodniowym oblężeniu. Król ranny Gustaw Adolf musiał odejść. Należa zimowa do Montyk pod Iławą. Tam spędził w Montykach w dworze zimę. Natomiast tę obronę Polakom się powiodło. Uwieczniono pod sufitem. Dopiero niedawno została odnowiona. Możemy zobaczyć tam, jak wyglądało twierdza Nowe Miasto. Jedna z 4 najpotężniejszych twierdz, jakie krzyżacy zbudowali. Jak wyglądało i to jest wizerunek jedyny zachowany sprzed 400 lat, kiedy już w polskich rękach, ale nadal był twierdzą nie do zdobycia, jak się okazuje. Szwedzi zapamiętali te lekcje i przed potopem 30 lat później wysłali swoich szpiegów, którzy zrobili mapy m.in. Nowego Miasta czy Golubia i te mapy posłużyły Samuela Pufendorfa potem do kampanii, gdzie już niestety miasta padły wtedy w czasie potopu.
1: Gościem naszym był Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. Jeszcze nie raz będziemy się spotykać, by rozmawiać nie tylko o Drwęcy, o całym regionie.
2: Eska Iława News. Władze Iławy zmieniły limity na ilość koncesji alkoholowych wydawanych przedsiębiorcom. Z jakiej przyczyny i jak teraz wyglądają limity? Posłuchajcie dyskusji na Komisji Rady Miasta w Iławie. Mówi Agnieszka Łapińska, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie.
3: Impulsem do tego, żeby ten projekt przedstawić teraz Państwu, jest obecnie trwająca w Urzędzie Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli i rozmowy z kontrolującymi i faktycznie oni także zwrócili uwagę na to, że te limity są bardzo wysokie. Na ten moment limity według uchwały obecnie obowiązujące, jeżeli chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kupujemy alkohol, a nie możemy go spożywać, czyli sklepy. Chodzi o detal. Limity mamy łączne 250 takich zezwoleń. Na dzień dzisiejszy wydanych tych zezwoleń jest 212, więc jest spora tutaj, jest spory zapas. To, co teraz proponujemy w uchwale, limit będzie 235, czyli o 5 zmniejszamy w każdej kategorii. Na piwa, na alkohole do 18%, czyli powiedzmy kolokwialnie wina, no i na alkohole mocne też o 5 zmniejszamy. Taka jest nasza propozycja. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, gdzie alkohol jest przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży, na ten moment i przy obecnie obowiązującej uchwale mamy limit 130 zezwoleń. Wydanych mamy zezwoleń 77 i proponujemy, aby tych zezwoleń, ten limit był 100 sztuk tych zezwoleń. Tak? Czyli tutaj zmniejszamy tak naprawdę najwięcej w obszarze słabych alkoholi, tam gdzie jest piwo, bo limit tutaj był 65, proponujemy 45, na dzień dzisiejszy wydanych jest 34 zezwoleń.
2: Mówi Tomasz Woźniak, radny miejski.
4: Ten temat był poruszany nam podczas pracy przy uchwale dotyczącej wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu albo ograniczenia sprzedaży w godzinach wieczornych. Pamiętam, że ta dyskusja była również w tym obszarze podejmowana. Dokładnie. Cieszę się, że ta uchwała jest teraz podejmowana. Ona była wynikiem, ja tylko nie pamiętam właśnie tej analizy, która była przeprowadzana. Dlaczego jeszcze nie mniejszy ten limit, tylko...
3: Wówczas my właściwie Państwu na komisjach mieliśmy dwie propozycje, czyli to takie bardzo rygorystyczne i te niskie limity i trochę tą opcję taką, która zakładała ten zapas, który został ostatecznie uchwalony. Wówczas na komisjach Państwo stwierdziliście, że mamy przyjąć te wyższe, górne granice, tak?
4: Okay.
3: Natomiast no myślę, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że i tak tych limitów nie osiągniemy. Poza tym no w Iławie jest bardzo dużo punktów,
4: które właśnie
3: można...
4: to Pani Agnieszko chciałem poprosić, bo wiem, że taka była podawana, taka statystyka.
3: Na pewno dużo więcej sklepów przypada na jednego mieszkańca niż chociażby aptek, także no tutaj właściwie gdzie się nie obkręcimy, tam możemy kupić w sklepie alkohol. A myślę, że jak negatywne skutki spożywania alkoholu są, to wiemy wszyscy, jak kosztowne społecznie i finansowo.
4: Czy stąd też jakby intencja mojego pytania, czy tych limitów jeszcze nie możemy zmniejszyć, skoro i tak nie osiągniecie, czy tutaj nie warto jeszcze się
3: pewnie
4: zastanowić?
3: Pewnie możemy, to jest Państwa decyzja. Nasza propozycja była, no żeby zmniejszyć je tak, jeżeli jest Państwa wola taka, no to możemy jeszcze zaproponować niższe te limity.
5: Możemy zgłosić na pewno poprawkę do tego projektu, więc...
4: Przynajmniej z dyskusji, którą prowadziliśmy takich roboczych, wynikało, że jakby no pewne nadużycia się pojawiały, przepisywania koncesji z jednego na drugiego, na żonę, na kogoś tam i to dawało taką dosyć dużą furtkę tak naprawdę w dalszym stopniu kontynuowania tej prowadzenia tej
3: to
4: działalności.
3: Prawda. Łącznie, jeżeli chodzi o alkohol, który kupujemy, ale nie możemy go spożywać w miejscu sprzedaży, czyli w sklepach, limity w obecnie obowiązującej uchwale 250, nasza propozycja teraz 235,
4: a wykorzystanych
3: 212.
2: Mówi wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
6: Tutaj NIK przyszedł troszkę z pomocą w wywołaniu po raz kolejny tematu, dlatego że to i tak mamy bufor, a ma to pełnić taką rolę trochę ostrzegawczą dla osób, które nie traktują powierzonych koncesji, umówmy się tak skrótowo, poważnie, bo nadal mamy sytuację, w której Miejska Komisja odnotowuje sytuację sprzedaży alkoholu nieletnim. I w momencie, kiedy osoba koncesjonowana, to tak trochę kolokwialnie mówiąc, traci taką koncesję, to zawsze z tyłu głowy będzie miała przy zmniejszonych limitach, że może jej nie odzyskać.
3: Też trzeba pamiętać, że alkohol nie jest zwykłym produktem, prawda? To nie jest chleb, to nie są bułki, to nie jest pomidor, tylko to jest substancja psychoaktywna, silnie uzależniająca i bardzo szybko uzależniająca.
6: Nie było żadnych głosów wtedy, kiedy traciliśmy apteki nocą. Cisza.
4: Co więcej, nawet o 20 na basen nie można iść, bo jest zamknięty i to też jest ograniczenie swobody.
3: Dokładnie.
5: Można zawsze iść biegać.
3: My jako członkowie komisji zdecydowanie rekomendujemy obniżenie tych limitów. Na takim poziomie, na jakim prezentujemy to dzisiaj, czy jest to ograniczenie swobód i wolności, ja bym tutaj dyskutowała, bo właśnie mówię, czyją swobodę i czyją wolność ograniczamy. No ja bym śmiała twierdzić, że tych osób, które w domu czekają na tego delikwenta, który wróci pod silnym działaniem alkoholu. Tak, mamy zakaz nocnej sprzedaży. Nie wolno sprzedawać alkoholu w Iławie od godziny 22 do 6 rano. Od 2024 roku.
2: Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
7: Ja tu jestem zgodny, jeżeli dobrze odczytuję pana Tomka, radnego Woźniaka, intencje zwiększenia tego cięcia, że tak powiem. A ta propozycja oczywiście, tak chciałbym, żeby państwo wiedzieli, my mieliśmy w komisji oczywiście takie głosy, między sobą też dyskutowaliśmy, ale punktem zapalnym czy też takim prowodyrem tego była kontrola katuszu, gdzie pan kontrolujący spotkał się ze mną i wyraził takie oczekiwanie, porównując oczywiście naszą sytuację z innymi samorządami, z tą statystyką ogólnopolską, którą tutaj pani Agnieszka, pani kierownik przytaczała. Mieliśmy sytuację w Iławie, gdzie w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowym naruszono pewne przepisy. Tutaj dziękuję też po raz kolejny już pracownikom na komisji naszego urzędu, że sygnalizowali. Weszliśmy w kontakt z właścicielem i była, kolokwialnie mówiąc, krótka piłka z naszej strony, że albo zostanie to unormowane, tak jak powinno być, z przepisami, albo niestety będzie gorzej to wszystko wyglądało i sklep naprawił oczywiście swoje postępowanie. Mam nadzieję, bo tam już długo nie byłem, ale byliśmy na kontroli takiej już po i zadziały się pozytywne rzeczy. Po prostu idąc do kasy, czy wpadało się na półki z alkoholem.
3: Nie wolno sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, więc no, to jest ewidentne. Osobom, których stan wskazuje ewidentnie na stan spożycia. No i nie wolno sprzedawać alkoholu na kredyt. raczej na zeszyt, na kreskę.
2: Do dyskusji dołączyła radna Ewa Jackowska.
8: Ja tylko krótko chciałabym powiedzieć, że nie każdy pijący jest osobą problemową, bo alkohol jest dla ludzi i w rozsądnych ilościach jest dla wszystkich. Jestem ostrożna w wyrywaniu takich wyroków, że skorzysta na tym rodzina, która zostaje, która oczekuje na takiego delikwianta, dlatego że osoba, która robi problem, ten myślę, że ta uchwała wcale nie pomoże, bo on będzie problemem. Ja myślę zawsze progospodarczo i proprzedsiębiorczo, czyli dla mnie jest ograniczenie działalności gospodarczej, zmniejszenie wpływów, bo alkohol jest, jeżeli chodzi o marżę, jest bardzo wysoka marża na alkohol. I tym samym zysk i podatki do miasta, których tak głęboko oczekujemy.
3: Do członków komisji zaczynają docierać informacje o tym, że zdarza się sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Dlatego będziemy tutaj zwiększać kontrolę i myślę, że ponowimy audyt taki. W tamtym roku robiliśmy taki audyt. Była osoba bardzo młoda, która wchodziła do sklepu, wyglądała na osobę, która może nie mieć ukończonego 18 roku życia, ale była pełnoletnia i próbowała kupić alkohol. Jak sprzedawca sprzedał ten alkohol bez legitymowania tej osoby, wówczas wchodziła osoba, która przeprowadzała szkolenie. Kilka sklepów takich było.
2: Przewodnicząca Rady Aneta Rychlik.
9: To może warto byłoby jakoś nagłośnić podejmowaną tą uchwałę, żeby ci przedsiębiorcy, właściciele sklepów mieli świadomość. Chodzi tutaj w to, moje myślenie idzie w kierunku tego, żeby oni się bali zwyczajnie, albo żeby ostrzegali swoich pracowników. Słuchajcie, jest limit, jest tylko tyle możliwości uzyskania koncesji. Jeżeli stracimy tą koncesję właśnie sprzedając alkohol młodym osobom, to stracicie pracę. To my nie będziemy mieli, może pójdźmy właśnie, jeśli to ma być prewencyjne działanie, profilaktyczne.
3: Zawsze przed wydaniem zezwolenia w sklepie, czy też w restauracji, która się ubiega o to zezwolenie, pojawiają się członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i każdorazowo instruują, jakie są zasady sprzedaży.
6: Często spotykamy się z taką sytuacją, że ta odpowiedzialność jest przenoszona na osoby trzecie. A przychodzi rodzic zapłakany, bo mówi, że jego 16-letnie dziecko dostało alkohol i nie miał z tym żadnego problemu.
4: To chodzi tak naprawdę o dobro ludzkie, o tych właśnie rodzinę też między innymi.
2: Zmniejszeniu limitów na alkohol sprzeciwiał się radny miejski Andrzej Rykaczewski.
10: Większe ograniczenia bardziej wpłyną na to, że tych pozwoleń na prowadzenie handlu alkoholem nie dostaną mali przedsiębiorcy, bo przecież nie ograniczymy ani sieciówkom, ani marketom, jakby gdyby powstawały. Oczywiście ja nie mówię o zabieraniu, tylko o kolejnych tych punktach, czy marketów, czy sieciówek. I boję się, że takie jest w tej uchwale brak równości dla prowadzenia działalności gospodarczej.
7: Jak pan postrzega tą nierówność, o której pan mówił? Z czego ona może wynikać? Bo nie bardzo wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Mógłby pan doprecyzować?
10: Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało właśnie, dlatego nie wiedziałem, jak to powiedzieć, że jako zarzut, że pan jako burmistrz nie da jednemu lub drugiemu. Bardziej, bo i tak mamy ograniczenie i tak, więc jeszcze bardziej jakby niedostępność dla małych przedsiębiorców. Natomiast podejrzewam, że sieciówka czy każdy market, który nowy by przyszedł, oby nie, do Iławy, takie pozwolenie dostanie zawsze.
7: Są takie procedury w ratuszu, które wynikają oczywiście z przepisów nadrzędnych, z rozporządzeń czy też z ustaw, które mimo tego, że wydajemy pozwolenia i one się tak na przykład nazywają, czy uzgodnienia, czy pozwolenia, to nie ma tam mojej dobrowolności. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca czy mieszkaniec spełni wszystkie kryteria wynikające z ustawy, to choćbym ja nie chciał, to ja muszę to podpisać. Jeżeli przedsiębiorca to spełni, to czy mi się to podoba, czy nie, muszę to zrealizować. Tak samo jest z pozwoleniami innymi. To jest bardziej bad dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów prawa, chociażby w zakresie reklamy alkoholu, w zakresie sprzedawania alkoholu nieletnim. Jeżeli my się o tym dowiemy i przeprowadzimy kontrolę, w wyniku której potwierdzamy to i taka osoba straci to pozwolenie, no to wtedy mu się zawęża możliwość uzyskania kolejnego, ale i tak, szanowni państwo, nawet jak państwo to przyjmiecie, to gdyby taki przypadek był, to i tak jak zgodnie tutaj z sugestią zresztą pana Tomasza, radnego Tomasza Woźniaka, to i tak jeszcze ten zapas jest, że ta osoba, już nie będę tu podpowiadał wytrychów prawnych, które mogłoby zrobić, to i tak może uzyskać ponownie jakby to pozwolenie, więc zapas jest w tym kontekście. Tutaj bym prosił jeszcze pana
10: Krzysztofa. Zapas w sensie nie są wszystkie wykorzystane.
7: Dokładnie, tak. Jest tam zapas, tak. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli przyszedł do mnie do gabinetu i stwierdził, że porównując inne samorządy, tę nadwyżkę mamy na wysokim poziomie. I zarekomendował, żebyśmy podjęli z Państwem rozmowę jako radnymi Rady Miejskiej, którzy mają tutaj ostateczny głos, zarekomendował obniżenie tych limitów, nie zlikwidowanie ich w całości, stąd też ta propozycja, która jest przed Państwem, zawiera jeszcze ten bufor bezpieczeństwa, jeżeli go dobrze tak rozumiemy, a domyślam się, że o to właśnie Panu chodzi.
9: Tomasz Woźniak,
11: ponieważ
9: więc trochę...
11: pozwolę Panu Krzysztofowi pierwszemu powiedzieć, to całe moje przygotowania do dzisiejszej wypowiedzi szlak trafi, więc chciałem mieć szansę powiedzieć, co mam do powiedzenia, ewentualnie poprosić autorytet, jakim jest Krzysztof, żeby mnie zweryfikował. Czy możemy się tak umówić, Panie Burmistrzu, że spróbuję, ponieważ ja chciałbym też pewną rzecz odczarować w kontekście tej uchwały, bo mnie zaniepokoiło w niej sposób jej interpretowania. Właśnie mówi się o ograniczeniach swobód obywatelskich, mówi się o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie mówię, Andrzej, do Ciebie absolutnie. Mówię o przestrzeni publicznej, z tej strony ja się zderzyłem od czasu trwania komisji do dnia dzisiejszego. Chciałem trochę z perspektywy mieszkańca o tym powiedzieć, a nie tylko fachowca, jakim jest pan Krzysztof Panfil, bo my tutaj w tej uchwale nie mówimy o zabieraniu nikomu niczego. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i prowadzą sprzedaż alkoholu, nie zostanie im odebrana ta możliwość. To jest pierwsze primo. Ograniczamy limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, to prawda, natomiast nie zabieramy nikomu tejże możliwości. Jedyne ograniczenie, jakie się pojawia, to ograniczenie, że jakby bez końca będziemy otwierać kolejne sklepy alkoholowe. Tak? Tu mamy pewien limit. No i na to jest to moja próba odczarowania tej sytuacji, ponieważ biorąc pod uwagę standardy zarówno WHO, jak i standardy europejskie, jak i nasze miasto również, biorąc pod uwagę ilości sklepów przypadających na jednego mieszkańca, to szanowni Państwo, ja naprawdę bym wolał, żeby się przedsiębiorczość rozwijała, ale niekoniecznie na tej płaszczyźnie gospodarczej. Jeśli my mówimy, że standardy WHO mówią o 1000 do 1500 mieszkańców, inaczej, o jednym sklepie na 1000-1500 mieszkańców, średnia w naszym kraju jest około 300 osób na jeden sklep przypadająca, a w Iławie mamy 270 osób, czyli na jeden sklep przypadających, no to szanowni Państwo, umówmy się, że na wyciągnięcie ręki każdy, nie wychodząc daleko z domu, ma go pod ręką. To ja wolałbym, żeby i oczywiście kibicuję temu, żeby się ten biznes rozwijał na wszelkich niwach. Natomiast nie mam przekonania, czy akurat rozwijanie kolejnych sklepów monopolowych jest tym, czym powinniśmy się skupiać. Dlatego ja mam propozycję uchwały, którą Państwu przedkładam, która jeszcze większe ograniczenia nakłada. Nie w kontekście, tutaj mamy rozbite to jakby na dwa obszary i to też, żeby było jasno wyartykułowane. Mamy podział na detal, czyli na sklepy i na działalność handlowo-gastronomiczną. I jeśli chodzi o działalność gastronomiczną, czyli restauracje, punkty sprzedaży, koncesje, które są wydawane okazjonalnie z tytułu, nie wiem, okazji organizowania imprez i tak dalej, nie proponuję żadnych zmian, bo uważam, że te limity są wystarczające i one ewentualnie mogą tutaj spowodować, że miasto w jakiś sposób mogłoby ucierpieć, tak? Bo latem są i wydarzenia, ktoś wiadomo, że na wydarzeniu chciałby prowadzić sprzedaż, więc tego tematu w propozycji mojej uchwały nie ruszałem. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, to zaproponowałem zmniejszenie tych limitów, tej nadwyżki limitu do 5 więcej, a nie tak jak zaproponowanej w uchwale, w zależności od tego, jak ta tabelka o tym mówi. Nie jest to podyktowane w żaden, absolutnie w żaden sposób i nie ma związku z jakimkolwiek ograniczaniem czegokolwiek, komukolwiek. Istniejące sklepy nadal będą funkcjonowały. Wpłynie to, i też już to wybrzmiało z ust pana burmistrza, jedynie na to, że ten, nie wiem, jak to kolokwialnie nazwam, bacik na tych, którzy nie do końca przestrzegali przepisów prawa, czyli nie respektowali zasad, jakie powinni w punktach handlowych prowadzić, czyli sprzedawali na przykład alkohol osobom niepełnoletnich i tak naprawdę nic sobie z tego nie robili. Albo niewiele sobie robili, bo tracili koncesję i otwierali i dostawali nową koncesję na kogoś innego. I sytuacja była tak naprawdę bez końca, mogła się powielać. W tym momencie, w mojej opinii, jeśli będzie bardziej radykalne ograniczenie, to ten przedsiębiorca się 10 razy zastanowi, czy będzie ryzykował zamknięcie sklepu, czy jednak tak zbriefuje swoich pracowników, żeby jednak tego alkoholu nieletniemu nie sprzedali. I czy to nie jest wartość dla nas jako osób, które mają na to wpływ? Myślę, że kluczowa. Zdrowie i życie mieszkańców naszych, a już o skutkach jakby związanych z nadużywaniem alkoholu, no to myślę, że tutaj pan Krzysztof mógłby dużo, dużo powiedzieć, a o kosztach związanych z nadużywaniem alkoholu, no to już nie wspomnieć, bo wpływy z tytułu tak zwanego kapslowego, a koszty, które my ponosimy, to jest jakaś przepaść, nie? To jest jakiś naprawdę niewielkie minimum tego, jakie konsekwencje finansowe my jako Polacy ponosimy. Więc chciałbym gdzieś tam odczarować to ograniczanie komukolwiek czegokolwiek, bo myślę, że to nie o tym jest ta uchwała.
10: Nie zależy mi na tym, żeby tych sklepów alkoholowych było w mieście więcej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki sklep, załóżmy osiedlowy, który nie ma jakiegoś tam alkoholu, nawet tego niskoprocentowego, to ciężko mu powalczyć i tak ciężko z marketami, i tak, ale tu jakby jeszcze bardziej trudno mu powalczyć na rynku, pohandlować. Taki dział w sklepie no, powoduje to, że jednak coś tam zarabia. I dlatego jakby moje obawy, żeby nie ograniczać tego. Natomiast nie jest moją jakby intencją, żeby monopolowych było więcej.
2: Mówi Krzysztof Panfil z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni kierownik Ośrodka Psychoedukacji w Iławie.
12: Inicjatywa wyszła, tak jak pan burmistrz powiedział, od kontrolującego, który powiedział, że mamy za wysokie, ale to jest i prawda, i nieprawda. Bo wszystko to, o czym mówimy, czyli limity, trzeba rozpatrywać w danym czasie. Można powiedzieć, że 3 lata temu my bardziej ograniczyliśmy niż teraz. Zobaczcie państwo, że przez 3 lata ubyło nam trochę mieszkańców i ubyło też sklepów. 3 lata temu ograniczaliście państwo do 85 na przykład sprzedaż piwa, już mówiąc w skrócie, tam dłużej powinno się powiedzieć alkoholu z taką mocą, prawda? Ale wiemy, o co chodzi, to jest piwo, wina, wódka, tak w skrócie, A, B, C. I wydanych było 81, a ograniczyliśmy do 85, czyli zostawiliśmy tylko 4. Obecnie wydanych jest 71, to jest trochę odpowiedź na pana niepokój, że to się właściwie wszystko zmniejsza, a nie zwiększa. I teraz jest wydanych 71, a zmniejszamy do 80, czyli zostawiamy 9. Można powiedzieć, panu znikł, proszę pana, pan proporcjonalnie mniej proponuje niż kiedyś. Nie można rozpatrywać tych spraw w jakimś oderwaniu od teraźniejszości, porównując 3 lata temu, 4 lata temu. Wtedy były inne liczby i mieszkańców, i wydanych zezwoleń. Czyli limit musi jednak spełniać swoją rolę, więc tak jak Tomek mówił, no faktycznie ma to być trochę taki straszak. W Iławie my bardzo solidnie, Urząd Miasta, Komisja, od wielu lat kontrolujemy sklepy. Wiele spraw się odbyło pomiędzy sprzedawcami a urzędem, a komisją, gdzie za sprzedaż nieletniemu, za sprzedaż na kredyt. No właśnie te dwa przypadki, bo jeszcze awantury w obrębie sklepu, no to trudno z tym iść do sądu. Przedsiębiorcy jakby wiedzą, że również traktujemy sprawy poważnie, tak jak i oni swojego biznesu powinni traktować poważnie, czyli nie łamać prawa. Ale mimo wszystko trochę, no jednak się zdarza i taki pewien limit jednak ogranicza to, że no, ktoś się 2 razy zastanowi, przeszkoli personel, żeby nie było właśnie łamania prawa. Poza tym ten limit też jest po to, proszę państwa, też o tym Tomasz wspominał, że no, zdrowo myślącemu państwu, przepraszam, że tak powiem, nie powinno zależeć na tym, żeby sprzedaż alkoholu wzrastała. Przed wojną limit w Polsce obowiązywał 2,5 tysiąca mieszkańców. To zobaczcie państwo, jak my przeszliśmy, jaką drogę, opacznie rozumiejąc też różne ograniczenia, no i tą tak zwaną wolność, znaczy no nie tak zwaną wolność. Limity są wszędzie. Zdrowo myślące społeczeństwo musi ograniczać pewne sprawy, bo skoro wolność, no to ja pojadę sobie kościuszki 100 km na godzinę. Nie, jest limit, bo niektórzy tego nie rozumieją, A znowu niektórzy w przypadku chorób od alkoholu no, mogą zrozumieć to za późno. Na przestrzeni ostatnich lat, o tym też mówiliśmy 3 lata temu, badania udowodniły niesamowity wpływ dużego spożywania, znaczy udowodniły właściwie każdą ilość, że wpływa negatywnie. Czym więcej, to gorzej i czym większy procent, tym gorzej. Dlatego my z myślą o rozwoju społecznym, o przyszłości powinniśmy zawsze iść w tę stronę. Tutaj pan burmistrz zawsze i tak patrzy, żeby broń Boże nikomu za chwilę nie odebrać. Zawsze ten limit jednak ma ten swój margines. On się zmniejsza, bo tak jak powiedziałem, zmniejsza się też sama ilość wydawanych zezwoleń. I tak jak Państwu powiedziałem, w tych dwóch kategoriach 85, ale wydanych było 81 w winie i tych alkoholach drinkowych, 85, a wydanych było 81 i 80, czyli C, wszystkie alkohole, a wydanych było 76. To zobaczcie, wszędzie zostało po 4. Teraz jest A, 71, limit proponowany uchwale 80, 74, limit proponowany 80 i 67, limit proponowany 75. Czyli tak naprawdę ten margines jest jeszcze większy, no bo może warto się przyjrzeć, czy te chwilowe spadek tych sklepów no nie jest właśnie jakoś tam chwilowy. Czyli chodzi o jakieś wypośrodkowanie, żeby jednak tego alkoholu było mniej, a zarazem, no żeby trochę nie ograniczać, tylko no tak jak mówimy, to o inną trochę działalność gospodarczą bardziej by chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż w restauracjach, czyli do spożycia na miejscu, tutaj wówczas mieliśmy taką filozofię, że no cały czas to miasto się rozwija, zostawmy trochę większe te limity tu i wtedy tutaj troszeczkę więcej, proszę, w gastronomii, tak. Tu schodzimy do 100, wtedy było 130, ale w poszczególnych kategoriach wygląda to w ten sposób, że w piwie 34 jest wydanych 45 limit, w B, czyli te trochę mocniejsze alkohole, 22 wydane koncesje, limit według uchwały 30, i C21, limit 25. To są już te restauracje, gdzie wszystko jest, łącznie z wódką.
9: Radny Michał Młotek.
13: Dziękuję. Na komisji dzisiaj wraca do nas sprawa kontroli NIK-u. Natomiast jakby nie usłyszeliśmy do tej pory, czy ta uwaga, sugestia ze strony kontrolera, czy to była tylko taka pewien wniosek, który się pojawił w dyskusji, czy on już się pojawił w, nie wiem, w zaleceniach, w protokole pokontrolnym. To pierwsze pytanie. A drugie, taka hipotetyczna sytuacja, bo to chyba nas najbardziej interesuje. No wyobraźmy sobie, już gdzieś tam poniekąd o tym mowa była. Mamy w Iławie osiedla, które się rozwijają, bo co prawda liczba mieszkańców spada, tutaj mamy pełną zgodność, natomiast jeśli chodzi o rozwój taki terytorialny Iławy, no to ta Iława się rozlewa. Jednak powstają nowe osiedla i za tym z czasem dopiero idzie rozwój pewnej infrastruktury. I są osiedla, gdzie tych sklepów mniejszych, do których mieszkańcy chcieliby mieć dostęp, nie ma. Proszę powiedzieć, co w sytuacji, jeśli ten limit zostałby już osiągnięty, a byłaby potrzeba otwarcia nowych sklepów, po to małych sklepów, czy to prywatnych, czy sieciowych, najlepiej prywatnych, po to, żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp. Co wtedy? Co jako samorząd w takiej sytuacji wtedy zrobimy?
12: Jeżeli limit zostanie wyczerpany, burmistrz nie może udzielić zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rada może się zwołać wbrew polityce alkoholowej. Państwa jest wola, państwo uchwalacie prawo lokalne. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby radni w tych sprawach wystąpili z inicjatywą.
7: To było oczywiście tylko zalecenie Najwyższej Izby Kontroli. Pan kontroler przyszedł i z taką refleksją, porównując inne samorządy, się ze mną podzielił i zawnioskował o takie działanie.
9: Zadaję zatem pytanie, panie radny Tomaszu, jaka decyzja?
14: Już. Ja bym chciał zaproponować państwu, tutaj żeby uporządkować, propozycja uchwały pana burmistrza jest zmniejszenie limitu do 80, jest 85, pan burmistrz proponuje 80, ja proponuję 76. W przypadku piwa, w przypadku alkoholi powyżej 4,5% jest aktualnie 85%. limit. Pan burmistrz zaproponował 80, ja proponuję 79. W przypadku alkoholu powyżej 18% jest 80, pan burmistrz proponuje 75, ja proponuję 72. Czyli mniej więcej po 5 tego zapasu, powiedzmy, do każdej z kategorii w przypadku prowadzenia punktów handlowych, czyli sklepu. Jeśli chodzi o gastronomię, to jakby tutaj nie proponuję żadnej zmiany, zostawiłbym to, co zaproponował pan burmistrz, czyli w przypadku punktów gastronomicznych dla piwa z 65 do 45, co i tak jest sporą nadwyżką, ale to tu chodzi o to, żeby ta jednak turystyka gdzieś tam i restauracje się miały szansę otwierać i kręcić. Te limity są tutaj większe. W przypadku wina z 22 wydanych na 30, czyli limit 8 zostałby, i w przypadku twardego alkoholu powyżej 18% 25, czyli 4 jakby dodatkowo. Taka jest moja propozycja.
9: I jeszcze radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
15: Dziękuję, ja się przysłuchuję, choć mam już dość jasno sprecyzowany moment głosowania w swojej głowie i wiem, jak zagłosuję, ale przy okazji chciałabym wspomnieć, że my tak naprawdę poruszamy się w kwestii alkoholu, ale dość znaczącym problemem, który istnieje i nad którym uważam, że należałoby pochylić się w najbliższej przyszłości, jest sprawa narkotyków i dostępności narkotyków, bo w chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, z tego co ja rozmawiałam ze służbami mundurowymi, to jest poważny problem narkotyzowania się młodzieży. Oni już nie sięgają po alkohol, oni sięgają po narkotyki i tym samym możemy zapytać służby mundurowe, zarówno ratownictwa medycznego, jak i służb mundurowych policji, co ta młodzież wyprawia po narkotykach. Myślę, że my tu mamy problem i tu pole pełne do rozmów i panel dyskusyjny. A co do alkoholu, ja mam swoje dookreślone zdanie i szanuję każdego, kto ma inne.
14: Ewa, takie samo zło wyrządza alkohol, jak i narkotyki. Na alkohol masz wpływ, na narkotyki nieszczególnie, nie? Więc masz możliwość zadbania o te dzieci, o tą młodzież, w pewnym sensie wprowadzając jakieś ograniczenia. I to jest nasza rola, nie? Na to spójrz w ten sposób, bo narkotyki czy alkohol to jest to samo zło, to są tak samo substancje psychoaktywne, jedno i drugie, więc tutaj decydujmy o tym, na co możemy mieć wpływ.
12: To nie do końca tak, że my nie mamy wpływu na narkotyki. W 99% ja w sumie nie spotkałem, dla mnie jest w 100%. Wszyscy ci, którzy sięgali po alkohol, po narkotyki, zaczynali od alkoholu. To jest kwestia tylko taka, jak długo komuś wystarczył alkohol. Ale wszyscy, z którymi ja osobiście rozmawiałem, narkomani rozpoczynali od alkoholu, czyli profilaktyka wczesna, dlatego też właśnie tak wczesną profilaktykę w szkołach prowadziliśmy, nie różni się od siebie, to nie jest oddzielna profilaktyka alkoholowa, narkotykowa, gier, tylko to jest uczenie takiej umiejętności radzenia sobie z emocjami, zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych, relacji z ludźmi, i ci ludzie, jest prawdopodobieństwo mniejsze, że sięgną po alkohol, a ci, co nie sięgną też po alkohol, bardzo rzadko sięgają, dopiero w życiu dorosłym sięgają po narkotyki. Większość zaczyna od alkoholu.
14: Tak, chciałbym zgłosić te poprawki, nawet pozwoliłem sobie przygotować projekt uchwały z poprawkami. Ja bym chciał, żeby w tej kategorii detal, czyli sprzedaż w sklepach, limit był 5, tej 5 nadwyżki, żeby było.
2: Po głosowaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest w Iławie mniej, choć i tak ta zmiana nie rozwiązuje problemu, jak podkreślają specjaliści od uzależnień.
16: Muzyką się żyje. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
17: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
16: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem, nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić ogłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. No jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Whoa-oh-oh, Gnarly Major League DJs to Wasted Vesta. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: and don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
7: I po reklamie.
8: Iława na czasie.
9: Dawid Jakubowskim, zaglądamy do Iławskiego kina. Dziś macie do oglądania Teddy'ego i magiczną lampę, lalkę, Resident Evil i niebo nad Normandią. W poniedziałek kino nieczynne, od wtorku dalej do oglądania Teddy, magiczna lampa, Resident Evil i lalka. A w lubawskim kinie Pokój dziś po raz ostatni projekcja Pucio kocha zwierzaki. A dziś i potem od wtorku dalej będziecie mogli oglądać Folwark zwierzęcy, lalkę i Digger. Seniorzy uczyli się śpiewać muzyki gospel i dadzą koncert. Finał warsztatów 12 października w poniedziałek o 14 w Iławskim Kinoteatrze Pasja. Szkolili się u najlepszych Iława Gospel Singers.
10: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
12: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
10: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No, pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co.

0: Nauczyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: SK.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
13: I po reklamie.
14: Iława na czasie.
15: Jeśli umiecie szczipać po lubawsku, to powinniście wystartować w tym festiwalu. Jeśli nie umiecie, to warto przyjechać i posłuchać Gwary Lubawskiej, bo o niej mowa. 11. Festiwal Gwary Lubawskiej odbędzie się 27 października w Bibliotece w Nowym Mieście Lubawskim od 10. Zgłoszenia do 20 października. W tym miesiącu często gęsto integrować się będą seniorzy. Dni seniora organizowane są we wszystkich gminach powiatu iławskiego w Iławie w poniedziałek o 14. Seniorzy tu będą śpiewali muzykę gospel, będzie też grupa teatralna. 15, czyli w czwartek, spotkanie integracyjne seniorów w Nowej Wsi pod Iławą od 12, a 16 października w hali Olimpia w Ząbrowie, gminne obchody Dnia Seniora od 13.
16: Muzyką się żyje.
17: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
17: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP i TD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na na imprezki? Zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano David, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Matifu czyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak, da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Neptunica i What If Feste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu? Będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: 13.
1: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: ale to fajnie gra. To pianinko w tle robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie. I ława na czasie.
13: Dawidzie Kubowskim. To nie koniec biegowych imprez w regionie. Jeszcze trwają przygotowania do już 8. półmaratonu Orła, który odbędzie się o Puchar Wójta Gminy Biskupiec. W Biskupcu oczywiście. 25 października startują o 9. Wtedy otwiera się biuro zawodów. Start biegu o 12. O 12.35 wystartują biegi dla dzieci i młodzieży. Jeśli wasze dzieci lubią grać na strunach, nie tylko tych nerwowych rodziców, to zabierzcie je na kolejny muzyczny poranek organizowany przez Iławskie Centrum Kultury i Iławską Szkołę Muzyczną. 18 października w niedzielę od 10.30. Strunowe opowieści. Jeśli temperatura wody bliżej 10 niż 20 stopni was nie przeraża, to możecie się zgłaszać do Pucharu Polski w pływaniu zimowym 8 listopada przy plaży na Chodkiewicza.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
15: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
14: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
16: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
14: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
17: A to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Heaven, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK, dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14, ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju, no i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza, a dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana, pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie, no albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Zekt i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię tak, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Auto promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
13: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
12: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
14: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bad Memories.
1: SK i Ława.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.

Natalie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emmanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnice. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz

0: Samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Z tej strony Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy. Zbieramy wspomnienia, zrób to z nami. Szukamy osób, które zapytają bliskich seniorów o wspomnienia związane z Iławą i najbliższą okolicą. Utrwalmy je razem. Weź udział w projekcie Pokolenia Bez Granic. Zgłoszenia na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brie Comarche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
17: I po reklamie.
18: Iława na czasie.
19: Dawid Jakubowskim, zaglądamy do Iławskiego kina. Dziś macie do oglądania Teddy'ego i magiczną lampę, lalkę, Resident Evil i niebo nad Normandią. W poniedziałek kino nieczynne, od wtorku dalej do oglądania Teddy, magiczna lampa, Resident Evil i lalka. A w lubawskim kinie Pokój dziś po raz ostatni projekcja Pucio kocha zwierzaki. A dziś i potem od wtorku dalej będziecie mogli oglądać Folwark zwierzęcy, lalkę i Digger. Seniorzy uczyli się śpiewać muzyki gospel i dadzą koncert. Finał warsztatów 12 października w poniedziałek o 14 w Iławskim Kinoteatrze Pasja. Szkolili się u najlepszych Iława Gospel Singers.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
21: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
20: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
22: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
20: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
0: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Łooo, laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Casca y Guava.
1: I've been fighting.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
5: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
4: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
6: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
7: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
6: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe 2 tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
18: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa Mila! Gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego. A ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nauczyciela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: I po reklamie.
17: I ława na czasie.
18: Jeśli umiecie szczipać po lubawsku, to powinniście wystartować w tym festiwalu. Jeśli nie umiecie, to warto przyjechać i posłuchać Gwary Lubawskiej, bo o niej mowa. 11. Festiwal Gwary Lubawskiej odbędzie się 27 października w Bibliotece w Nowym Mieście Lubawskim od 10. Zgłoszenia do 20 października. W tym miesiącu często gęsto integrować się będą seniorzy. Dni seniora organizowane są we wszystkich gminach powiatu iławskiego. W Iławie w poniedziałek o 14. Seniorzy tu będą śpiewali muzykę gospel, będzie też grupa teatralna. 15, czyli w czwartek, spotkanie integracyjne seniorów w Nowej Wsi pod Iławą od 12, a 16 października w hali Olimpia w Ząbrowie, gminne obchody Dnia Seniora od 13.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
20: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu w tym momencie. Policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
19: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
1: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam dwóch terytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
19: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
16: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
19: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: I po reklamie.

0: To jest reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Kaczka i Ława. Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: SK i Ława News.
10: Edyta Kocyła Pawłowska, Radio SK i Ława i Iza Bartczak, psycholog, na co dzień pracująca w zespole placówek szkolno-wychowawczych w Iławie. Problemy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to problemy, które dotyczą nie tylko dzieci, młodzieży uczących się w zespole placówek. To problemy, które dotyczą też dzieci bez niepełnosprawności, dzieci zupełnie zdrowych, dzieci pochodzących z tak zwanych dobrych domów, z różnych domów. To dotyczy tak naprawdę wszystkich dzieciaków i młodzieży, bo to są tak zwane trudne tematy. I na tych trudnych tematach dzisiaj spróbujemy się skupić. Też spróbujemy Państwu, naszym słuchaczom, dać troszkę takich podpowiedzi, jak postępować, jeżeli przed nami taka trudna rozmowa z dzieckiem. A że mamy tutaj specjalistkę, panią Izę, panią psycholog z Iławy, to tym bardziej mam nadzieję, że wyniknie z tej naszej rozmowy coś dobrego. Pani Izo, jak przygotować w ogóle dziecko własne, swoje dziecko, czy mniejsze, czy większe, do trudnej rozmowy? I czy to ma związek też z wiekiem, jak się to robi?
11: Przygotować dziecko do trudnych rozmów można, wręcz nie, że trzeba przygotowywać, bo to powinno być takie naturalne. Ja zawsze mówię moim rodzicom, z którymi współpracuję, nauczycielom, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach na co dzień. Nie wtedy, jak pojawi się problem, tylko wtedy, tylko na co dzień, tak? Przy obiedzie, omawiając, co się stało w ciągu dnia, co miłego spotkało cię w przedszkolu, czy może coś smutnego było. I właśnie w ten sposób pytajmy, nie ogólnie, co było w przedszkolu, co było w szkole, ale właśnie zwróćmy uwagę na te emocje, czy było coś miłego, czy było coś smutnego. I to już tutaj zaznaczamy dzieciom, że nie tylko mamy przyjemne emocje, ale mamy też te emocje negatywne. Nieprzyjemne, negatywnych emocji nie ma w sumie, tak? Nieprzyjemne dla nas.
10: A czy przyznawać się też dziecku? Wiesz, miałam dzisiaj kiepski dzień.
11: Oczywiście, tak. To jest takie naturalne, ludzkie. Każdy ma kiepski dzień. My w ogóle musimy nauczyć się tego, że dzieci to nie są odrębne istoty. Dziecko to jest mały człowiek, który tak samo czuje, który wszystko widzi, który obcuje z nami. Nie możemy zamknąć dzieci w bańkach mydlanych, bo niektórzy dorośli myślą, że na niektóre tematy z dziećmi się nie rozmawia. Albo są za małe, za trudne, nie zrozumieją. Ale dzieci żyją z nami wszędzie, widzą nasze emocje właśnie. I właśnie to, że powiemy dziecku, że miałem ci gorszy dzień, to już uczy dziecko, że to jest okej, mieć po prostu trudny dzień.
10: Czy wypada w ogóle, żeby z ust rodzica padało słowo przepraszam cię za coś tam?
11: Oczywiście, takie normalne, ludzkie, naturalne. Ważne, żeby to właśnie to zauważyć i nazwać dziecku te emocje.
10: Też chyba warto zadbać o swój dobrostan, swój najpierw.
11: Jesteśmy w samolocie i zakładamy najpierw maskę sobie, żeby później móc ratować to dziecko, tak? Także więc jak jesteśmy w trudnych emocjach, to najpierw regulujemy swoje emocje, a dopiero później staramy się pomóc dziecku.
10: Wiele różnych trudnych tematów zadziało się ostatnio nie tylko tutaj lokalnie w Iławie, ale w ogóle w Polsce. W jaki sposób z tymi maluchami rozmawiać, z tymi najmniejszymi dziećmi? Czy czekać na ich pytania, czy raczej powiedzieć, chodź, porozmawiamy, coś ci wytłumaczę? Czy wtłaczać im coś tam do głowy, czy właśnie czekać na tę chęć rozmowy z ich strony?
11: To jest, to zależy, bo zależy od tego, czy dziecko, na ile dziecko jest wrażliwe i delikatne, na ile dziecko też przyjmuje to, co właśnie dzieje się i chłonie, dobre słowo, chłonie to, co dzieje się zewnątrz. Ale jeżeli na przykład coś dzieje się istotnego i ważnego, to lepiej, żeby zacząć tą rozmowę z dzieckiem po to, żeby dać taką bezpieczną bazę i bezpieczny sposób, w bezpiecznym miejscu dla dziecka w domu na przykład rodzinnym opowiedzieć o tym, że na przykład jest wojna, co się zadziało na świecie, niż to, żeby na przykład on gdzieś na przerwie usłyszało, bo to nieraz mogą być informacje usłyszane z drugiej ręki, tak, jakieś tam fałszywe, nieprawidłowe, albo z internecie przeczytane, które mogą być właśnie fałszywe. I wtedy dziecko tworzy sobie nowe historie, nową wizję, jakieś lęki pojawić, nie? Więc żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy przytłoczeni tą informacją. Nasze dzieci już, przedszkolaki, mają dostęp do telefonów, tabletów i jesteśmy zalewani tymi informacjami, które nie zawsze są właśnie trafne i prawdziwe. I nawet na tą małą głowę za dużo tych informacji jest, tak? Bo zawsze ja mówię tak, pytajmy, jak to co dziecko pyta, tyle odpowiadajmy. Krótko i na temat. Jak dziecko dopytuje więcej, to odpowiadamy więcej. Widzisz po twarzy, emocjach, ruchach, że jeszcze chciałby więcej, znasz swoje dziecko bardziej, to powiedz mu więcej. Ale jak widzisz, że ono jest wrażliwe, delikatne i tyle mu wystarczy, to okej, tyle mu wystarczy. To nie jest tak, że z każdymi urodzinami na przykład siadamy i mówimy, teraz trochę ci więcej opowiem na przykład o śmierci żałobie. Nie. A będzie szczególnie wtedy wychodziło z inicjatywy, jeżeli będziemy właśnie rozmawiać i ona będzie wiedziała, że do taty, do mamy mogę podejść i na przykład porozmawiać na trudne tematy, że do mamy, taty mogę podejść i zapytać, bo to jest ta bezpieczna baza i oni mi zawsze odpowiedzą, nie? Że mnie traktują wartościowo. Traktują mnie jako wartościowego człowieka, członka rodziny, a nie jako dziecko, który nie ma żadnego zdania w domu i nic nie może powiedzieć. Pamiętajmy, że to dla dziecka niezrozumiałe i niepojęte, to tworzy u niego lęk.
10: Ale chyba też nie tylko u dziecka, prawda?
11: No bo pewnie, osoby dorosłe też. No, mhm. No. I właśnie skoro dorośli o tym nie mówią, to dziecko sobie pomyśli, to nie będę pytać, bo to może rzeczywiście jest dla rodzica temat, a nie dla mnie. I ja jestem też za tym, żeby dziecko musi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, tylko w odpowiedniej ilości.
10: Są tematy, które są dla dziecka, ale i dla osoby dorosłej trudniejsze, a są takie, na które się chętniej rozmawia. Mhm.
11: Tak z obserwacji mojej, którą prowadzę z praktyki, to największe problemy dla rodziców, no i w sumie też dla mnie jako dla terapeuty, psychologa, to są tematy związane ze śmiercią, żałobą i z rozwodem rodziców. Wiążą się ze stratą.
10: Rozmawiamy z Izą Bartczak, iławianką, psycholożką, która na co dzień pracuje w zespole placówek szkolno-wychowawczych. Rozmawiamy dzisiaj o trudnych tematach. Jak rozmawiać o śmierci wśród bliskich?
11: Pojęcie śmierci kształtuje się u dziecka tak rozwojowo, z wiekiem, tak? Mały niemowlak może nie rozumie, co to jest śmierć, ale czuje śmierć, żałobę opiekuna bliskiego, bo jest inny, bardziej nerwowy, od 2 do 5 lat. Jeszcze nie rozumieją tej takiej śmierci, że to jest śmierć kogoś takiego stałego i to, że osoba, która umarła, nie wróci. I bardziej pojawiają się takie emocje jak smutek, ale też złość na to, że na przykład opiekun jest nieobecny. Nie? No, dziecko się może, no przecież mama była, zawsze jest mama. Dziecko może być złe, bo tej mamy nie ma, bo ona umarła, tak? Bardziej takie rozumienie śmierci, że to jest coś takiego stałego, niezmiennego, pojawia się tak około 6 roku życia. Wtedy dziecko rozumie, że jak już ktoś umarł, to wtedy już umarł, to już nie powróci.
10: Trudno je pocieszyć.
11: Trudno je pocieszyć, bo one przeżywają tą śmierć tak jak dorośli. Musimy pozwolić dzieciom, żeby te emocje trwały i były. Najbardziej nie lubię właśnie u dorosłych, z którymi pracuję, czy u dzieci, że próbujemy te emocje zanieść pod dywan, że zaprzeczyć tym emocjom. Temu, że na przykład ktoś czuje smutek, nie, no co ty, przestań, uśmiechnij się i bądź, no zobacz, świeci słońce, nie, będzie okej, poradzimy sobie jakoś. Nie, no ty masz prawo czuć ten smutek, nie? I masz prawo być zła.
10: W tym wieku chyba bardzo częste są zabawy z pistoletami, zabawy w śmierć. Pozwalać?
11: Tak, myślę, że pozwalać. No, bo to jest taki etap, a szczególnie chłopcom. Tak, myślę, że pozwalać, ale też uświadamiać. 5-latek to już naturalny i rozwojowy, że on, rywalizacja się w niego tworzy, chęć tworzenia takiego ja, takiego ego, poczucie siły, przez takie poczucie siły, więc to jest naturalne. Ale ograniczajmy tak, że na przykład nie strzelamy do nikogo na przykład, żeby sprawić mu przykrość, zwracajmy uwagę, czy dziecko jest na przykład bardzo agresywne i brutalne w tej zabawie, to wtedy przerywajmy tę zabawę i tłumaczymy, że kogoś to może boleć i komuś może sprawić, możemy sprawić przykrość przez taką zabawę, tak? Ale jeżeli dziecko bawi się samo, wymyśla taką zabawę, to spokojnie podążajmy, obserwujmy, ale pozwólmy na tę zabawę. Tylko tam, takimiś tam ograniczeniami i granicami, żeby nikomu nie sprawić przykrości, a jeżeli sprawia przykrość, no to traktujmy to jako pretekst rozmowy. Mamy emocje pozytywne i negatywne. Pozytywne są fajne dla każdego, tak? A negatywne, ta złość, smutek, lęk, one też są ważne i potrzebne i zobaczcie, ich jest więcej nawet. To jest trudne, to jest bardzo trudne dla młodzieży. Oni po prostu od tych emocji uciekamy.
10: Dobrze, jaki mamy trudny temat kolejny?
11: Rozwód.
10: Rozwód.
11: No, rozwód. Tak, trudny temat kolejny. To taka najważniejsza ta esencja tego, żeby dać dzieciom taką informację, że rodzice zawsze będą rodzicami dziecka, tak? Rozwodzisz się ze swoim partnerem, a nie tracisz tej roli bycia tatą po rozwodzie. Zawsze będziesz tatą, to ja zawsze będę twoją mamą po rozwodzie i zawsze będziemy cię kochali, niezależnie, czy się dogadaliśmy, czy nie z moim partnerem, tak? Ta stałość musi być. Podczas rozwodu najlepsze jest, najważniejsze jest, żeby dziecko miało najmniej zmian, miejsce zamieszkania, szkoły, to żeby nie było jakichś tam dużych zmian w życiu dziecka, bo sam rozwód będzie już zmianą, tak? Że tata albo mama się wyprowadzi z domu, że ten tata będzie mniej w domu przebywał, to już dzieci widzą, czują i, no, i będą odczuwały. No ale bądźmy też szczerzy i też właśnie jak zaczynajmy rozmowy nie wtedy, kiedy papiery będą w sądzie, tylko szybciej przygotowujmy na to dzieci, mówmy, że no, czasami z tatą się nie dogaduje, tak? I że mogą pojawić się, może tak być, że tata na jakiś czas się wyprowadzi, ale to właśnie nie znaczy, że cię nie kochamy, zawsze będziesz nas najważniejszą osobą w życiu, zawsze będziesz naszą córką i ja będę twoją mamą, tata będzie twoim tatą i nic w tej kwestii się nie zmieni. I żeby dziecko miało też pewność, że rozwód nie dzieje się z winy dziecka. To jest podstawa też. Mhm. Że to trzeba dziecko tak zapewniać, żeby dziecko miało tą pewność, bo dzieci często lubią, takie mają w cudzysłowie magiczne myślenie jest, że coś się dzieje z mojej winy. Nie? Albo też śmierć. Ktoś umarł, bo na przykład nie wiem, nie przypuściłem brata na pasach, nie wiem, tak teraz myślę, tak? Że
10: nie chciałem się bawić z bratem.
11: Nie chciałem się bawić z bratem na przykład, tak? Nie oddałem mojego cukierka. To na pewno to było przez to, nie? Że umarł. Albo to, że na przykład byłem niegrzeczny dla rodziców, to dlatego to oni na pewno się dlatego rozwodzą się, tak? Albo nie słuchałem mamy i taty, to oni pewnie mieli już dość i się dlatego rozwodzą.
10: Nie? Tak nie mówić.
11: Tak nie mówimy. Zapewniamy, że rozwód nie jest z winy dziecka, tylko po prostu, że rodzice się nie dogadali, tak?
10: Trochę już poruszyliśmy ten temat, ale jeszcze dopytam w takim razie, jak rozmawiać z dzieckiem?
11: Ważne jest, żeby skupić się na dziecku. Jak rozmawiamy, to jak my teraz rozmawiamy z panią, tak? To patrzymy na siebie, pani teraz nie gotuje obiadu, a ja nie jestem w telefonie, tak? Nie klikam sobie w telefonie. Tak samo rozmawiamy z dzieckiem. Wyłączamy zupę, odkładamy telefon i patrzymy na dziecko, siadamy z nim, żeby ono miało poczucie, że ja tu jestem dla ciebie i ty możesz mnie pytać o wszystko, co chcesz. To, że mówimy prawdę, to tak? Oswajamy dziecko z tymi trudami życia i realnym światem, bo jak dziecko się zmierzy z jakąś nieprawdą, ale jak dziecko się zmierzy z realnym światem, to wtedy może czuwać właśnie ten lęk, zdziwienie, bezradność. Mówimy językiem dziecka. Stosujemy ten język dziecka do jego rozwoju poznawczego. Jak już wcześniej mówiłam, mówimy krótko i na temat. Często możemy też, teraz jest na rynku naszym tyle książek pięknych o emocjach, o żałobie, o rozwodach. Posiłkujmy się tymi książkami, bajkami. O, teraz mi właśnie przyszła fajna taka myśl, że jak właśnie oglądamy z dzieckiem bajkę na przykład, coś się dzieje właśnie niefajnego, jakaś niefajna emocja, nieprzyjemne emocje się dzieją u bohaterów bajki, to zróbmy stop, bajka, omówmy to z dzieckiem. A widziałeś na przykład u tego tam Jace'a, psa Jace'a w Psim Patrolu? On był smutny. Czym on był smutny? Co mogłoby mu pomóc? Jak myślisz? A ty czułeś się kiedyś taki smutny, byłeś w takiej podobnej sytuacji jak Jace? Co by ci pomogło? Nie? I też mamy świetną taką podstawę do tego, żeby z dzieckiem właśnie rozmawiać na temat emocji. Akceptujmy te emocje, że pozwólmy, żeby one tam przetrwały, żeby one trwały, żeby one były. Ja widzę, że jesteś smutny, wiem, że jest ci ciężko. Okej, to jest normalne. Podkreślmy, że to jest normalne, że czujesz smutek, że czujesz lęk, tak? O, i to jest jeszcze ważne. Nie zaszczepiajmy własnych obaw dziecku. Moja córka spytała mnie, mieliśmy na ulicy, ale mieliśmy osobę, która nie miała ręki. była osobą niepełnosprawną, Tamara się pytała, dlaczego ta pani nie ma ręki. No ja wtedy powiedziałam, że no, jest osobą niepełnosprawną, niektórzy rodzą się lub w wyniku wypadku lub różnych chorób nie mają ręki, tak? Muszą mieć jakieś amputowane różne kończyny ciała, ale często wiem, że osoby mogą mieć problem z niepełnosprawnością innych osób. Mogą czuć się skrępowane tym. I pamiętajmy, jak powiemy dziecku, na przykład, wiesz co, no nieważne, a chodźmy dalej, patrz, jakie to są fajne cukierki na przykład, tak? Dziecko poczuje, że ignorujemy ten temat, poczuje też naszą taką niepewność. I wtedy jak może to się to zakotwiczyć w dziecku takie myślenie, że jak później zobaczy osobę niepełnosprawną, to pomyśli, bardziej najpierw poczuje niepokój, dyskomfort, przejmie te emocje od rodzica. I może nie wiedzieć, o co chodzi. I może nawet sobie nie uświadomić, kurczę, a skąd ja tak myślę, dlaczego ja tak myślę, tak? Ewentualnie na późniejszym etapie, jak będzie tam bardziej dorosła, to sobie może taką sytuację uświadomić. Tematy tabu, że o niepełnosprawności nie rozmawiamy.
7: I odwracamy uwagę od niej.
11: Tak, dokładnie. No. Mhm. Zaszczepiamy ten nasz lęk, niepokój.
10: Naszym gościem dzisiaj jest Iza Bartczak, psycholog z Iławy, na co dzień pracujący w Iławskim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.
9: SK Iława News.
8: Władze Iławy zmieniły limity na ilość koncesji alkoholowych wydawanych przedsiębiorcom. Z jakiej przyczyny i jak teraz wyglądają limity? Posłuchajcie dyskusji na Komisji Rady Miasta w Iławie. Mówi Agnieszka Łapińska, sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie.
12: Impulsem do tego, żeby ten projekt przedstawić teraz Państwu, jest obecnie trwająca w Urzędzie Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli i rozmowy z kontrolującymi, i faktycznie oni także zwrócili uwagę na to, że te limity są bardzo wysokie. Na ten moment limity według uchwały obecnie obowiązujące, jeżeli chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kupujemy alkohol, a nie możemy go spożywać, czyli sklepy. Chodzi o detal. Limity mamy łączne 250 takich zezwoleń. Na dzień dzisiejszy wydanych tych zezwoleń jest 212, więc jest spora tutaj, jest spory zapas. To, co teraz proponujemy w uchwale, limit będzie 235, czyli o 5 zmniejszamy w każdej kategorii. Na piwa, na alkohole do 18%, czyli powiedzmy kolokwialnie wina, no i na alkohole mocne też o 5 zmniejszamy. Taka jest nasza propozycja. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, gdzie alkohol jest przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży, na ten moment i przy obecnie obowiązującej uchwale mamy limit 130 zezwoleń. Wydanych mamy zezwoleń 77 i proponujemy, aby tych zezwoleń, ten limit był 100 sztuk tych zezwoleń. Tak? Czyli tutaj zmniejszamy tak naprawdę najwięcej w obszarze słabych alkoholi, tam gdzie jest piwo, bo limit tutaj był 65, proponujemy 45. Na dzień dzisiejszy wydanych jest 34 zezwoleń.
10: Mówi Tomasz Woźniak, radny miejski.
13: Ten temat był poruszany podczas pracy, tak, przy uchwale dotyczącej wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu albo ograniczenia sprzedaży w godzinach wieczornych. Pamiętam, że ta dyskusja była również w tym obszarze podejmowana. Dokładnie. Cieszę się, że ta uchwała jest teraz podejmowana. Ona była wynikiem, ja tylko nie pamiętam właśnie tej analizy, która była przeprowadzana. Dlaczego jeszcze nie mniejszy ten limit, tylko...
12: Wówczas my właściwie Państwu na komisjach jakby mieliśmy dwie propozycje, czyli to takie bardzo rygorystyczne i te niskie limity i trochę tą opcję taką, która zakładała ten zapas, który został ostatecznie uchwalony. Wówczas na komisjach Państwo stwierdziliście, że mamy przyjąć te wyższe, górne granice, tak?
13: Okay.
12: Natomiast no myślę, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że i tak tych limitów nie osiągniemy. Poza tym, no w Iławie jest bardzo dużo punktów,
13: no właśnie
12: można...
13: o to Pani Agnieszko chciałem poprosić, bo wiem, że taka była podawana, przepraszam, że się taka statystyka.
12: Na pewno dużo więcej sklepów przypada na jednego mieszkańca niż chociażby aptek, także no tutaj właściwie gdzie się nie obkręcimy, tam możemy kupić w sklepie alkohol. A myślę, że jak negatywne skutki spożywania alkoholu są, to wiemy wszyscy, jak kosztowne społecznie i finansowo.
13: Czyli stąd też jakby intencja mojego pytania, czy tych limitów jeszcze nie możemy zmniejszyć, skoro i tak tego i tak nie osiągniecie, czy tutaj nie warto jeszcze się
12: pewnie
13: zastanowić?
12: Pewnie możemy, to jest Państwa decyzja. Nasza propozycja była, no, żeby zmniejszyć je tak, jeżeli jest Państwa wola taka, no to możemy jeszcze zaproponować niższe te limity.
14: Możemy zgłosić na pewno poprawkę do tego projektu, więc...
13: Przynajmniej z dyskusji, którą prowadziliśmy, takich roboczych, wynikało, że jakby no pewne nadużycia się pojawiały, przepisywania koncesji z jednego na drugiego, na żonę, na kogoś tam i to dawało taką dosyć dużą furtkę tak naprawdę w dalszym stopniu kontynuowania tej prowadzenia tej działalności.
12: Prawda. Łącznie jeżeli chodzi o alkohol, który kupujemy, ale nie możemy go spożywać w miejscu sprzedaży, czyli w sklepach, limity w obecnie obowiązującej uchwale 250, nasza propozycja teraz 235,
13: a wykorzystanych
12: 212.
8: Mówi wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
7: Tutaj NIK przyszedł troszkę z pomocą wywołaniu po raz kolejny tematu, dlatego że to i tak mamy bufor, a ma to pełnić taką rolę trochę ostrzegawczą dla osób, które nie traktują powierzonych koncesji, umówmy się tak skrótowo, poważnie, bo nadal mamy sytuację, w której Miejska Komisja odnotowuje sytuację sprzedaży alkoholu nieletnim. I w momencie, kiedy osoba koncesjonowana, to tak trochę kolokwialnie mówiąc, traci taką koncesję, to zawsze z tyłu głowy będzie miała przy zmniejszonych limitach, że może jej nie odzyskać.
12: Też trzeba pamiętać,

0: które w domu czekają na tego delikwenta, który wróci pod silnym działaniem alkoholu. Tak, mamy zakaz nocnej sprzedaży. Nie wolno sprzedawać alkoholu w Iławie od godziny 22 do 6 rano. Od 2024 roku.
1: Mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Ja tu jestem zgodny z, jeżeli dobrze odczytuję pana Tomka, radnego Woźniaka, intencje zwiększenia tego cięcia, że tak powiem. A ta propozycja oczywiście, tak chciałbym to, żeby państwo wiedzieli, my mieliśmy w komisji oczywiście takie głosy, między sobą też dyskutowaliśmy, ale punktem zapalnym, czy też takim prowodyrem tego była kontrola ratuszu, gdzie pan kontrolujący spotkał się ze mną i wyraził takie oczekiwanie, porównując oczywiście naszą sytuację z innymi samorządami, z tą statystyką ogólnopolską, którą tutaj pani Agnieszka, pani kierownik przytaczała. Mieliśmy sytuację w Iławie, gdzie w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowym naruszono pewne przepisy. Tutaj dziękuję też po raz kolejny już pracownikom na komisji naszego urzędu, że sygnalizowali. Weszliśmy w kontakt z właścicielem i była, kolokwialnie mówiąc, krótka piłka z naszej strony, że albo zostanie to unormowane, takie powinno być z przepisami, albo niestety będzie gorzej to wszystko wyglądało i sklep naprawił oczywiście swoje postępowanie. Mam nadzieję, bo tam już długo nie byłem, ale byliśmy na kontroli takiej już po i zadziały się pozytywne rzeczy. Po prostu idąc do kasy, czy wpadało się na półki z alkoholem.
0: Nie wolno sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, więc no, to jest ewidentne. Osobom, których stan wskazuje ewidentnie na stan spożycia. No i nie wolno sprzedawać alkoholu na kredyt, czyli na zeszyt, na kreskę.
1: Do dyskusji dołączyła radna Ewa Jackowska.
3: Ja tylko krótko chciałabym powiedzieć, że nie każdy pijący jest osobą problemową, bo alkohol jest dla ludzi i w rozsądnych ilościach jest dla wszystkich. Jestem ostrożna w wyrywaniu takich wyroków, że skorzysta na tym rodzina, która oczekuje na takiego delikwianta. Dlatego, że osoba, która robi problem, myślę, że ta uchwała wcale nie pomoże, bo on będzie problemem. Ja myślę zawsze progospodarczo i proprzedsiębiorczo. Czyli dla mnie jest ograniczenie działalności gospodarczej, zmniejszenie wpływów, bo alkohol jest, jeżeli chodzi o marżę, jest bardzo wysoka marża na alkohol. I tym samym zysk i podatki do miasta, których tak głęboko oczekujemy.
0: Do członków komisji zaczynają docierać informacje o tym, że zdarza się sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Dlatego będziemy tutaj zwiększać kontrolę i myślę, że ponowimy audyt taki. W tamtym roku robiliśmy taki audyt. Była osoba bardzo młoda, która wchodziła do sklepu, wyglądała na osobę, która może nie mieć ukończonego 18 roku życia, ale była pełnoletnia i próbowała kupić alkohol. Jak sprzedawca sprzedał ten alkohol bez legitymowania tej osoby, wówczas wchodziła osoba, która przeprowadzała szkolenie. Kilka sklepów takich było.
1: Przewodnicząca Rady Aneta Rychlik.
4: To może warto byłoby jakoś nagłośnić podejmowaną tą uchwałę, żeby ci przedsiębiorcy, właściciele sklepów mieli świadomość. Chodzi tutaj w to, moje myślenie idzie w kierunku tego, żeby oni się bali zwyczajnie, albo żeby ostrzegali swoich pracowników. Słuchajcie, jest limit, jest tylko tyle możliwości uzyskania koncesji. Jeżeli stracimy tą koncesję właśnie sprzedając alkohol młodym osobom, to stracicie pracę, to my nie będziemy mieli, może pójdźmy właśnie, jeśli to ma być prewencyjne działanie, profilaktyczne.
0: Zawsze przed wydaniem zezwolenia w sklepie, czy też w restauracji, która się ubiega o to zezwolenie, pojawiają się członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i każdorazowo instruują, jakie są zasady sprzedaży.
5: Często spotykamy się z taką sytuacją, że ta odpowiedzialność przenoszona na osoby trzecie, a przychodzi rodzic zapłakany, bo mówi, że jego 16-letnie dziecko dostało alkohol i nie miał z tym żadnego problemu.
6: To chodzi tak naprawdę o dobro ludzkie, o tych właśnie rodzinę też między innymi.
1: Zmniejszeniu limitów na alkohol sprzeciwiał się radny miejski Andrzej Rykaczewski.
7: Większe ograniczenia bardziej wpłyną na to, że tych pozwoleń na prowadzenie handlu alkoholem nie dostaną mali przedsiębiorcy, bo przecież nie ograniczymy ani sieciówkom, ani marketom, jakby gdyby powstawały. Oczywiście ja nie mówię o zabieraniu, tylko o kolejnych tych punktach, czy marketów, czy sieciówek, i boję się, że takie jest w tej uchwale brak równości dla prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Jak pan postrzega tą nierówność, o której pan mówił? Z czego ona może wynikać? Bo nie bardzo wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Mógłby pan doprecyzować?
7: Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało właśnie, dlatego nie bardzo wiedziałem, jak to powiedzieć, że jako zarzut, że pan jako burmistrz nie da jednemu lub drugiemu. Bardziej, bo i tak mamy ograniczenie i tak, więc jeszcze bardziej jakby niedostępność dla małych przedsiębiorców. Natomiast podejrzewam, że sieciówka czy każdy market, który nowy by przyszedł, oby nie, do Iławy, takie pozwolenie dostanie zawsze.
2: Są takie procedury w ratuszu, które wynikają oczywiście z przepisów nadrzędnych.

0: z rozporządzeń czy też z ustaw, które mimo tego, że wydajemy pozwolenia i one się tak na przykład nazywają, czy uzgodnienia, czy pozwolenia, to nie ma tam mojej dobrowolności. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca czy mieszkaniec spełni wszystkie kryteria wynikające z ustawy, to choćbym ja nie chciał, to ja muszę to podpisać. Jeżeli przedsiębiorca to spełni, to czy mi się to podoba, czy nie, muszę to zrealizować. Tak samo jest z pozwoleniami innymi. To jest bardziej bad dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów prawa, chociażby w zakresie reklamy alkoholu, w zakresie sprzedawania alkoholu nieletnim. Jeżeli my się o tym dowiemy i przeprowadzimy kontrolę, w wyniku której potwierdzamy to i taka osoba straci to pozwolenie, no to wtedy mu się zawęża możliwość uzyskania kolejnego, ale i tak, szanowni państwo, nawet jak państwo to przyjmiecie, to gdyby taki przypadek był, to i tak, jak zgodnie tutaj z sugestią zresztą pana Tomasza, radnego Tomasza Woźniaka, to i tak jeszcze ten zapas jest, że ta osoba, już nie będę tu podpowiadał wytrychów prawnych, które mogłoby zrobić, to i tak może uzyskać ponownie jakby to pozwolenie, więc zapas jest w tym kontekście. Tutaj bym prosił jeszcze pana
1: Zapas w sensie nie są wszystkie wykorzystane.
0: Dokładnie, tak. Jest tam zapas, tak. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli przyszedł do mnie do gabinetu i stwierdził, że porównując inne samorządy, tę nadwyżkę mamy na wysokim poziomie. I zarekomendował, żebyśmy podjęli z państwem rozmowę jako radnymi Rady Miejskiej, którzy mają tutaj ostateczny głos, zarekomendował obniżenie tych limitów, nie zlikwidowanie ich w całości, stąd też ta propozycja, która jest przed państwem, zawiera jeszcze ten bufor bezpieczeństwa, jeżeli go dobrze tak rozumiemy, a domyślam się, że o to właśnie panu chodzi.
2: Tomasz Woźniak,
3: ponieważ
2: proszę.
3: Pozwolę panu Krzysztofowi pierwszemu powiedzieć, to całe moje przygotowania do dzisiejszej wypowiedzi szlak trafi, więc chciałem mieć szansę powiedzieć, co mam do powiedzenia, ewentualnie poprosić autorytet, jakim jest Krzysztof, żeby mnie zweryfikował. Czy możemy się tak umówić, panie burmistrzu, że spróbuję, ponieważ ja chciałbym też pewną rzecz odczarować w kontekście tej uchwały, bo mnie zaniepokoiło w niej sposób jej interpretowania. Właśnie mówi się o ograniczeniach swobód obywatelskich, mówi się o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie mówię, Andrzej, do ciebie absolutnie. Mówię o przestrzeni publicznej, z tej strony ja się zderzyłem od czasu trwania komisji do dnia dzisiejszego. Chciałem trochę z perspektywy mieszkańca o tym powiedzieć, a nie tylko fachowca, jakim jest pan Krzysztof Panfil, bo my tutaj w tej uchwale nie mówimy o zabieraniu nikomu niczego. Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i prowadzą sprzedaż alkoholu, nie zostanie im odebrana ta możliwość. To jest pierwsze primo. Ograniczamy limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, to prawda, natomiast nie zabieramy nikomu tejże możliwości. Jedyne ograniczenie, jakie się pojawia, to ograniczenie, że jakby bez końca będziemy otwierać kolejne sklepy alkoholowe. Tak? Tu mamy pewien limit. No i na to jest to moja próba odczarowania tej sytuacji, ponieważ biorąc pod uwagę standardy zarówno WHO, jak i standardy europejskie, jak i nasze miasto również, biorąc pod uwagę ilości sklepów przypadających na jednego mieszkańca, to szanowni państwo, ja naprawdę bym wolał, żeby się przedsiębiorczość rozwijała, ale niekoniecznie na tej płaszczyźnie gospodarczej. Jeśli my mówimy, że standardy WHO mówią o 1000 do 1500 mieszkańców, inaczej, o jednym sklepie na 1000-1500 mieszkańców, średnia w naszym kraju jest około 300 osób na jeden sklep przypadająca, a w Iławie mamy 270 osób, czyli na jeden sklep przypadających, no to szanowni państwo, umówmy się, że na wyciągnięcie ręki każdy, nie wychodząc daleko z domu, ma go pod ręką. To ja wolałbym, żeby i oczywiście kibicuję temu, żeby się ten biznes rozwijał na wszelkich niwach. Natomiast nie mam przekonania, czy akurat rozwijanie kolejnych sklepów monopolowych jest tym, czym powinniśmy się skupiać. Dlatego ja mam propozycję uchwały, którą państwu przedkładam, która jeszcze większe ograniczenia nakłada. Nie w kontekście, tutaj mamy rozbite to jakby na dwa obszary i to też, żeby było jasno wyartykułowane. Mamy podział na detal, czyli na sklepy i na działalność handlowo-gastronomiczną. I jeśli chodzi o działalność gastronomiczną, czyli restauracje, punkty sprzedaży, koncesje, które są wydawane okazjonalnie z tytułu, nie wiem, okazji organizowania imprez i tak dalej, nie proponuję żadnych zmian, bo uważam, że te limity są wystarczające i one ewentualnie mogą tutaj spowodować, że miasto w jakiś sposób mogłoby ucierpieć, tak? Bo latem są wydarzenia, ktoś, wiadomo, że na wydarzeniu chciałby prowadzić sprzedaż, więc tego tematu w propozycji mojej uchwały nie ruszałem. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, to zaproponowałem zmniejszenie tych limitów, tej nadwyżki limitu do 5 więcej, a nie tak jak zaproponowanej w uchwale, w zależności od tego, jak ta tabelka o tym mówi. Nie jest to podyktowane w żaden, absolutnie w żaden sposób i nie ma związku z jakimkolwiek ograniczaniem czegokolwiek, komukolwiek. Istniejące sklepy nadal będą funkcjonowały. Wpłynie to, i też już to wybrzmiało z ust pana burmistrza, jedynie na to, że ten, nie wiem jak to kolokwialnie nazwam, bacik na tych, którzy nie do końca przestrzegali przepisów prawa, czyli nie respektowali zasad, jakie powinni w punktach handlowych prowadzić, czyli sprzedawali na przykład alkohol osobom niepełnoletnim i tak naprawdę nic sobie z tego nie robili. Albo niewiele sobie robili, bo tracili koncesję i otwierali i dostawali nową koncesję na kogoś innego. I sytuacja była tak naprawdę bez końca, mogła się powielać. W tym momencie, w mojej opinii, jeśli będzie bardziej radykalne ograniczenie, to ten przedsiębiorca się 10 razy zastanowi, czy będzie ryzykował zamknięcie sklepu, czy jednak tak zbriefuje swoich pracowników, żeby jednak tego alkoholu nieletniemu nie sprzedali. I czy to nie jest wartość dla nas jako osób, które mają na to wpływ? Myślę, że kluczowa. Zdrowie i życie mieszkańców naszych, a już o skutkach jakby związanych z nadużywaniem alkoholu, no to myślę, że tutaj pan Krzysztof mógłby dużo, dużo powiedzieć, a o kosztach związanych z nadużywaniem alkoholu, no to już nie wspomnieć, bo wpływy z tytułu tak zwanego kapsulowego, a koszty, które my ponosimy, to jest jakaś przepaść, nie? To jest jakiś naprawdę niewielkie minimum tego, jakie konsekwencje finansowe my jako Polacy ponosimy. Więc chciałbym gdzieś tam odczarować to ograniczanie komukolwiek, czegokolwiek, bo myślę, że to nie o tym jest ta uchwała.
2: Nie zależy mi na tym, żeby tych sklepów alkoholowych było w mieście więcej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki sklep, załóżmy osiedlowy, który nie ma jakiegoś tam alkoholu, nawet tego niskoprocentowego, to ciężko mu powalczyć i tak ciężko z marketami, i tak, ale tu jakby jeszcze bardziej trudno mu powalczyć na rynku, pohandlować. Taki dział w sklepie no, powoduje to, że jednak coś tam zarabia. I dlatego jakby moje obawy, żeby nie ograniczać tego. Natomiast nie jest moją jakby intencją, żeby monopolowych było więcej.
4: Mówi Krzysztof Panfil z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni kierownik Ośrodka Psychoedukacji w Iławie.
5: Inicjatywa wyszła, tak jak pan burmistrz powiedział, od kontrolującego, który powiedział, że mamy za wysokie, ale to jest i prawda, i nieprawda. Bo wszystko to, o czym mówimy, czyli limity, trzeba rozpatrywać w danym czasie. Można powiedzieć, że 3 lata temu my bardziej ograniczyliśmy niż teraz. Zobaczcie państwo, że przez 3 lata ubyło nam trochę mieszkańców i ubyło też sklepów. 3 lata temu ograniczaliście państwo do 85 na przykład sprzedaż piwa, już mówiąc w skrócie, tam dłużej powinno się powiedzieć alkoholu z taką mocą, prawda? Ale wiemy, o co chodzi, to jest piwo, wino, wódka, tak w skrócie, A, B, C. I wydanych było 81, a ograniczyliśmy do 85, czyli zostawiliśmy tylko 4. Obecnie wydanych jest 71, to jest trochę odpowiedź na pana niepokój, że to się właściwie wszystko zmniejsza, a nie zwiększa. I teraz jest wydanych 71, a zmniejszamy do 80, czyli zostawiamy 9. Można powiedzieć, panu znikł, proszę pana, pan proporcjonalnie mniej proponuje niż kiedyś. Nie można rozpatrywać tych spraw w jakimś oderwaniu od teraźniejszości, porównując 3 lata temu, 4 lata temu. Wtedy były inne liczby i mieszkańców, i wydanych zezwoleń. Czyli limit musi jednak spełniać swoją rolę, więc tak jak Tomek mówił, no faktycznie ma to być trochę taki straszak. W Iławie my bardzo solidnie, Urząd Miasta, Komisja, od wielu lat kontrolujemy sklepy. Wiele spraw się odbyło pomiędzy sprzedawcami a urzędem, a komisją, gdzie za sprzedaż nieletniemu, za sprzedaż na kredyt. No właśnie te dwa przypadki, bo jeszcze awantury w obrębie sklepu, no to trudno z tym iść do sądu. Przedsiębiorcy jakby wiedzą, że również traktujemy sprawy poważnie, tak jak i oni swojego biznesu powinni traktować poważnie, czyli nie łamać prawa. Ale mimo wszystko trochę, no jednak się zdarza i taki pewien limit, jednak ogranicza to, że no, ktoś się dwa razy zastanowi, przeszkoli personel, żeby nie było właśnie łamania prawa. Poza tym ten limit też jest po to, proszę Państwa, też o tym Tomasz wspominał, że no, zdrowomyślącemu państwu, przepraszam, że tak powiem, nie powinno zależeć na tym, żeby sprzedaż alkoholu wzrastała. Przed wojną limit w Polsce obowiązywał 2,5 tysiąca mieszkańców. To zobaczcie Państwo, jak my przeszliśmy, jaką drogę, opacznie rozumiejąc też różne ograniczenia, no i tą tak zwaną wolność, czy no nie tak zwaną wolność. Limity są wszędzie. Zdrowo myślące społeczeństwo musi ograniczać pewne sprawy, bo skoro wolność, no to ja pojadę sobie kościuszki 100 km na godzinę. Nie, jest limit, bo niektórzy tego nie rozumieją, a znowu niektórzy w przypadku chorób od alkoholu no, mogą zrozumieć to za późno. Na przestrzeni ostatnich lat, o tym też mówiliśmy 3 lata temu, badania udowodniły niesamowity wpływ dużego spożywania, znaczy udowodniły właściwie każdą ilość, że wpływa negatywnie. Czym więcej, to gorzej i czym większy procent, tym gorzej. Dlatego my z myślą o rozwoju społecznym, o przyszłości powinniśmy zawsze iść w tę stronę. Tutaj pan burmistrz zawsze i tak patrzy, żeby broń Boże nikomu za chwilę nie odebrać. Zawsze ten limit jednak ma ten swój margines. On się zmniejsza, bo tak jak powiedziałem, zmniejsza się też sama ilość wydawanych zezwoleń. I tak jak Państwu powiedziałem, w tych dwóch kategoriach 85, ale wydanych było 81 w winie i tych alkoholach drinkowych. 85, a wydanych było 81 i 80, czyli C, wszystkie alkohole, a wydanych było 76. To zobaczcie, wszędzie zostało po 4. Teraz jest A, 71, limit proponowany uchwale 80, 74, limit proponowany 80 i 67, limit proponowany 75, czyli tak naprawdę ten margines jest jeszcze większy, no bo może warto się przyjrzeć, czy te chwilowe spadek tych sklepów, no nie jest właśnie jakoś tam chwilowy, czyli chodzi o jakieś wypośrodkowanie, żeby jednak tego alkoholu było mniej, a zarazem, no żeby trochę nie ograniczać, tylko no tak jak mówimy, to o inną trochę działalność gospodarczą bardziej by chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż w restauracjach, czyli do spożycia na miejscu, tutaj wówczas mieliśmy taką filozofię, że no cały czas to miasto się rozwija, zostawmy trochę większe te limity tu i wtedy tutaj troszeczkę więcej, proszę, w gastronomii, tak. Tu schodzimy do 100, wtedy było 130, ale w poszczególnych kategoriach wygląda to w ten sposób, że w piwie 34 jest wydanych 45 limit, w B, czyli te trochę mocniejsze alkohole, 22 wydane koncesje, limit według uchwały 30 i C, 21, limit 25. To są już te restauracje, gdzie wszystko jest, łącznie z wódką.
6: Radny Michał Młotek.
7: Dziękuję. Na komisji dzisiaj wraca do nas sprawa kontroli NIK-u. Natomiast jakby nie usłyszeliśmy do tej pory, czy ta uwaga, sugestia ze strony kontrolera, czy to była tylko taka pewien wniosek, który się pojawił w dyskusji, czy on już się pojawił w, nie wiem, w zaleceniach, w protokole pokontrolnym. To pierwsze pytanie. A drugie, taka hipotetyczna sytuacja, bo to chyba nas najbardziej interesuje. No wyobraźmy sobie, już gdzieś tam poniekąd o tym mowa była. Mamy w Iławie osiedla, które się rozwijają, bo co prawda liczba mieszkańców spada, tutaj mamy pełną zgodność, natomiast jeśli chodzi o rozwój taki terytorialny Iławy, no to ta Iława się rozlewa. Jednak powstają nowe osiedla i za tym z czasem dopiero idzie rozwój pewnej infrastruktury. I są osiedla, gdzie tych sklepów mniejszych, do których mieszkańcy chcieliby mieć dostęp, nie ma. Proszę powiedzieć, co w sytuacji, jeśli ten limit zostałby już osiągnięty, a byłaby potrzebna potrzeba otwarcia nowych sklepów, po to małych sklepów, czy to prywatnych, czy sieciowych, najlepiej prywatnych, po to, żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp. Co wtedy? Co jako samorząd w takiej sytuacji wtedy zrobimy?
5: Jeżeli limit zostanie wyczerpany, burmistrz nie może udzielić zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rada może się zwołać wbrew polityce alkoholowej. Państwa jest wola, państwo uchwalacie prawo lokalne. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby radni w tych sprawach wystąpili z inicjatywą.
0: To było oczywiście tylko zalecenie Najwyższej Izby Kontroli. Pan kontroler przyszedł i z taką refleksją, porównując inne samorządy, się ze mną podzielił i zawnioskował o takie działanie.
6: Zadaję zatem pytanie, panie radny Tomaszu, jaka decyzja?
3: Już. Ja bym chciał zaproponować państwu, tutaj żeby uporządkować, propozycja uchwały pana burmistrza jest zmniejszenie limitu do 80, jest 85, pan burmistrz proponuje 80, ja proponuję 76. W przypadku piwa, w przypadku alkoholi powyżej 4,5% jest aktualnie 85 limit. Pan burmistrz zaproponował 80, ja proponuję 79. W przypadku alkoholu powyżej 18% jest 80, pan burmistrz proponuje 75, ja proponuję 72. Czyli mniej więcej po 5 tego zapasu, powiedzmy, do każdej z kategorii w przypadku prowadzenia punktów handlowych, czyli sklepu. Jeśli chodzi o gastronomię, to jakby tutaj nie proponuję żadnej zmiany, zostawiłbym to, co zaproponował pan burmistrz, czyli w przypadku punktów gastronomicznych dla piwa z 65 do 45, co i tak jest sporą nadwyżką, ale to tu chodzi o to, żeby ta jednak turystyka gdzieś tam i restauracje się miały szansę otwierać i kręcić. Te limity są tutaj większe. W przypadku wina z 22 wydanych na 30, czyli limit 8 zostałby, i w przypadku twardego alkoholu powyżej 18% 25, czyli 4 jakby dodatkowo. Taka jest moja propozycja.
6: I jeszcze radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
8: Dziękuję, ja się przysłuchuję, choć mam już dość jasno sprecyzowany moment głosowania w swojej głowie i wiem, jak zagłosuję, ale przy okazji chciałabym wspomnieć, że my tak naprawdę poruszamy się w kwestii alkoholu, ale dość znaczącym problemem, który istnieje i nad którym uważam, że należałoby pochylić się w najbliższej przyszłości, jest sprawa narkotyków i dostępności narkotyków, bo w chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, z tego co ja rozmawiałam ze służbami mundurowymi, to jest poważny problem narkotyzowania się młodzieży. Oni już nie sięgają po alkohol, oni sięgają po narkotyki i tym samym możemy zapytać służby mundurowe, zarówno ratownictwa medycznego, jak i służb mundurowych policji, co ta młodzież wyprawia po narkotykach. Myślę, że my tu mamy problem i tu pole pełne do rozmów i panel dyskusyjny. A co do alkoholu, ja mam swoje dookreślone zdanie i szanuję każdego, kto ma inne.
3: Ewa, takie samo zło wyrządza alkohol, jak i narkotyki. Na alkohol masz wpływ, na narkotyki nieszczególnie, nie? Więc masz możliwość zadbania o te dzieci, o tą młodzież, w pewnym sensie wprowadzając jakieś ograniczenia. I to jest nasza rola, nie? Na to spójrz w ten sposób, bo narkotyki czy alkohol to jest to samo zło. To są tak samo substancje psychoaktywne, jedno i drugie, więc tutaj decydujmy o tym, na co możemy mieć wpływ.
5: To nie do końca tak, że my nie mamy wpływu na narkotyki. W 99% ja w sumie nie spotkałem, dla mnie jest w 100%. Wszyscy ci, którzy sięgali po alkohol, po narkotyki, zaczynali od alkoholu. To jest kwestia tylko taka, jak długo komuś wystarczył alkohol. Ale wszyscy, z którymi ja osobiście rozmawiałem, narkomani rozpoczynali od alkoholu, czyli profilaktyka wczesna, dlatego też właśnie tak wczesną profilaktykę w szkołach prowadziliśmy, nie różni się od siebie, to nie jest oddzielna profilaktyka alkoholowa, narkotykowa, gier, tylko to jest uczenie takiej umiejętności radzenia sobie z emocjami, zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych, relacji z ludźmi, i ci ludzie, jest prawdopodobieństwo mniejsze, że sięgną po alkohol, a ci, co nie sięgną też po alkohol, bardzo rzadko sięgają, dopiero w życiu dorosłym sięgają po narkotyki. Większość zaczyna od alkoholu.
3: Tak, chciałbym zgłosić te poprawki, nawet pozwoliłem sobie przygotować projekt uchwały z poprawkami. Ja bym chciał, żeby w tej kategorii detal, czyli sprzedaż w sklepach, limit był pięciu, tej pięć nadwyżki, żeby było.
4: Po głosowaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest w Iławie mniej, choć i tak ta zmiana nie rozwiązuje problemu, jak podkreślają specjaliści od uzależnień.

0: SK Iława News.
1: Dawidzie Kubolskim w studiu SK Iława gościmy Beatę Furmanek z Powiatowego Urzędu Pracy, a dokładniej z Inkubatora Technologicznego.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A spotykamy się, bo trochę nowości się pojawiło. W zasadzie to jedna kluczowa nowość, czyli w inkubatorze nie będziecie się co prawda bawić menzurkami, kolbami, ale jednak to laboratorium będzie.
2: Tak, zakończyliśmy okres wakacyjny, w czasie którym były zawieszone tak zwane szkolenia i konsultacje grupowe, ze względu na to, że nasze przestrzenie inkubatora były wykorzystywane przez osoby, które pracowały zdalnie i wypoczywały także w Iławie. Ta forma takiej współpracy cieszy się bardzo dużą popularnością w okresie wakacyjnym czy też feryjnym, ale od września wróciliśmy na tory szkoleń grupowych, szkoleń indywidualnych, doradztwa, takiego wsparcia osób, które są gdzieś tam w procesie zmiany, bo albo poszukują tej pracy, by ją stracili, albo chcą zmienić swoje zatrudnienie, albo no po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, a nie do końca wiedzą, od czego zacząć. Po takim dużym przeanalizowaniu się potrzeb poprzedniego roku, co najczęściej było potrzebne w tych naszych szkoleniach, bo je dopasowujemy indywidualnie, stworzyliśmy cyfrowe laboratorium pracy. Jest to takie grupowe szkolenie dla maksymalnie 5-6 osób, bo tyle mamy komputerów i to jest taka grupa, na którą możemy się nad każdą osobą indywidualnie pochylić i poświęcić mu czas, która w modułach 10 spotkań w przeciągu miesiąca, maksymalnie 1,5 miesiąca, przychodzi na zajęcia i uczymy się wszystkiego od podstaw. Są to przede wszystkim osoby, które chcą zmienić swoją pracę. Całe życie pracowały gdzieś może na liniach produkcyjnych, czy w sklepach, bądź w ogóle nie pracowały, bo zajmowały się tu w tym, myślę o kobietach, które większość swojego czasu spędziły na pracach domowych, co też jest ciężką pracą, ale chciałby teraz wyjść troszeczkę porobić coś zawodowego, coś innego. Uczymy od podstaw, od obsługi komputera, od najprostszych edytowania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, wysyłania maili, spotkań zdalnych. Wszystko to, co jest istotne w tą chwilę w pracy takiej biurowej, czyli w pracy z komputerem. Uczymy się także bezpieczeństwa w sieci, uczymy się także zasad bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji do pracy swojej, tak żeby było to zgodne z AI Act, czyli z tymi zasadami, normami przyjętymi do wykorzystywania sztucznej inteligencji. Uczymy się pisać CV-ki, rozmów kwalifikacyjnych, przejścia przez te rozmowy kwalifikacyjne, jak szukać pracy, jak przygotować się do takiej rozmowy, więc to wszystko mamy w tym jednym laboratorium, które zaczynamy takim minim testem, ale minim testem dla siebie, kompetencji cyfrowych, którym określamy swój poziom na dziś i teraz, swoich kompetencji cyfrowych, umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii i tych nowych narzędzi, które daje nam doba sztucznej inteligencji, a także te wszystkie aplikacje, które w życiu się pojawiły, których praktycznie używamy na co dzień w naszych komputerach czy też w naszych telefonach. I kończymy też ten cykl takim testem, tym samym, z którym sprawdzamy, jak te nasze kompetencje poszły do przodu.
1: A jak nie poszły?
2: Pójdą na pewno. Proszę mi uwierzyć, jesteśmy już po pierwszym module i naprawdę widać duże zaangażowanie i dużą ciekawość tego, więc jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że te moduły będziemy cyklicznie powtarzać. Na kolejny moduł będziemy robiły nabór w okolicach 20 października, więc proszę być gdzieś tam na bieżąco z naszymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi.
1: Kolejna rzecz, która ciągle działa i ciągle się przydaje, właśnie pisanie CV, pomaganie, co tam warto podkreślić, wytłuścić, albo czego lepiej nie pisać.
2: Tak, jest to problem odwieczny. Bardzo często widzimy i analizujemy CV, które osoby, czy też bezrobotne, czy te, które chcą gdzieś poszukać nowej ścieżki zawodowej, do nas przynoszą i widzimy, że jest ogromna potrzeba wsparcia w tym zakresie. Nie chodzi o to, że one są złe, ale chodzi o to, że one nie działają. A jeżeli już coś wysyłamy i chcemy, żeby to było zauważalne, żeby nasza oferta pracy, nasza oferta, czyli nasza osoba do tej pracy zadziałała, to my musimy te CV tak przygotować, żeby ona zadziałała od pierwszego nawet zdjęcia, pierwszego tekstu w zakładce o mnie. O to chodzi, żebyśmy Państwu pomogli w tym, jak przygotować te CV, żeby to nie było kolejnym CV wygenerowanym przez generatory CV, bo to nie działa. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś myślał, że to działa, to niestety nie. Później się dziwimy gdzieś, że one gdzieś giną w świecie CV, które zostały przesłane do danego pracodawcy. Dzięki współpracy z naszymi doradcami tymi zawodowymi, a mamy już ich w Urzędzie Pracy aż dwóch. Raz w miesiącu robimy takie indywidualne konsultacje, bo także mamy z tyłu głowy to, że nie każdy chce o swoich kompetencjach, o swoim CV rozmawiać na spotkaniach grupowych, więc mamy cały dzień przeznaczony na indywidualne konsultacje. Wystarczy się zapisać do naszego doradcy zawodowego. Najbliższy termin jest już 23 października. Od 7.15 do godziny 14.30 można sobie zarezerwować czas i porozmawiać o swoim CV, o swoich kompetencjach, o tym, co można by było zmienić, żeby było się bardziej skutecznym podczas rekrutacji.
1: Nawet można wtedy jakieś ukryte umiejętności, o których taki delikwent nie pomyślał, jakieś zbieranie znaczków, to się przekuwa na regularność, zawziętość i tak dalej, cechy osobiste.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że im więcej pracuję z naszymi doradcami zawodowymi, z Anią i z Anetą, tym większym zafascynowaniem patrzę na ich umiejętności i możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. One potrafią to wyciągnąć, wyłuszczyć, obrać bardzo ładnie tak, żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym kandydatem. Pamiętajmy także, że świat rekrutacji trochę się zmienia. Już nie do końca te nasze twarde kompetencje są istotne. Istotne są właśnie najbardziej istotne, są te kompetencje miękkie, z czego mamy także przykład ostatnio z mojej rekrutacji w inkubatorze, gdzie stawiliśmy praktycznie w 90% na kompetencjach miękkich. Twarde okej, ale twarde jesteśmy zawsze w stanie się douczyć, rozwinąć, przeszkolić. To jesteśmy w stanie nabyć, ale tym, kim jesteśmy i czym się charakteryzujemy i jakie są dla nas najważniejsze wartości w życiu, tam w pracy, w działaniu w grupowym, zespołowym, to jest najbardziej istotne.
1: Także takie ukryte cechy jak, nie wiem, łagodzenie konfliktów albo nadzwyczajna praca w grupie, albo jakieś przywódcze aspekty też mogą się przydać i wyłuszczone być.
2: Jak najbardziej, w zależności na jakie stanowisko startujemy, a to też o tym rozmawiamy, jak dopasować swoje CV, co jest istotne z punktu widzenia miejsca, do którego rekrutujemy. Już czasy, gdzie piszemy CV na 15 stron, a takie mieliśmy okazję zobaczyć.
1: I ten kurs znowu zawidłowy oczywiście.
2: Dokładnie, to te czasy się już skończyły. Teraz dopasowujemy CV do danej rekrutacji, do danej oferty pracy, tak żeby one przemówiło za nas, żeby było tym najlepszym ze wszystkich kandydatów.
1: To jeszcze porozmawiajmy o przekwalifikowaniach, bo no jakby Powiatowy Urząd Pracy zawsze, od zawsze w tym pomagał. Tutaj macie pakiet pomocowy, tym razem dla osób poszkodowanych, że tak powiem, zwolnieniami na przykład grupowymi.
2: Tak, są to osoby, które są z tak zwanych zwolnień monitorowanych, czyli te, które zostały zgłoszone, bo liczba tych osób zwolnionych była znaczna, a także dla wszystkich osób, które w tym roku straciły pracę, ale co jest istotne, straciły tą pracę z winy pracodawcy, czyli chociażby jest to redukcja etatów. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które są właśnie w takim punkcie życia, że straciły pracę nie z własnej przyczyny, nie wiem, zamknął się sklep, warsztat, redukcja etatów, przeorganizowanie całej firmy i mają to w swoich świadectwach pracy, że to jest związane z winą pracodawcy, a nie danego pracownika, zapraszamy do naszego Urzędu Pracy. Pozyskaliśmy na ten cel fundusze z rezerwy ministra. Mamy 604 tysiące do rozdysponowania wśród mieszkańców powiatu Iławskiego właśnie na aktywizację tych osób, na powrócenie ich do rynku pracy. Zapraszamy także firmy, które chciałyby takie osoby zatrudnić, bo w naszych środkach są też dotacje dla tych firm, które na przykład chcą otworzyć miejsce, stanowisko pracy w swoim zakładzie pracy i dostaną dofinansowanie, jeżeli zatrudnią tą osobę, która gdzieś została z innego miejsca pracy zwolniona. Więc są także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tych osób. Czyli jeżeli stwierdzam, dobra, już etat mam z głowy, już nie chcę wracać do pracy u kogoś, chcę pracować na swój własny rachunek, to zapraszamy także do naszego urzędu, żeby pozyskać dotację na rozpoczęcie takiej działalności gospodarczej. Można zyskać nawet 55 tysięcy takiej dotacji bezzwrotnej na start. Więc jeżeli jak ktoś chce rozpocząć działalność, a został zwolniony przez pracodawcę w tym roku, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, jakie są możliwości, podpowiedzieć, jak uzupełnić wniosek, żeby ten proces tego pozyskiwania tych środków, które właśnie mamy dla Państwa do rozdania, przebiegł jak najszybciej, jak najsprawniej. No i oczywiście, jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, bądź przekwalifikować się, całkowicie zmienić swoje umiejętności, zdobyć jakieś nowe, to zapraszamy także do skorzystania, do finansowań, do różnego rodzaju szkoleń. To wszystko w naszym Urzędzie Pracy. Jeżeli Państwo byście chcieli z tego skorzystać, wystarczy zadzwonić bądź przyjść do nas i na pewno otrzymacie Państwo przyniosło pełen pakiet informacji. Jeżeli nie do urzędu, to ja zawsze zapraszam do inkubatora, także wyjaśnimy i także powiemy, gdzie, z kim, w jakim zakresie należy rozmawiać.
1: To wszystko brzmi tak ładnie, pięknie, że cudem by było wyjść z urzędu pracy nadal bezrobotnym, a jednak tych bezrobotnych jest, aczkolwiek nastał mały cud, bo po pracach sezonowych i zazwyczaj po lecie jest wysyp znowu do waszej bazy bezrobotnych, to tutaj aż takiego dużego skoku tym razem nie ma.
2: W tym roku jest w ogóle jakaś taka bardzo dziwna, nienormalna, można powiedzieć, nawet sytuacja. Zawsze miesiąc wrzesień był takim miesiącem, gdzie odnotowywaliśmy duży wzrost bezrobocia, bo jednak te prace sezonowe się kończyły. W tym roku odnotowaliśmy duży spadek i co najbardziej nas cieszy, że jest to spadek, który nie jest wynikiem właśnie wykluczeń z rejestru bezrobotnych, tylko to jest spadek, który jest wynikiem podjęcia zatrudnienia przez te osoby, co jest bardzo fajne i tu od razu chcielibyśmy się pochwalić, bo mamy czym. Dzięki pracy naszych pracowników w Urzędzie Pracy jesteśmy pierwsi w województwie pod kątem liczby ofert pracy, którą mamy. Mamy ponad 350 ofert pracy. Za nami jest zaraz Lidzbar, który ma 170, więc jaka jest różnica? Praktycznie połowę tyle. A to jest tylko i wyłącznie związane tą taką ciężką pracą poszukiwania kontaktu, współpracy z przedsiębiorcami. Tutaj nasi pośrednicy i doradcy zawodowi, a także pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami wyszukują każdą najdrobniejszą ofertę pracy, tak żeby można było wrzucić ją w naszą bazę, żeby nasze osoby bezrobotne, które korzystają z naszej bazy miejsc pracy i ofert pracy, miały jak najszerszy dostęp do jak najszerszej liczby ewentualnych możliwości dla siebie rozwoju zawodowego.
1: To najwięcej wakatów w jakiej branży jest w tej licznej bazy ofert?
2: Bardzo różnorodna. Mieliśmy pod koniec wakacji wysyp, że tak powiem kolokwialnie, w edukacji. Nauczyciele, była bardzo, bardzo szeroka gama możliwości od językowych po nauczycieli matematyki i wspomaganych. Było bardzo dużo ofert dla nauczycieli, one są dalej. Mamy bardzo dużo, także oferty są zarówno dla firm transportowych, kierowcy tutaj są poszukiwani z dużymi umiejętnościami, więc ten wakat i ta różnorodność ofert pracy jest tak duża, że ja myślę, że jeżeli ktoś tylko będzie chciał i poświęci chwilę na to, żeby porozmawiać chociażby u nas z doradcami, które z jego umiejętności, w jaką ofertę pracy mogłyby się wpasować, to na pewno taką pracę znajdzie.
1: Gościem Eski Ława była Beata Furmanek z Powiatowego Urzędu Pracy z Inkubatora Technologicznego.
2: Tak jest, dziękuję bardzo serdecznie.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry, w studiu Eski. Dziś Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. Rozmawiać będziemy o drwęcy. W jednym z odcinków już szczegółowiej mówiliśmy o wyprawach kajakowych i nieco bardziej szczegółowo omawialiśmy poszczególne odcinki drwęcy. Warto sobie wysiąść i pozwiedzać, popatrzeć, popodziwiać, a tym razem skupimy się na drwęcy ogólnie, bo ona rozpatrywana jest w wydawnictwach wszelakich pod różnymi kątami. Tych wydawnictw o drwęcy popełniono naprawdę sporo, pod różnym kątem, i historycznym, i archeologicznym. Przytoczmy tytuły, jakie do tej pory się ukazały, a które warto przeczytać, poznać.
3: Niedawno ukazały się do doktora Skrobota książki Ekomuzeum Doliny Rzeki Gizeli do Rzeczu Drwęcy i W krainie wędrujących głazów. Piesze i rowerowe wycieczki po okolicach Iławy, Ostródy, Wzgórz Dylewskich. Na Drwęcy od lat 90. powstało Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Naddrwęcznych i oni zdecydowali się wydać ze swoich funduszów niegdyś książkę z biegiem Drwęcy, wydana po polsku i po angielsku. Była rozprowadzana, potem przyszło wznowienie w trochę poręczniejszej wydanej formie. No dzisiaj stowarzyszenie nic więcej nie zrobiło w tym kierunku. Z naszej inicjatywy kiedyś uczciliśmy powstanie 150-lecie Kanału Elbląskiego i z lokalną grupą Kanał Elbląski nas łączy. Doszło do wydania książki Przewodnika kajakowego od Wisły do Wisły. Pokaźna książka prawie kilogramowej wagi, dużą ilością zdjęć i dokładną mapami, opisująca jak przepłynąć z Elbląga do Torunia, omijając Wisłę. I można dzięki kanałowi elbląskiemu i pochylnią, nie płynąc ani razu pod prąd, przepłynąć Elbląg-Toruń i Toruń właściwie nawet Wisłą do z powrotem do Elbląga. Szlak liczy niemal 500 kilometrów, czasami kajakarze się na to decydują, ale nie za często. Inną książka wyszła ze 2 lata temu, to była w Olsztynie Wojtka Oleja Czyka, Drwęca. Wydał piękny album na znakomitym papierze gruby, który opisuje górną i środkową Drwęcę na starych widokówkach z opisami głównie Orłowicza, przedwojennego polskiego dziennikarza, podróżnika. A najnowszą książką jest właśnie doktora Artura Traprzyca z Muzeum Etnograficznego Karta Kulturowa Rzeki. Tu na przykład świetna mapka jest, która pokazuje nam, jak wyglądała kiedyś w średniowieczu Drwęca. A jeszcze wcześniej, nawet w czasach wcześniejszych, Drwęca chroniła właściwie Prusów przed kontaktami z Mazowszanami. To była granica, bagienna dolina Drwęcy, jeszcze wzbogacona pojezierzem Brodnickim, spowodowała, że to była taka bariera geograficzno-przyrodnicza, trudna do przejścia w naturalny, obronny teren, utrudniający przekroczenie jej. Dużo przed Krzyżakami, na przykład Bolesław Krzywousty próbował na tereny te wkraczać, podbijać Prusów, nie wiedział, jak się tam dostać inaczej niż zimą, kiedy zamarzało wszystko i wtedy po lodzie organizował te wyprawy. U ujścia Brynicy nad Drwęcą zbudował potężne grodzisko w Grążawach, założył grodzisko, skąd ruszały wyprawy na Prusów, na ziemię lubawską i na północ bardziej. Jego, potem jego synów, Mieszka Starego, czy Bolesława Kędzierzawego, Henryka Sandomierskiego, jego piątego najmłodszego syna. Odbył dwie krucjaty z Polski do Jerozolimy, do Ziemi Świętej. Na trzecią wyruszył nad Drwęcę i tu już został. Do dzisiaj nie odnaleziono jego zwłok.
1: Czego możemy się dowiedzieć jeszcze z tego najnowszego wydawnictwa? Jest ta książka na jakieś działy takie wyraźne poszatkowana, podzielona, rozdziały?
3: Tak, jest podzielona oczywiście. Odcinki, bo Drwęca sama jest długa, zależy jak ją policzyć, od 200 do 253 km, ale sama książka jest dodatkiem do wystawy, jaka powstała w zeszłym roku w Muzeum Etnograficznym. Jest to 15 dwustronnych kart, metr na metr, które pokazują różne odcinki Drwęcy i ciekawostki związane z tą rzeką. Ta wystawa była prezentowana przed Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Obecnie jest zwinięta i jest do wypożyczenia. Rozmawialiśmy, że na miesięczne wypożyczenia pojawia się będzie w kolejnych miastach od wiosny nad Drwęcą. Wypożyczają to zainteresowanym miastom czy instytucjom. Także myślę, że w Ostródzie, Nowym Mieście, Brodnicy, Golubiu zostanie ukazana, a może też i w Lubawie, Lidzbarku czy Iławie, bo to też jest do rzeczy Drwęcy. Sama Drwęca jest ciągle słabo spopularyzowanym regionem. Ja to nazwałem krainą Drwęcy i to się chyba doktorowi Traprzycowi spodobało. Natomiast jeśli chodzi chociażby o długość Drwęcy, to jest mnóstwo jest niewiadomych. Bo doktor Traprzyc, jak zaczął pisać książkę, sprawdzał, tak jak i ja, że każdy przewodnik podaje inną długość Drwęcy.
1: Wszystko jest umowne.
3: Tak. I sam postanowił wreszcie sprawdzić i rysował tak długo, aż wyszło mu nowa wartość, 236 km. Ale jak jest naprawdę niewiadomo, tym bardziej, że Drwęca zmienia swój bieg. Na przykład pod Nowym Miastem 2 lata temu przecięła meander przy Straży Pożarnej, skróciła swój bieg i staro rzeczy powstaje. Taki 6-7 lat temu powstał inny meander, też odcięła gospodarzowi ze 2 hektary ziemi łąk i zaczęła płynąć na skróty. On nie ma dojścia, powstała nowa wyspa na Drwęce, a staro rzeczy powstaje i zarasta. Czyli długość rzeki się zmieniała. Nad Drwęcą też mieliśmy fajne znaleziska, bo w Nowym Mieście w 1996 roku znaleziono 100 metrów od Drwęcy skarb garście złotych monet, dożów weneckich z połowy XV wieku i zostały znalezione w rynku kamienicy Nowego Miasta. Monety kilka, które udało się odzyskać, trafiły do Muzeum Eskenu w Toruniu i tam są do obejrzenia. W naszym muzeum niedawno uruchomionym, parafialnym, możemy zobaczyć dobrej jakości zdjęcia tych monet. Niestety o ich pochodzeniu trudno coś więcej powiedzieć. Sam uczestniczyłem bodajże 3 lata temu z konserwatorem zabytków z Elbląga w poszukiwaniach pod Bratianem, gdzie był potężny zamek krzyżacki blisko Drwęcy nad Welem. Znaleźliśmy 7 drobnych monet krzyżackich srebrnych szelongów. Trafiły do Elbląga.
1: A obecnie są jakieś wykopaliska albo poszukiwania aktywne?
3: Większych prac nie ma. Była próba na przykład pozyskania z Polskiego Ładu pieniędzy przez urzędnik na zagospodarowanie fantastycznego wzgórza z ruinami zamku. To się nie powiodło. Na razie trwają zakończenie prac archeologicznych w klasztorze w Łąkach Bratiańskich. Tam są pochowani wojewodowie, biskupi w kryptach podziemnych. One były zaniedbane, zapomniane. W tej chwili trwają prace wykańczające, żeby udostępnić przynajmniej te ruiny w jakiś sposób turystom. Jeszcze czekamy na zakończenie tych prac. Niezwykłych spraw to było znalezienie monet Króla Franków, ale to już w powiecie nowomiejskim koło Biskupca, gdzie znaleziono 131 monet z 840-45 roku Ludwika Pobożnego. To były lata, kiedy Ragnar Lodbrok napadł na Paryż, spalił przedmieścia, dostał okup 3 tony srebrnych monet i wrócił z nimi, dzieląc je na 120 okrętów wikińskich, które brały udział w tej wyprawie. Prawie nic nie znaleziono w całej Europie z tak ogromnego skarbu i znaleziono je w powiecie nowomiejskim, między Nowym Miastem a Iławą, 131 monet.
1: Albo po drodze gubił, albo gdzieś jest wielki skarb.
3: Ja to bym się skłaniał ku temu, że pod Elblągiem był wielki port wikingów Truso i że być może wystawili jakieś okręty do tej wyprawy i swoją część łupu wzięli, a potem któryś z nich może wybrał się lądem na południe w jakichś handlowych czy łupieszczych sprawach i te monety zakopał właśnie w okolicach Nowego Miasta i Ławy i nie wrócił po nie.
1: Ale to chyba trzeba szukać jednak blisko wody.
3: Blisko wody, bo też tu blisko rzeki podobno były te monety znalezione. Gospodarz zaczął głębszą rolkę i zaczął rozwlekł po polu setki monet. To jest największe znalezisko,

0: One bolszewickie nie doznały klęski po czterodniowym zdobyciu Brodnicy. Zresztą kajakami przez Drwęce przedostali się zapomniane kajaki przez polską obronę. Przyjechały pociągi pancerne z Poznania. 4000 żołnierzy przepędzili bolszewików z Brodnicy. Brodnica dysponuje takim nawet pomnikiem. O tym zostało wydane nawet kilka książek. Brodnica, 18 sierpnia 1920 roku. Cudem innym było na przykład powstanie klasztorów w Łąkach Bratjańskich nad Drwęcą koło Nowego Miasta. Tam była bogini, według biskupa Piszcza, jego pracy magisterskiej, bogini Majuma, czczona przez Prusów. Kiedy nastały czasy chrześcijańskie, cały czas Prusowie odbywali pielgrzymki do tego miejsca, żeby czcić swoją boginię i krzyżacy biskupi nie wiedzieli, co na to poradzić i wreszcie zdarzył się cud. Na Drwęcy pojawiała się figurka cudowna Matki Boskiej. Pastuszkowie wyłowili i przekazali do kościoła w Nowym Mieście, ale ona nocami znikała, pojawiała się ponownie w tym samym miejscu na rzece i w pewnym momencie zrozumieli miejscowi, że to chce zamieszkać w tym miejscu i zbudowali kaplicę, potem klasztor. Tam zamieszkała ta figurka, która była czczona i jest do dzisiaj zachowana w kościele w Nowym Mieście. Klasztor niestety władze pruskie próbowały zniszczyć go i wreszcie w 1872 władze pruskie, wojsko z Iławy przyszło, zamknęło klasztor, wyrzuciło polskich franciszkanów. Klasztor w rękach wojska spłonął. Natomiast figurka została uchroniona, uratowana i jest do dzisiaj w ołtarz montowana kościoła w Nowym Mieście, jest czasami odsłaniana. Słynęła uzdrowieniami i ogromnie ilością wotów dziękczynnych za uzdrowienia. Na przykład rocznicę bitwy pod Górznem ze Szwedami. Król szwedzki Gustaw Adolf toczył 3-letnią wojnę o Pomorze 1626-29. Tu próbował coś zwojować. Przeciwko niemu stanął znakomity polski hetman Stanisław Koniec Polski. Próbował z nim walczyć. Niestety miał 2 razy mniejsze wojska od znakomitego wodza Gustawa Adolfa i prowadził z nim wojnę partyzancką. I go strasznie męczył, ale pokonać nie był w stanie. Gustaw Adolf w pewnym momencie nie był w stanie zdobyć Grudziądza, gdzie na wzgórzach okopał się Koniec Polski wcześniej. Nocami odskoczył, zdobył Brodnicę po 4-dniowym oblężeniu, wysadzając jej mury. Przez ponad pół roku trzymał ją. Polacy potem oblegli ją, nie mogli jej zdobyć. W słabym momencie wysłał generała swojego Wrangla, który miał udzielić pomocy Brodnicy i odblokować ją i dostarczyć żywność. I to była zima i przez Lubawę, Lidzbark ruszyły kolumny właśnie z Ostródy. Doszło do zablokowania przez rewery Potockiego pod Górznem Szwedom drogi. Niestety Stanisława Koniec Polskiego wtedy zabrakło, ponieważ brakowało pieniędzy na opłacenie wojska. Wyruszył na Sejm przekonywać szlachtę, natomiast jego zastępca nie poradził sobie z tym i przegrał tą bitwę. Kilka tysięcy Polaków zginęło. Wtedy dopiero szlachta otrzeźwiała i uchwaliła wysokie podatki, ale wojna już miała się w tamtym roku ku końcowi. Ciekawa historia jest w okolic Brodnicy Golubia Dobrzynia, bo tutaj mieszkał w XIX wieku młynarz, którego młyn do dzisiaj można zobaczyć w Lisewie między Brodnicą a Golubiem. I on zostawił po sobie pamiętniki, które znalazł jego syn. Ten syn napisał w latach 1960 książkę pod tytułem Młyn Lewina o swoim dziadku na podstawie tych notatek. I to jest historia dwóch młynarzy. Otóż wtedy na Drwęcy, w tamtych okolicach była granica między zaborcą rosyjskim i niemieckim. Z zaboru rosyjskiego przyszedł Żyd, który założył mały obok młyn i zaczął robić konkurencję temu Niemcowi. Sprzedawał na kredyt, sprzedawał na kilogramy, czego nie robił tego Niemiec. Niemiec wściekły, myślał nad zemstą i kiedyś po prostu zebrał dużo wody, otworzył śluzę i mały młyn Żyda drewniany popłynął Drwęcą i go zniszczył. Powstał na podstawie tego znakomita książka. Niedawno wyszło wznowienie. W Niemczech nakręcono film i też powstała opera. Prawie nieznana u nas. Nie wiem czemu, szkoda, bo pokazuje kapitalny obraz z 1871 roku. Prawdziwej mozaiki ludzi i społeczeństwa w tym czasie, jaka tu była. Byli tu Polacy, byli tu Niemcy, Żydzi, Cyganie, katolicy, judaiści, byli protestanci, baptyści i to jest bardzo bogaty obraz społeczeństwa, jakie było w XIX wieku nad Drwęcą. Coś jak skrzypek na dachu, u nas ciągle mało znany. Ciekawy jest początek tej książki, bo mówi, że w tamtych latach, w XIX wieku nad Drwęcą Niemcy nazywali się Kosakowski, Tomaszewski, Bobrowski, a Polacy nazywali się Henczke, Hintzmann, Neumann, Perszke i tak to do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Sam pisarz nazywał się, jak typowy Niemiec na Drwęcy, Johannes Bobrowski, jak jego dziadek Johann Bobrowski. My eksponujemy historie polskie, a są bardzo ciekawe historie Prusów czy historie niemieckie z tych czasów, czy krzyżackie, czasami nieco pomijane. Jeśli mamy na przykład, to mówimy o Hindenburgu, który w Ogrodnicu pod Iławą miał swoją siedzibę. Okazało się, że była druga część tej rodziny, która miała największy majątek w powiecie lubawskim w Katlewie, 626 hektarów. I inny Hindenburg był 21 lat starostą powiatu nowomiejskiego, lubawskiego. I się nawet pozytywnie zapisał w pamięci, bo chronił przed zamknięciem klasztor polskich franciszkanów. W galerii starostów do dzisiaj jakoś władze nie mają odwagi powiesić jego wizerunku. Innym ciekawostką jest rodzina Urszuli von der Leyen, a właściwie jej męża, miała majątek w Szramowie nad Drwęcą. Jest nawet potężny głaz pamiątkowy, który wyciągnęli kiedyś z Drwęcy. Jest pomnikiem przyrody i można znaleźć ślady von der Leyenów nad Drwęcą. Też się pozytywnie zapisali jako przyjaźnie nastawieni i współpracujący z Polakami. Ciekawostką z najbliższej okolicy, wrodzony mamy most między Iławą a Lubawą. Okazuje się, że był ważnym mostem już w średniowieczu, kiedy te tereny zajęli Krzyżacy, to ustanowili prawo dla Lubawy i Iławy wspólnie, że mają wspólnym kosztem, wspólnym ze współpracy razem utrzymywać, zbudować i, utrzymywać most nad Drwęcy wrodzonym. Słabo ta współpraca szła. Miasto albo jedno miało pieniądze, albo drugie i nie mogły się dogadać. Kłóciły się ze sobą. Most czasami był w lichej sytuacji i dopiero w czasach polskich król Zygmunt August nowo musiał królewskim sądem, surowym wyrokiem, wydał Salomonowy wyrok, że od tej jego decyzji ani Lubawa, ani Ława nie będzie odpowiedzialna za naprawienie mostu, tylko będzie to książę elektor i ma z własnej kasy naprawiać ten most.
1: A obecnie? Przez to rozgraniczenie i nałożenie obowiązków nie popadł w ruinę?
0: Teraz już są inni władcy tego mostu, zarząd pewnie dróg i mostów i oni dbają o to już z innej puli. Natomiast ciekawe, że kilka lat temu na plebanii w Nowym Mieście znaleziono 23 dokumenty z czasu średniowiecza wielkich mistrzów krzyżackich i królów polskich, które dotyczyły Nowego Miasta. One zostały przekazane do Torunia i tam z programu unijnego je zabezpieczono, odczytano i tam na przykład pojawia się prawo do połowu ryb dla mieszkańców Nowego Miasta, nadane przez wielkich mistrzów krzyżackich. Niektórzy się zastanawiają, czy może do dzisiaj nie obowiązuje. W kościele w bazylice dzwoni 5 dzwonów. Dwa zostały ostatnio niedawno dodane, ale najstarszy z dzwonów jest podarowany jeszcze przez wielkiego mistrza i niedawno po remoncie znowu dzwoni. Mamy takie pamiątki po wielkim mistrzu krzyżackim.
1: Czyli polecamy odwiedzić Nowe Miasto Lubawskie.
0: Tak, bo mamy już muzeum, tak jak jeszcze Iława niestety nie dała rady, tak parafialne muzeum w Nowym Mieście i w Lubawie już działają. Niewielkie muzea, ale można się umówić i spotkać się. Wiele zabytków, które były ciekawych, z Nadrwęcy wyjechało. Na przykład nad Drwęcą w Bratianie znaleziono kamienną babę pruską z czasów przedchrześcijańskich, sprzed pewnie 1000 lat. I ta baba przed pierwszą wojną wyjechała do muzeum w Toruniu. Jest to rycerz pruski. W jednym ręku dzierży miecz, w drugim róg. Spory głaz, który znaleziono przed pierwszą wojną u gospodarza Prybisza, który dzierżawił wtedy Bratian i do dzisiaj jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Można ją tam zobaczyć. Dużą ciekawostką w Nowym Mieście jest jedyny zachowany oryginalny nagrobek wielkiego komtura krzyżackiego, zastępcy Jungingena. 1,5 na 2,5 metra tablica mosiężna, murowana filar kościoła Nowego Miasta i jest do oglądania. Zresztą kościół w Nowym Mieście należy do 100 najwybitniejszych zabytków, jakie zachowały się z średniowiecza w Polsce. Kilka tygodni temu zakończono prace konserwatorskie pod sufitem kościoła w Nowym Mieście, a tam jest wizerunek z 1628 roku, kiedy Nowe Miasto oblegali Szwedzi. Nowe Miasto się obroniło po tygodniowym oblężeniu. Król ranny Gustaw Adolf musiał odejść. Należa zimowa do Montyk pod Iławą, tam spędził w Montykach w dworze zimę. Natomiast tę obronę Polakom się powiodło, uwieczniono pod sufitem. Dopiero niedawno została odnowiona. Możemy zobaczyć tam, jak wyglądało twierdza Nowe Miasto. Jedna z 4 najpotężniejszych twierdz, jakie Krzyżacy zbudowali. Jak wyglądało i to jest wizerunek jedyny zachowany sprzed 400 lat, kiedy już w polskich rękach, ale nadal był twierdzą nie do zdobycia, jak się okazuje. Szwedzi zapamiętali te lekcje. Przed potopem, 30 lat później, wysłali swoich szpiegów, którzy zrobili mapy, m.in. Nowego Miasta czy Golubia, i te mapy posłużyły Samuela Pufendorfa potem do kampanii, gdzie już niestety miasta padły wtedy w czasie potopu.
1: Gościem naszym był Adam Kopiczyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. Jeszcze nie raz będziemy się spotykać, by rozmawiać nie tylko o Drwęcy, o całym regionie.
2: SK Iława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Stowarzyszenie Przygotowana Iława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Dzisiaj w takim okrojonym składzie, a rozmawiamy, przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z Przygotowaną Iławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
4: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się, że niecałe 3000, 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
3: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
5: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak, to był drugi atak. Mhm. Bo ten pierwszy był w 1993 roku. I to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży, ale spowodował coś ciekawego, spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
3: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
5: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
3: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
4: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
3: Mhm. Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
4: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczb, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy około 90 tysięcy. To i tak jest dużo, dużo mniej niż mieszkańców powiatu. Czyli jaki z tego płynie wniosek, że jednocześnie w jednej chwili wszyscy mieszkańcy powiatu nie otrzymają tej pomocy. Mhm. Dlatego warto zacząć od siebie, od przygotowania od przygotowania siebie, od przygotowania rodziny, swoich najbliższych.
3: Mhm. No właśnie i bardzo znacząca jest wasza nazwa, Przygotowana Iława. Do czego wy chcecie przygotować mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego? Do najgorszego.
4: To na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wodą, tak?
3: Dokładnie.
4: To również jest swego rodzaju kryzys.
3: Pan już nie jest w strukturach Straży Pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
4: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie. Myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
3: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły i rzeczywiście komentarzy w internecie wtedy w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do Was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Krząszczyk.
5: No, my tutaj rozmawiając z przygotowanej Iławie i obserwując też no, całkiem niedawny kryzys, który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lubinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, no, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, no, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
3: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google, podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa i ławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
4: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
3: Co trzeba mieć?
4: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, no. Tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
3: Cierpliwości, zaraz
4: ale
3: do
4: właśnie w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji, powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem czy pieszo.
3: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze, ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
5: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
3: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
5: Ja myślę, że to, co robię...
3: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przekazane, że trzeba, że dzieci
5: nie.
3: W programie nie ma czegoś takiego?
5: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam, sam kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą i że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
3: Wracamy do tematu, w takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
4: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowe światło i
3: albo,
4: nic więcej.
3: Albo go nie ma.
4: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, który nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
3: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest czteroosobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
4: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też. A inaczej przygotujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
3: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
4: Tak, gotówka jak najbardziej, i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. Mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100-200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale, nie możemy zapłacić kartą. I co wówczas? Mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
3: Takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu Przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Chrząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę, która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu.
4: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie survivorowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
3: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
5: Ja się czasem czuję jak głos wojącego na pustkowiu, czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślą o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach. Ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
4: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoje rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast to taka grupa
3: Środek
4: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
3: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia, no i jaka to jest właściwie różnica?
4: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pan, pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony. I tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze nie wyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób, jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, to co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien. Szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
3: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka Wam idea przyświeca. Od ilu lat już rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
5: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł ten pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Mhm. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów wpada poza granice naszego państwa i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
4: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych, to będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać, ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
3: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? W takiej nawet atmosferze piknikowej i wakacyjnej. Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z Waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
5: To ważne pytanie, ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu, ale może być to błąd. Dlatego jest jakby, takie są 2 etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi. I oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany. Czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. To jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica powstania warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. Że to nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje. Potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te 3 komunikaty i jesteśmy w stanie je zebrać razem, odczytamy tam jasną informację. Będzie to informacja typu pozostań w domu, ukryj się w miejscu bezpiecznym, lub będzie to informacja do ewakuacji. Mhm. I należy postąpić zgodnie z tym komunikatem, który odczytaliśmy, który jest tam właśnie podany nam jako mieszkańcom Iławy czy powiatu. Mhm. I to są takie 2 etapy, które należy przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj alarmu, to jest alarm odwołujący dany stan kryzysu, dany stan alarmowy. Jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko 2 rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
4: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak, i możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby, i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej, to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
3: I uważać na fake newsy.
4: Dokładnie.
3: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
4: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
5: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie, jako przygotowana Iława, właśnie razem z Radią Eska to robiliśmy. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
3: Ale tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada. Wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
4: tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny, kilkunastorodzinny.
3: Tam było wzorowo.
4: I do tego dążmy.
3: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
4: Dziękuję.
2: Radio OS.

0: Eska.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.